0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Dzisiejszy patron to jedyny znany z imienia austriacki męczennik z początków chrześcijaństwa. Dokładnie z czasów ostatniego i najkrwawszego prześladowania chrześcijan za cesarza Dioklecjana. Był wtedy rzymskim oficerem stacjonującym na terenie dzisiejszej Górnej Austrii. Równocześnie święty Florian, bo to o nim przecież mowa, był także członkiem tamtejszej chrześcijańskiej wspólnoty w Lauriacum, obecnie Lorch. Gdy wyszedł cesarski dekret, by wszyscy legioniści złożyli przysięgę na rzymskich bożków, Florian odmówił. Z racji pełnionej funkcji został więc przykładnie stracony. Uwiązano mu kamień u szyi i utopiono. Stało się to 4 maja 304 roku na moście na rzece Enns. Razem z nim stracono wtedy także i tych, którzy stanęli w jego obronie. Łącznie 40 osób. Skąd to wiemy? Ponieważ pod bazyliką w Lorch archeolodzy odkryli fundamenty późnoromańskiego kościoła, a w nim, na centralnym miejscu, szczątki właśnie 40 osób, co zgadzałoby się z pochodzącym z VIII wieku Passio Floriani. Ponieważ Florian zginął śmiercią męczeńską w nurtach rzeki, pobożność ludowa szybko skojarzyła go z odnoszeniem zwycięstwa nad ogniem. A że raz był to pożar chaty, w innym przypadku żar hutniczego pieca, czy też ogień pokus, to doprawdy nieważne. Ważny był sprawdzony niebieski orędownik, a na takiego święty Florian nadawał się niezawodnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień!

0: Świętych, o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Maksymilian Kolbe powiedział: istota oddania się niepokalanej to być bezgranicznie jej. Co za piękno zawarte jest w tych słowach: należeć do niepokalanej, być niepokalanej.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Oj, poniedziałki po majówce bywają trudne? No, zależy jak dla kogo, słuchajcie, zależy jak dla kogo. Przed chwilą minęła godzina 6, czas na pierwsze dzisiaj i pierwsze w tym tygodniu informacje. Lecimy!
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Prezydent chce zmianę konstytucji. Mieszkańcy Czerwonaka będą mogli pojechać do Poznania rowerem. Oszuści podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prezydent Karol Nawrocki chce zmiany konstytucji. Kształt nowej ustawy zasadniczej ma opracować powołana przez niego Rada Ekspertów. W jej skład weszli Ryszard Legutko, Marek Jurek, Ryszard Piotrowski, Anna Łabno, Barbara Piwnik, Józef Zych i Julia Przyłębska. Prawnik i były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Zoll nie ukrywał w TVP Info swojego zaskoczenia taką decyzją prezydenta.
3: Zaskoczony jestem, bo pani Przyłębska nie przedstawiła się jako konstytucjonalistka. Nie znam żadnej pracy dotyczącej problemów konstytucyjnych autorstwa pani Przyłębskiej. No i wypowiedzi w Trybunale Konstytucyjnym też nie pozwalają sądzić, że to jest osoba przygotowana do napisania projektu konstytucji.
2: Kancelaria Prezydenta rozesłała zaproszenia do udziału w pracach grupy przedstawicielom wszystkich klubów i kół parlamentarnych.
1: Informacje z regionu.
2: Już w wakacje mieszkańcy Czerwonaka będą mogli pojechać do Poznania rowerem. Dobiega końca budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wartę. W teorii przeprawa jest już niemal gotowa, ale nie stoi na swoim miejscu docelowym. Była bowiem budowana gdzie indziej, tłumaczy zastępca wójta gminy Czerwonak Paweł Glaser.
4: To podejście trochę wymusiła zima. Zgodziliśmy się na nie i w tej chwili oczekujemy na moment przystąpienia do przesuwania całej konstrukcji tak, aby osiągnąć drugi brzeg Warty.
2: Zastępca wójta dodaje, że kładka jest w tym miejscu bardzo ważna.
4: Ta przeprawa będzie miała charakter bardziej komunikacyjny niż turystyczny. Połączy tak naprawdę Poznań z Czerwonakiem i liczymy na to, że nawet w codziennych przejazdach mieszkańców do pracy i w ramach innych potrzeb będzie wykorzystywana.
2: Inwestycja kosztuje ponad 14 milionów złotych. Większość pieniędzy pochodzi ze środków unijnych. Władze Poznania i Czerwonaka dołożyły po 2 miliony złotych. Oszuści znowu podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dzwonią do starszych osób i podają się za pracowników ZUS, a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto bankowe, informuje rzeczniczka prasowa ZUS-u w Wielkopolsce Marlena Nowicka.
5: Jeśli ktoś, kto odbiera telefon, ma wątpliwości co do tożsamości osoby, która podaje się za pracownika ZUS, może ją sprawdzić. Aby to zrobić, może skontaktować się z najbliższą placówką lub centrum kontaktu klientów pod numerem telefonu 22 560 1600 lub adresem mailowym cot@zus.pl.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje do starszych osób o zachowanie szczególnej ostrożności i ostrzega, że oszuści chcą wyłudzić pieniądze, dane osobowe i dane do logowania do banku. Elektronicznie lub SMS-owo ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy mają konto na e-ZUS i wybrali ten sposób kontaktu.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Już 15 maja na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbędzie się wydarzenie poświęcone profilaktyce zdrowia i jakości życia kobiet. Majówka dla zdrowia kobiet to inicjatywa, która łączy wiedzę naukową z praktycznymi rozwiązaniami wspierającymi codzienne dbanie o zdrowie. Wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do kobiet w wieku 45+, ale udział może wziąć każdy, komu zależy na świadomym podejściu do zdrowia i stylu życia. Spotkanie odbędzie się od 11 do 17 w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 31 w Poznaniu. Udział jest bezpłatny.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 15 stopni Celsjusza, oczywiście na plusie temperatura odczuwalna nieco niższa, 13 stopni Celsjusza. Według naszych raportów pogodowych jest pochmurno. W stolicy Wielkopolski patrzymy z Piotrem Wielickim za nasze radiowe okna. No nie zgadza się, bo jest słonecznie, jest przyjemnie. Dzień rozpoczął się o godzinie 5.16. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku południowego, a ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

Już prawie 6 minut po godzinie 6 po raz pierwszy dzisiaj, po raz pierwszy w tym tygodniu kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym składzie. Jesteśmy z wami do godziny 10. Mamy nadzieję, że będziecie razem z nami. Jak spędziliście majówkę? Słuchajcie, jak spędziliście majówkę? Tego jesteśmy ciekawi. 601-077-033. Możecie nam dawać znać na nasz numer, nasz radiowy numer telefonu, jak spędziliście ten ostatni, bardzo ciepły i przyjemny czas. Ja nie będę ukrywać, że wyjechałem na moment poza nasz kraj, żeby troszeczkę doładować baterię. Powiem szczerze, myślę, że dobrze by było pojechać jeszcze gdzieś indziej, gdzieś jeszcze raz, dlatego że czasami też tak bywa, że no musi być taki urlop po urlopie, majówka po majówce. No właśnie, dawajcie znać, słuchajcie, a my przede wszystkim startujemy, bo można gadać, a trzeba grać. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim cofamy się do środka lat 80., a tam Simple Minds, Don't You Forget About Me. Tak zaczynamy poniedziałek, tak zaczynamy nowy tydzień tuż po majówce. Dzień dobry!

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Pytanie Judy jest bardzo zasadne. Czy i my czasem nie mówimy, że byłoby łatwiej wierzyć, gdyby Jezus udowodnił swoje bóstwo, objawiając się całemu światu? On jednak objawił się przecież światu w Galilei i Judei. Objawił się światu żydowskiemu i pogańskiemu. Objawił się światu prostych ludzi i elit. Objawił się światu biednych i bogatych. Objawił się w każdym cudzie, nauce, przebaczeniu i cierpieniu. Przyjęcie Jezusa, choć jest darem Ojca, zależy od osobistej decyzji każdego z nas. Czy wierzę, że to, co Jezus objawia mojemu światu, jest prawdą? Jak objawia mi się Jezus?
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus.
1: Już prawie 20 minut po godzinie 6 za nami na naszej antenie Zakopower i Ania Dąbrowska, a także Dawid Podsiadło. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. No i tak, mamy dzisiaj poniedziałek, 4 dzień maja, 124 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Monika, Florian, ale także Michał. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy ich dzisiaj trochę, no bo mamy Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen, Międzynarodowy Dzień Strażaka, Dzień Hutnika, Dzień Kominiarza, Dzień Gancarza, Dzień Piekarza, a także Światowy Dzień Powolności. Może ktoś z Was po majówce świętuje, a może i wiele osób z Was świętuje właśnie to, celebruje to święto. Ja dzisiaj akurat nie świętuję, bo zresztą jest poranek, więc trzeba w miarę szybko mówić, no bo dziwnie by było, jakbym do Was mówił w zwolnionym tempie. Nie o to chodzi w radiu, oczywiście, nie o to chodzi. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, mamy dzisiaj 3. I dobra, wybieram to środkowe. Od świętego Florka daj chleba do worka. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Antoniego Kępińskiego i brzmi następująco: każdy ma w sobie coś z anioła i diabła zarazem. Ciekawe zdanie na poniedziałek, 4 maja. Gramy dalej. Utwór teraz będzie ze słońcem w tytule. No i sam utwór to jest faktycznie taka piosenka Słońce. Len, Still My Sunshine. Gramy ten utwór w tym momencie na naszej antenie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre.

Już prawie 21 minut zostało do godziny 7. Za nami na naszej antenie Kasia Nosowska i WW, a także Mrozu. A teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach. Patrzmy najpierw na dojazd od strony Suchego Lasu, czyli ulica Obornicka. Bez większych kłopotów, także śmiało możecie śmigać. Ulica Lutycka wygląda tak, że okolice przejazdu Poznań-Wola. Tutaj będziecie troszeczkę stać w obu kierunkach. Jeżeli chodzi o trasę Niestachowską, korek zaczyna się na wysokości Wojska Polskiego. Natomiast wracając jeszcze na północną część stolicy Wielkopolski, ulica Lechicka zakorkowana od skrzyżowania Umurtowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa. Sprawdzamy dalszy odcinek ulicy Lechickiej i widzę, że do skrzyżowania z ulicą Serbską również troszeczkę postoić na Lechickiej. Widzę, że most Lecha przejezdny bardzo płynnie i takie informacje chciałbym Wam przekazywać. Ulica Bałtycka do skrzyżowania z ulicą Gdyńską, tutaj troszeczkę postoicie w obu kierunkach. Jeżeli chodzi o Rondo Śródka, największe korki są od strony ulicy Podwale, ale na szczęście korek zaczyna się już za wiaduktem. Zjazd w ulicę Wyszyńskiego z Ronda Śródka widzę, że również dosyć płynny. Może inaczej, nie ma zbyt wielu korków po wjeździe Wyszyńskiego. Tam trwają prace drogowe, co oznacza, że troszeczkę moglibyście postać, ale w tym momencie na szczęście sytuacja jest w miarę opanowana. Łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II, w obu kierunkach przejazd jest bardzo płynny. Jeżeli chodzi o rondo Rataje, to największe korki są od strony Bolesława Krzywoustego, od trasy katowickiej. No i tuż za skrzyżowaniem z ulicą Anny Jandar ten korek się zaczyna. Rondo Starołęka, teraz tutaj patrzymy i widzę, że największy korek od strony ulicy Starołęckiej. Korek zaczyna się na wysokości przystanku Starołęka Mała, bo mógłbym powiedzieć, że zaczyna się tuż przed skrzyżowaniem z ulicą Romana Maja, ale jednak ten korek jest troszeczkę większy, ale na szczęście nie aż tak duży, jak mógłby być podczas godzin szczytu, bo wiemy doskonale, często to mówię, że ulica Starołęcka lubi się zakorkować i to całkiem mocno. Skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, teraz tam patrzymy. Ulica Hetmańska, tutaj troszeczkę postoicie do Głogowskiej, ale na szczęście nie są to aż tak duże korki, żebyście, nie wiem, musieli doliczyć, drodzy kierowcy, nie wiem, 10 minut do przejazdu właśnie przez tę krzyżówkę. Jeżeli chodzi o ulicę Głogowską, teraz na niej się skupmy jeszcze na moment, i okolice pętli Górczyńskiej, korek zaczyna się na wysokości wiaduktu. No i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Ściegiennego, także na szczęście, jeżeli na przykład jedziecie od Komornik i tak się zastanawiacie, jaki będzie wjazd do Poznania, nie jest źle, także możecie śmiało, drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, śmigać szybko, jeszcze tylko luknę na, spojrzę, znaczy się oczywiście na trasy dochodzące do stolicy Wielkopolski, czyli S5, A2 i S11. Widzę, że bez większych kłopotów, także również tutaj są bardzo dobre informacje. Jeżeli nam chcecie przekazać takie właśnie drogowe informacje, zapraszamy, jesteśmy otwarci i czekamy na Was. 601 077 033 to nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu. No i również możecie się z nami skontaktować przez naszego radiowego Facebooka i radiowego Instagrama, bo również tam jesteśmy i również tam możecie nam dawać znać. Drodzy kierowcy i nie tylko drodzy kierowcy, życzymy Wam szerokiej drogi. A teraz na naszej antenie Stanisław Sojka i Są na tym świecie rzeczy. Jakie rzeczy? O tym oczywiście usłyszymy w piosence. Gramy!

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Czujnik smogu.
1: Już prawie 9 minut zostało do godziny 7. Sprawdzamy jakość powietrza w Poznaniu, czyli czas na czujnik smogu. Obecnie jakość powietrza w stolicy Wielkopolski jest bardzo dobra, a wartość pyłu zawieszonego PM10 wynosi 22 mikrogramy na metr sześcienny. Jeżeli chodzi o prognozowane stężenie PM10, będzie ono nieco wyższe od obecnej wartości, ale na szczęście nadal bardzo w normie, bo będzie ono wynosić 29 mikrogramów na metr sześcienny. Jutro ta wartość prognozowana będzie nawet jeszcze niższa, bo 18 mikrogramów na metr sześcienny. Jakość powietrza w Poznaniu sprawdzona? Za moment sprawdzimy najnowsze informacje Radia Emaus, a w tym nam pomoże Piotr Wieliński, który właśnie o godzinie 7 te wiadomości przedstawi. A zatem koniecznie zostańcie z nami, jeżeli chcecie być na bieżąco.

0: różne z języka polskiego i języka obcego. 54 podopiecznych Fundacji Cancer Fighters otrzymało już wsparcie dzięki zbiórce Łatwoganga. 3 700 000 zł trafiło na leczenie dzieci chorych na raka od razu po zakończeniu ogólnopolskiej akcji charytatywnej, w której zebrano ponad 282 miliony złotych. Fundacja Cancer Fighters, dla której zbierano pieniądze, zapewnia, że każda złotówka trafi do miejsc i osób, które tego potrzebują. Organizacja zapowiedziała powołanie Rady Ekspertów, w której zasiądzie m.in. profesor Krzysztof Kałwak z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Onkolog podkreślił na antenie Polskiego Radia 24, że odbyło się już krótkie spotkanie Rady. Mają do niej dołączyć kolejne osoby.
1: Jestem dzisiaj też jeszcze po kolejnej rozmowie z panem prezesem, który mówi, że odzywają się już oddziały onkologiczne dziecięce w Polsce, wskazując na potrzeby modernizacji, udoskonalenia, doposażenia, pewnego przeorganizowania oddziałów, tak aby dzieciom było bezpieczniej, wygodniej i lepiej.
0: Inspiracją dla charytatywnej zbiórki Łatwoganga był utwór Ciągle tutaj jestem, diss na raka, rapera Bedoesa i 11-letniej chorej na białaczkę Mai Mecan.
2: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
0: Duszpasterstwo Powołań Archidiecezji Poznańskiej organizuje pielgrzymkę na Jasną Górę w intencji powołań. Pielgrzymi wyruszą w trasę 9 maja, a intencja tej pielgrzymki jest wyjątkowa, mówi ksiądz Przemysław Tyblewski, prefekt seminarium w Poznaniu i organizator pielgrzymki.
3: Idea pielgrzymki związana jest prośbą do Pana Boga o dar nowych powołań. Miejsce i wybór miejsca jest wyjątkowe, bo chodzi o Jasną Górę. Jest to pielgrzymka ogólnopolska i ona dotyczy wszystkich, którzy wspierają powołania i tych, którzy to powołanie już przeżywają albo mają w rodzinie kogoś, kto powołanie do służby Bożej przeżywa. Dlatego prośba jest o światło Ducha Świętego dla tych, którzy podejmują tę decyzję, są u progu podjęcia tej decyzji i się lękają.
0: Poza punktami programu ogólnego dla Grupy Poznańskiej przewidziane jest dodatkowo zwiedzanie Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Pielgrzymka jest częścią tygodnia modlitw o powołanie, który rozpoczął się 26 kwietnia w Niedzielę Dobrego Pasterza. Chętni na pielgrzymkę mogą się jeszcze zapisywać przez stronę Archidiecezji Poznańskiej.
2: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
4: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 13 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. Znowu według naszych raportów pogodowych jest pochmurno w tym momencie w stolicy Wielkopolski. No i tradycyjnie z Piotrem weryfikujemy to, co jest tutaj napisane. No nie zgadzamy się do końca, bo raczej byśmy powiedzieli, że występują spore przejaśnienia i raczej zapowiada się, że będzie dzisiaj słońce. No, oby tego słońca było jak najwięcej. Dzień kończy się o godzinie 20:23, więc faktycznie, drogie słońce, no masz czas, żeby się dzisiaj odpowiednio wykazać, pokazać. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 7 po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 10. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Już za moment kartka z kalendarza, ale zanim kartka z kalendarza, to wybierzemy się do Japonii i będzie zespół, którego razem z Piotrem jesteśmy fanami, ale nie ma co ukrywać, że wśród naszego duetu to Piotr jest, można by powiedzieć, takim kibicowskim slangiem, takim ultrasem tej niemieckiej grupy, bo przed nami Alphaville i Big in Japan. Nie będę ukrywać, a powiem to od razu, taką prywatę przeniosę lekko na antenę, że kiedy

powiedziałem Piotrowi, że Alfawil będzie grany na antenie, no to Piotr bardzo się ucieszył. A jak Piotr się cieszy, no to i ja się cieszę i mam nadzieję, że wy, drodzy słuchacze, także się cieszycie. Nie ma co, gramy, nie gadamy. Alfawil, dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Siódma 11 na naszych radiowych zegarach. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Patrzymy dokładniej, co wydarzyło się w historii. 4 maja przygotowałem dzisiaj dla Was 5 wydarzeń. Najpierw rok 1904. Pionierzy motoryzacji Charles Royce i Henry Royce podpisali tymczasową umowę o wspólnej produkcji samochodów marki Rolls-Royce. Rok 1970 zakończono elektryfikację linii kolejowej Poznań-Wrocław. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich tych, którzy może na przykład w tym momencie słuchają Radia Emaus na trasie Poznań-Wrocław. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Rok 1981. Odbyła się premiera filmu w reżyserii Stanisława Barei pod tytułem Miś. I powiem tak, tutaj razem z Piotrem Wielickim troszkę też rozmawialiśmy poza anteną na ten temat. Mimo tego, że nas trochę lat dzieli, to myślę, że obaj bardzo lubimy ten film. Chociaż przyznam się Wam szczerze, że kiedy zobaczyłem ten film po raz pierwszy, to niekoniecznie on do mnie trafił. Dopiero musiałem go zobaczyć po paru latach po raz kolejny. No i to jest film cytat, słuchajcie, to jest naprawdę film cytat. Rok 1997, przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu odsłonięto pomnik Stanisława Mikołajczyka. No i na koniec wiek XXI i bardzo smutna informacja, bo w 2009 roku zmarł Czesław Mojsiewicz, politolog, profesor UAM, pełnił kierownicze funkcje w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, a także w Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych czy Polskiej Akademii Nauk. To wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Kolejna już jutro w okolicach godziny 7.10. Zapraszam Was do informowania nas o różnych utrudnieniach drogowych 601-077-033. Tam jesteśmy. No i również dawajcie nam znać przez naszego radiowego Facebooka i na Instagram. Jesteśmy oczywiście, bądźmy w kontakcie, można by powiedzieć. Za paręnaście minut dokonamy aktualizacji przeglądu nas na poznańskich ulicach. A kolejna kartka z kalendarza jutro w okolicach godziny 7.10.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama. Szukasz prezentu, który nie zostanie zapomniany? Wybierz coś, co sprawi, że prawdy wiary staną się dla dziecka zrozumiałe i bliskie. Droga do nieba to gra planszowa, która bawi i przekazuje wartości. Idealna na prezent komunijny i na Dzień Dziecka. Sprawdź na www.drogadonieba.com.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
2: Święty Maksymilian Kolbe powiedział: istota oddania się niepokalanej to być bezgranicznie jej. Co za piękno zawarte jest w tych słowach: należeć do niepokalanej, być niepokalanej.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

26 minut zostało do godziny 8. Za nami duet Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie. Sprawdzamy teraz sytuację na poznańskich ulicach. Zobaczmy, jak wyglądają korki w Poznaniu. Godzinę temu to już robiliśmy, ale teraz dokonujemy aktualizacji. Najpierw ulica Obornicka, czyli dojazd od strony Suchego Lasu. No nie będę ukrywać, że nie będziemy ukrywać, że są umiarkowane utrudnienia, więc no niestety na światłach tu i ówdzie postoicie. Jeżeli chodzi o ulicę Lutycką, spory korek na przejeździe Poznań-Wola i to niestety w obu kierunkach. Także drodzy kierowcy, bardzo mocno uważajcie na siebie. Trasa Niestachowska, korek zaczyna się tuż przed ulicą Wojska Polskiego. Jeżeli chodzi o ulicę Lechicką, korek jest od skrzyżowania Umurtowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa. No i dalszy odcinek ulicy Lechickiej, także zakorkowany. Mam tutaj na myśli odcinek od ulicy Wilczak do skrzyżowania z ulicą Serbską Mozlecha. Umiarkowanie zakorkowany w obu kierunkach. Jeżeli chodzi o ulicę Bałtycką, tutaj sytuacja nieco lepsza niż godzinę temu, bo widzę, że w obu kierunkach trochę do skrzyżowania z ulicą Gdyńską sytuacja się nieco wyluzowała. Patrzymy teraz na rondo Śródka. No i co widzimy? Widzimy, że największy korek tym razem, co ciekawe, od ulicy Jana Pawła II. Od razu powiem o ulicy Wyszyńskiego, czyli zjeździe z ronda Śródka. Niestety widzę, że zaczyna się tutaj bardzo mocno korkować, także jeżeli chcielibyście ze Śródki pojechać na przykład na Garbary, no to tutaj niestety płynnego przejazdu nie będzie. Łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II, już zajawiłem co nieco, ale teraz weźmy to bardziej pod lupę. Wygląda tak, że od ronda Rataje do ronda Śródka sytuacja jest no, w miarę opanowana. No, ten korek do ronda Śródka jest taki, no, bym powiedział, umiarkowany. Natomiast jeżeli chodzi o jazdę od ronda Śródka do ronda Rataje, niestety widzę, że prawie cały odcinek jest zakorkowany. Patrzymy teraz na rondo Rataje. Największy korek jest od strony Bolesława Krzywoustego i trasy katowickiej. Teraz jeszcze spójrzmy na ulicę, a nawet jeszcze nie na ulicę, ale na rondo Starołęka. No i największe korki są tym razem od strony Hetmańskiej i Mostu Przemysła I. Teraz zaglądamy jeszcze na skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska. No i widzę, że jeżeli chodzi o Hetmańską, korek zaczyna się za skrzyżowaniem z ulicą Kolejową. No i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Głogowską, a skoro już tak Głogowską tak często wymieniam, no to spójrzmy na sytuację na pętli Górczyńskiej. Korek zaczyna się jeszcze przed wiaduktem, także niestety, drodzy kierowcy, jeżeli liczycie na pełny przejazd, na przykład od Komornik, musicie się obejść smakiem, jeżeli chodzi o płynny przejazd. Spójrzmy jeszcze może na S11, na A2, jak tutaj sytuacja wygląda. Okej, widzę, że jeżeli chodzi o S11, węzeł Poznań-Krzesiny, tutaj możecie napotkać na korki. No i również jeżeli chodzi o węzeł Poznań-Luboń, zarówno od strony Lubonia, jak i od strony Poznania, tutaj również płynnego przejazdu raczej nie uświadczycie. O, jeszcze widzę, że węzeł Poznań-Komórniki, tutaj też korki i również, proszę bardzo, jeszcze Poznań-Zachód, zjazd z A2 na S11, także korki. Drodzy kierowcy, jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich, czy też na wielkopolskich trasach, jesteśmy dla Was pod numerem SMS 601-077-033. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie, więc również tam nas możecie łapać. Drodzy kierowcy, życzymy szerokiej drogi. Mam nadzieję, że bezpiecznie dojedziecie do celu. A teraz na naszej antenie, słuchajcie, pogramy po królewsku, będzie Michael Jackson i Beat It, no a za parę minut będzie przegląd prasy. Koniecznie zostańcie z nami, ale póki co gramy Michaela.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranna prasówka.
1: 7.46 już na naszych radiowych zegarach. Czas na przegląd prasy. Sprawdzamy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach dziś. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego. Majówka w Poznaniu, grill nad wodą, spacery po mieście i świętowanie, a także informacja, która również była podana w naszym serwisie informacyjnym o godzinie 7. Andrzej Poczobut odznaczony przez prezydenta RP. Jak sam mówi, nie czuje się bohaterem. Więcej przeczytamy dzisiaj w Głosie Wielkopolskim. Teraz patrzymy na Gazetę Wyborczą, a tam również na pierwszej stronie główną informacją jest to, że Andrzej Poczobut odebrał order Orła Białego. Bohater i człowiek niezłomny. Jest coś, co nas wszystkich łączy i to jest polskość. I to jest piękne, mówił Andrzej Poczobut. Więcej przeczytacie również na ten temat w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Teraz już zaglądamy do Rzeczpospolitej. KSeF nie taki straszny. Po pierwszym miesiącu e-fakturowania na masową skalę widać się wyraźnie. Katastrofy nie było, a setki tysięcy firm korzystają z systemu codziennie, ale niektóre wciąż mają problemy z jego wdrożeniem. Czarne scenariusze się nie spełniły. Rządowy system przetwarzający dokumentację wszystkich biznesowych transakcji w Polsce działa bez zakłóceń. W kwietniu obowiązek jego stosowania objął około 1,4 miliona przedsiębiorców, czyli większość. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Teraz już przechodzimy do dziennika Gazeta Prawna, a tam przedsiębiorcy nie chcą podatkowych zaskoczeń. Skutki prawa podatkowego powinny być oceniane nie tylko przed nowelizacją, ale także po pewnym okresie jej obowiązywania. Apelowali o to uczestnicy Rady Prawno-Gospodarczej, która zebrała się 28 kwietnia w redakcji dziennika Gazeta Prawna. Więcej przeczytacie w dzisiejszym wydaniu właśnie tego dziennika. No i na sam koniec Gazeta Polska codziennie, a tam porażka prokuratury. Sąd odmówił zwolnienia adwokatów z tajemnicy. Prokuratura okręgowa w Warszawie, prowadząca śledztwo w sprawie dwóch wież, zdecydowała się na bezprecedensowy ruch. Domagała się zwolnienia z tajemnicy zawodowej licznych adwokatów i radców prawnych, tak ustalił portal niezależna.pl. Sąd odrzucił jednak ten wniosek. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Gazecie Polskiej codziennie. I to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Na kolejny zapraszam Was już jutro w okolicach godziny 7.45, a najbliższe informacje będą nieco szybciej, bo już o godzinie 8, a przedstawi je Piotr Wielicki. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 8 na zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Prezydent chce zmiany konstytucji. Do Rady Miasta Poznania wpłynęła petycja w sprawie nadania tytułu honorowego obywatela miasta Poznania Maciejowi Szczerbowskiemu. Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała poradnik turystyczny. Polska potrzebuje dziś konstytucji nowej generacji. Tak podczas przemówienia w rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja mówił prezydent Karol Nawrocki. Prezydent podkreślił, że konstytucja uchwalona w 1997 roku była potrzebna i dobra na tamte czasy, ale dziś konieczna jest nowa ustawa zasadnicza. Powołał się przy tym na twórców historycznego dokumentu.
3: My potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji. Konstytucji nowej generacji roku 2030. Jeśli czytamy Konstytucję 3 maja, to wyczytamy w niej, że nawet jej wielcy twórcy, przyjmując Konstytucję 3 maja, mówili, że w ciągu 25 lat musi odbyć się Sejm Konstytucyjny, który zmodernizuje Konstytucję 3 maja.
2: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział też powołanie Rady Konstytucyjnej, która zajmie się nową ustawą zasadniczą. W jej skład wejdą delegaci klubów i kół poselskich, eksperci i przedstawiciele różnych światopoglądów.
1: Informacje z Poznania.
2: Aktywista i filmoznawca Mateusz Jarczyński skierował do Rady Miasta Poznania petycję w sprawie nadania tytułu honorowego obywatela miasta Maciejowi Szczerbowskiemu. To laureat amerykańskiej nagrody Akademii Filmowej za najlepszy krótkometrażowy film animowany. Mateusz Jarczyński podkreśla ważne związki Macieja Szczerbowskiego.

0: animacji?
1: Maciej Szczerbowski jest uznanym na świecie twórcą filmów animowanych. Petycję można znaleźć i podpisać na stronie petycjeonline.com. Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała poradnik turystyczny 2026, w którym umieściła szereg ważnych informacji dla podróżnych. Dotyczą one m.in. niezbędnych dokumentów, ubezpieczenia, podróży ze zwierzętami i przewożenia pamiątek z wakacji. Nieznajomość przepisów może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami, przypomina rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.
2: Aby nasza majówka była wolna od stresu, warto przed podróżą sprawdzić, co i w jakiej ilości możemy ze sobą przywieźć, wracając do kraju. Limity przywozowe różnią się w zależności od tego, czy podróżujemy w ramach Unii, czy też przybywamy z krajów trzecich oraz z jakiego środka transportu korzystamy. Czy mówimy tutaj o ruchu lądowym, lotniczym, czy też morskim. Szczegółowe regulacje obowiązują również wobec przewożonych środków pieniężnych, żywności, leków, zwierząt.
1: Warto się także zabezpieczyć na wypadek problemów zdrowotnych i zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta jest bezpłatna, ale dostępna tylko dla osób, które posiadają ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Wniosek o nią składamy online, tylko przez internetowe konto pacjenta Moje IKP lub ePUAP.
3: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Dla wielu majówkowy wypoczynek był zbyt krótki, a powrót do codziennych obowiązków, pracy czy szkoły jest stresujący. Może czasu na relaks nie było wiele, ale za to dopisała pogoda.
4: Boli. Tym bardziej, że trzeba iść do pracy i nie przedłużyło się tej majówki, nie była taka jak w zeszłym roku, także jest ciężko.
5: Ja wypocząłem bardzo dobrze, także polecamy wszystkim słuchaczom też odwiedziny okolic Wałbrzycha i w samym Wałbrzychu teraz są wieże widokowe zamontowane.
4: Dalej nie wyjechaliśmy tak jak zazwyczaj wyjeżdżamy, więc tylko krótki wypłat w odwiedziny do rodziców i imieniny teścia. Ja wypoczęłam.
1: Kolejny długi weekend będzie w czerwcu, rozpocznie się w Boże Ciało. Wystarczy jeden dzień urlopu, by odpoczynek trwał 4 dni.
3: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
6: A odpoczynku oczywiście nigdy za wiele. Sprawdzamy teraz, jak wygląda sytuacja pogodowa w Poznaniu. Obecnie jest 15 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa, 14 kresek na plusie. Niby jest pochmurno według naszych raportów pogodowych, ale widzimy, że mimo tego, że faktycznie chmury są gęste dosyć, widzę, to tak czy siak gdzieś tam, gdzie nie, gdzie bardzo nieśmiało widzimy te przejaśnienia. Drogie przejaśnienia, bądźcie bardziej śmiałe. Za moment dzień rozkręci się na dobre, więc dobrze by było, aby te przejaśnienia przerodziły się w słońce. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 7 minut po godzinie 8 po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki, który wyszedł w tym momencie ze studia. Nie wiem, czy to było słychać. Nawet jak było słychać, to ja jestem zdania, drodzy słuchacze, że lepiej właśnie pokazywać się, uchylać może leciutko tę kuchnię radiową. Wiadomo, nie chodzi o to, żebyśmy wszystko mówili czy pokazywali na antenie, ale czasami właśnie to, że ktoś wejdzie chociażby, to jest też smaczek, to zawsze można ograć na antenie. I dla was jest to też ciekawsze, no bo jednak troszeczkę burzymy tę czwartą ścianę, tak mówiąc językiem teatralnym. Niemniej ja jestem z Piotrem, czy też jesteśmy z Piotrem do godziny 10 razem z wami. Zapraszam, abyście zostali razem z dobrym Radiem Emaus, zwłaszcza, że już za moment będzie mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program się pojawi na naszej antenie, to będzie piosenka, która trwa prawie że 5 minut, no bez 20 sekund, tak zdradzę. Jest to międzynarodowa kolaboracja. Oryginalnie ten utwór wyszedł tylko po włosku, ale później do Erosa Ramazzottiego dołączyła

No już niestety nieodżałowana Tina Turner i razem stworzyli nową wersję utworu Cosa della Vita. No i właśnie tą piosenką zaczniemy kolejną godzinę poranka w Radiu Emaus. Mamy nadzieję, że się czujecie dobrze po majówce. Ja się czuję całkiem nieźle, powiem szczerze. No możecie to usłyszeć w głosie, że dzisiaj kropki łączę dosyć szybko, więc mam nadzieję, że wy również w pracy łączycie kropki. I a propos, bo się rozgadałem, to jeszcze powiem, że drodzy maturzyści, jeżeli nas słuchacie, jeżeli gdzieś tam radio macie włączone, słyszycie nas, powodzenia na maturach, słuchajcie, powodzenia. Trzymamy za was bardzo mocno kciuki. Kuba, ty przestań gadać, zacznij grać. No to co, lecimy, gramy. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem.
2: Dom to nie miejsce zwykłego zamieszkania, gdzie mamy bezpieczny dach nad głową, wygodne łóżko, luksusową łazienkę i suto zastawiony stół oraz Wi-Fi, a nawet siłownię z jacuzzi. Dzisiaj ludzie często takie miejsce znajdują za odpowiednie pieniądze w luksusowych hotelach, kiedy podróżują w interesach lub turystycznie. Dom to miejsce, gdzie jesteśmy oczekiwani z miłością, bez względu na zawartość portfela. Pomyśl, czy moje posłuszeństwo Bożemu nauczaniu tworzy dla Chrystusa dom w przestrzeni mojego życia i mojej rodziny?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 20 minut po godzinie 8, za nami Carlos Santana i Smooth. I oczywiście tam w tle wokalnie się udziela Rob Thomas z grupy Matchbox 20. Za nami także mini audycja w drodze do Emaus. Przepraszam, 5 minut z Bogiem oczywiście w drodze do Emaus. Oczywiście już było jakiś czas temu, ale teraz już patrzymy na to, co faktycznie będzie przed nami. Już teraz schodzimy na ziemię. Dzisiaj naszym porannym gościem będzie dr Małgorzata Kluska-Nowicka z Uniwersytetu WSB Merito Poznań. A tematem będą zmiany dotyczące transparentności wynagrodzeń, które nadchodzą wielkimi krokami. W najbliższym czasie obejmą one wszystkich pracodawców, a regulacje dotyczą między innymi zwiększenia prawa pracowników do informacji o płacach oraz konieczności budowania bardziej przejrzystych systemów wynagradzania. Zapraszam na dzisiejszą poranną rozmowę. Ona już rozpocznie się o godzinie 8.30. Zapraszam Was bardzo gorąco do wysłuchania dzisiejszego porannego wywiadu. Ale zanim wywiad, to oczywiście troszeczkę pogramy. Był niezły Meksyk na antenie. No to teraz czas pograć nieco po polsku. Będzie WW i Zejdź ze mnie.

0: macie? Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
10: Castorama!
8: Teoria
11: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe. A do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny gość.
13: A poradnym gościem jest dzisiaj pani doktor Małgorzata Kluska-Nowicka z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o tym, o czym, kogo właśnie, o temat, który interesuje nas wszystkich, czyli wynagrodzenia. A chodzi o to, że do 7 czerwca Polska, podobno jak inne kraje Unii Europejskiej, muszą wdrożyć przepisy, które wynikają z dyrektywy unijnej. Chodzi o transparentność wynagrodzeń. To może na początek, co to oznacza właśnie ta transparentność wynagrodzeń?
14: No właśnie. Mamy nowe przepisy, dotyczą one transparentności wynagrodzeń, czyli możliwości porównywania wynagrodzeń na podobnych stanowiskach, czyli mówiąc bardzo prosto, jak wykształtują się wynagrodzenia za podobną pracę. I oczywiście nie chodzi o to, żeby Jan Kowalski poszedł do kadr i zapytał, ile zarabia jego kolega czy koleżanka, podając nazwisko, a o to, żeby mógł sprawdzić, jak kształtują się średnie wynagrodzenia na stanowisku podobnym do jego stanowiska.
13: Rozumiem, że dzisiaj takiej możliwości nie ma.
14: No tak, dzisiaj takiej możliwości nie ma i przepisy dają podwójne rozwiązania, bo z jednej strony przedsiębiorcy muszą raportować do Unii Europejskiej, ile wynosi luka płacowa, czyli jak się kształtują te wynagrodzenia w podziale na różne kategorie. No, taką najbardziej główną kategorią to jest podział na kobiety i mężczyzn. Z drugiej strony, tak jak powiedziałam, pracownik może pójść do pracodawcy i dopytać o to, jak się te średnie stawki kształtują. Oczywiście nie dowie się ze względu na ochronę danych osobowych o zarobki konkretnego pracownika, ale będzie mógł porównać, jak się ma jego wynagrodzenie do tych średnich stawek, o których mówimy.
13: Powiedziała pani luka płacowa. Co to jest ta luka płacowa?
14: No właśnie, luka płacowa. Transparentność wynagrodzeń jest w ogóle narzędziem do tego, żeby niwelować lukę płacową. I zanim powiem, co to jest, to powiem coś, co mnie bardzo mocno przeraża, a mianowicie to, żeby ją całkowicie zniwelować, trzeba ponad 100 lat. A luka płacowa to jest różnica między średnimi zarobkami mężczyzn i kobiet. Oczywiście są różne dane i możemy się spotkać z różnymi danymi. Proszę się nie dziwić, jeżeli Państwo spotkacie się z tym, że luka płacowa w Polsce wynosi 7 czy 8%, a inne dane będą podawać kilkanaście czy nawet 30, bo mówimy o luce płacowej nieskorygowanej i o luce skorygowanej. Ta nieskorygowana to jest najkrócej mówiąc, jak się bierze stawki godzinowe kobiet i mężczyzn ze wszystkich zawodów i porównuje je się do stawek godzinowych kobiet, a skorygowana dotyczy już bardziej konkretnej branży, konkretnego obszaru, a także zakresu odpowiedzialności. I ta nieskorygowana jest mniejsza i Polska się szczyci tym, że na tle Unii Europejskiej wypada dosyć dobrze, bo tak jak powiedziałam, to jest 7-8%, ale już skorygowana pokazuje, że ten stan wcale nie jest taki dobry.
13: Czyli co, w dalszym ciągu kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni u nas?
14: Tak, zdecydowanie jest to zjawisko, które występuje praktycznie na całym świecie, u nas również. No i właśnie to wyrównanie tych płac pomiędzy kobietami a mężczyznami, no, może nam zająć ponad 100 lat, dlatego temat również transparentności wynagrodzeń jest bardzo ważny.
13: No ale właśnie, co wpływa na to, że kobiety zarabiają mniej?
14: To jest bardzo ciekawy aspekt, bo tych czynników jest na pewno kilka. Jednym z takich podstawowych i kluczowych przyczyn to jest macierzyństwo. Bo jak startujemy ze swoją karierą zawodową, czy po szkole średniej, czy po studiach, w zależności od tam wyborów i preferencji, to w miarę kobiety i mężczyźni zarabiają bardzo podobnie do siebie. Natomiast przerwy w karierze, które wynikają z macierzyństwa, pokazują, że ta dysproporcja już po pojedynczym czy podwójnym macierzyństwie sięga 20, a nawet 30%. No bo cóż, no kobiety w tym czasie nie wykonują swoich obowiązków, są na świadczeniu wychowawczym czy na zasiłku wychowawczym, tak to się nazywa, a nawet jeżeli wracają do pracy, no to omija je część podwyżek, omija je część premii. Często też decydują się na pracę w niepełnym wymiarze godzin. No i wobec tego ta dysproporcja zaczyna się po prostu powiększać. A to nie koniec naszej przygody z luką płacową, no bo nawet przy końcu naszej kariery zawodowej musimy pamiętać, że nasze świadczenia emerytalne no, są wypadkową naszych
13: zarobków.
14: Oczywiście.
13: Przez całe życie.
14: Tak, wobec czego no, kobiety są w gorszej sytuacji zdecydowanie niż mężczyźni i to nie wynika z ich kompetencji czy umiejętności. Zresztą mówi się o tym, że reprezentacja kobiet z wyższym wykształceniem jest nawet wyższa niż mężczyzn, a mimo wszystko te luki są. Mhm.
13: Czy kobiety nie nadrobią tych strat z okresu macierzyństwa już do czasu emerytury?
14: Trudno jest to nadrobić, tym bardziej, że macierzyństwo no, nie jest jedyną przyczyną luki płacowej. Inną sytuacją jest to, że kobiety, a może trzeba powiedzieć młode dziewczyny, często wybierają też dużo niżej płatne prace. Mamy dużo więcej kobiet w edukacji, w służbie zdrowia, czy nawet gdybyśmy patrzyli na taki bardzo wysoko wynagradzany sektor, jakim do tej pory było IT, to mamy tam dysproporcje kobiet i mężczyzn. A nawet gdy tej dysproporcji nie ma w zatrudnieniu, to się okazuje, że kobiety, a i owszem pracują w IT, ale na niższych stanowiskach niż mężczyźni, często wybierają te role wspierające. Oczywiście ja nie mówię, że jest to reguła, tylko mówię o tym, że takie przypadki są. No i ta luka płacowa faktycznie pozostaje z nami często na dłużej.
13: Jeżeli chodzi o te różnice płacowe, jeśli chodzi o różne stanowiska, bo to jest właśnie tutaj tym głównym zagadnieniem, które ma wejść w życie. Czy to dobrze? Co zyskuje pracownik, że będzie wiedział, jakie są stawki mniej więcej na różnych stanowiskach?
14: To jest w ogóle bardzo ciekawy aspekt, czy to dobrze i co zyskuje pracownik. bo jak wszystko, transparentność wynagrodzeń ma swoje blaski i cienie, zarówno dla pracownika, jak i dla samego pracodawcy. Przed pracodawcami mnóstwo pracy i mnóstwo takiego zachodzenia w głowę, jak to zrobić dobrze, żeby po prostu nie wylać dziecka z kąpielą, mówiąc kolokwialnie. Z kolei dla pracowników, ja obawiam się jednej rzeczy, a mianowicie takiej obawy pracowników przed tym, żeby pójść do tego HR-u, czy do tych kadr i spytać, że o wynagrodzenia, czy średnie wynagrodzenia, no bo jednak wymaga to pewnej dojrzałej kultury organizacyjnej, a także takiej odwagi, myślę, też po stronie pracownika, mimo że prawo takie tak jest po jego stronie w tym aspekcie. Jednak wydaje mi się, że też musi minąć trochę czasu, żeby ta sytuacja u nas w Polsce, w przedsiębiorstwach znormalniała, czyli bardziej stała się normalną i taką niepowodującą oceny, że ktoś robi źle, że idzie o coś spytać do HR-u.
13: W tej chwili już właściwie widać, kiedyś pojawiają ogłoszenia o pracę, że pracodawcy już podają w niektórych firmach widełki, jakie czekają na pracownika.
14: Tak, pracodawcy są do tego zobowiązani i tutaj też warto o tym powiedzieć, że ta część przepisów dotycząca chociażby ogłoszeń o pracę już weszła, ona już obowiązuje. Także pracodawcy już muszą te widełki faktycznie podawać. Podobnie
13: jednocześnie
14: jak
13: podają na przykład specjalista lub specjalistka, tak?
14: Tak. Jest też bardzo ważne, żeby nie określać, czy nie nacechowywać płciowo danego stanowiska. Ja się tak zastanawiałam, przychodząc dzisiaj do audycji, czy w ogóle mam jakiś przykład, który mogłabym podać, który łamałby tę regułę, czyli że nie wolno określać czy nacechowywać płciowo danego stanowiska. I jedyny przykład, jaki przyszedł mi do głowy, to jest chyba poszukiwany mężczyzna do roli męskiej, tak sobie myślę, no bo wtedy faktycznie mogłoby to nie łamać przepisów. Oczywiście wiadomo, wszystko jest dyskusyjne. Natomiast ktoś mnie ostatnio zapytał, czy górnik pracujący ciężko fizycznie pod ziemią, który kojarzy się jednak ze stanowiskiem męskim, czy przy górniku nie powinno sugerować zatrudnienia mężczyznę? No właśnie wydaje mi się, a nawet jestem przekonana, że nie, bo ogłoszenie powinno zawierać bardzo jasne wskazania, że jest to praca fizyczna, że wymaga tam określonych kompetencji, umiejętności, że jest ciężka, zmianowa, pod ziemią i tak dalej, ale to jednak decyzją potencjalnie rekrutującej się kobiety powinno być, czy ona chce aplikować na to stanowisko. To jest bardzo ciekawe, a z drugiej strony pokazuje to, jak bardzo przepisy są nieostre w tej materii.
13: Czy co, powinien być górnik lub górniczka w takim ogłoszeniu?
14: Myślę, że nie jest potrzebne doprecyzowanie górniczki. Raczej powinno być, nie powinno ogłoszenie zawierać, szukamy mężczyzny w wieku tam pomiędzy 20 a X, bo to raczej wskazuje na dyskryminację tą zatrudnieniową.
13: Tak? Kiedyś właściwie nikogo to nie raziło, tak? Tego typu sformułowania, specjalista, górnik i tak dalej. Teraz to się zrobiło takie bardzo, powiedziałbym, nawet modne, tak? Żeby rozróżniać płeć nawet w ogłoszeniach o pracę.
14: Tak, chociaż to też ma swoje, myślę, bo mówimy tutaj o feminatywach, myślę, że to też w ogłoszeniach może mieć swoje złe strony, bo może powodować tą dyskryminację odwrotną. Czyli jak szukamy, no kto, tak jak ja mam stanowisko wicekanclerz, to ktoś by napisał, szukamy wicekanclerki. No to z kolei sugeruje kobietę. Tak, więc to też ogłoszenie nie może czegoś takiego zawierać. Raczej będę się skupiać na tym, żeby opis nie ukierunkowywał płci. Natomiast nazwa stanowiska, tak jak pan powiedział, jest modne, posługiwanie się różnymi odmianami stanowisk. Historycznie ma to ugruntowaną historię już. W latach międzywojennych posługiwano się różnymi określeniami bliżej kobiet. Mój stosunek jest taki do tego, że jeżeli któraś z kobiet chciałaby się nazywać dyrektorką, profesorką i wszystkimi innymi odmianami zawodów, które miały brzmienie męskie, to oczywiście ma do tego, powinna mieć do tego prawo i pracodawca też jej powinien to umożliwić, ale nie powinniśmy na siłę wszędzie, gdzie jest to możliwe, dokonywać takiej zmiany, tylko traktować tak o wolę kobiety.
13: Czy w związku z tą transparentnością, która teraz tutaj nas zacznie trochę naciskać i obowiązywać, będą jakieś, pani zdaniem, gwałtowne ruchy w różnych firmach? Firmy będą się musiały do tego bardzo dostosować?
14: Tak, tak, tak. Na pewno będą musiały się firmy dostosować. Mówimy oczywiście o firmach większych, zatrudniających ponad 100 pracowników. Będą się musiały dostosować na wielu, mojej opinii, poziomach. Przede wszystkim jeśli chodzi o poziomy wynagrodzeń i same poziomy zaszeregowania, ale przede wszystkim będą się musiały skupić na takim katalogu nazw stanowisk, które w jakiś sposób będą określały czy poziomowały tą odpowiedzialność, która jest jednym z takich kryteriów wynagrodzeń. Taki przykład, mamy specjalistę zatrudniony w firmie, jedna z osób pracuje w sekretariacie, a druga w IT. Obie są specjalistami. I to nie chodzi o to, żeby specjalista w IT zarabiał tyle samo, co specjalista w sekretariacie, tylko żeby firma umiała dookreślić odpowiedzialność, więc poprzez dodawanie pewnych członów do tych nazw, na przykład specjalista do spraw IT, tak, lub tam spraw jakichś operacyjnych, żeby mogła określić i dać taką bazę do porównywalności później tych zarobków i także raportowania tej luki, bo o tym też nie mówiliśmy, że firmy będą zobowiązane raportować, jak kształtują się u nich wynagrodzenia.
13: Gdzie będą musiały to raportować? U siebie? W jaki sposób?

0: przekraczać 5%. Czyli nie mówimy, że luka ma wynosić 0, tylko nie może być wyższa niż 5%.
1: Nie może być wyższa niż 5%. I pani mówiła, że likwidacja tej luki zajmie nam ile? 100 lat?
0: Gdybyśmy chcieli do zera, to ponad 100 lat. To jest straszne.
1: No straszne. To już nas to niestety nie obejmie. Pani doktor Małgorzata Kluska-Nowicka z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu była dziś moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Poranny gość.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już prawie 9 minut zostało do godziny 9. Ciekawie się ułożyło. Za nami pierwsza w tym tygodniu poranna rozmowa, która już niedługo będzie dostępna na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gość z dnia, a także w naszej aplikacji mobilnej. Za nami muzycznie także grupa Tears for Fears i Woman in Chains. Cofnęliśmy się do końcóweczki lat 80. To był dokładnie rok 89. No i o przeszłości muzycznej pięknie się rozmawia, ale dobrze jest również wiedzieć, co się dzieje obecnie w Poznaniu, w kraju, czy też na świecie i w okolicach. Przed nami punktualnie o godzinie 9 najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Piotr Wielicki. Koniecznie zostańcie z nami. A teraz na naszej antenie duet Sanach i Vito Bambino, ale jazz.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama. Szukasz prezentu, który nie zostanie zapomniany? Wybierz coś, co sprawi, że prawdy wiary staną się dla dziecka zrozumiałe i bliskie. Droga do nieba to gra planszowa, która bawi i przekazuje wartości. Idealna na prezent komunijny i na Dzień Dziecka. Sprawdź na www.drogadonieba.com.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapach

0: Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie na naszych zegarach godzina 9:00. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: W całej Polsce obchodzony jest dziś Dzień Strażaka. Mieszkańcy Czerwonaka będą mogli dojechać do Poznania rowerem. Oszuści podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W całej Polsce obchodzony jest dziś Dzień Strażaka. Przypada on 4 maja w dniu wspomnienia świętego Floriana, patrona strażaków. Od kilkunastu lat dzień ma charakter święta zawodowego, ustanowionego przez Sejm, które obchodzą druhowie OSP i strażacy zawodowi. Były strażak zawodowy Marcin Ostrowski, który dziś działa w OSP, wskazuje, jak na przestrzeni lat zmieniła się rola i zadania strażaków.
3: To, czy jesteśmy strażakami, to jest taka nazwa ogólna. Każdy z nas jest strażakiem, gasi pożary, ratuje koty z drzew, pomaga osobom uwięzionym gdzieś w wypadkach samochodowych, czyli robi takie podstawowe rzeczy, natomiast później ta kariera zawodowa już się rozwija, czyli musi sobie taki strażak, przychodząc do służby, wybrać kierunek.
2: Kierunki i specjalizacje w Straży Pożarnej to zdaniem komendanta OSP magnes, który przyciąga młodych do służby. Poza służbą wielu strażaków pracuje jako specjaliści w swoich dziedzinach, w ochronie środowiska, jako ratownicy medyczni czy zawodowi kierowcy.
1: Informacje z regionu.
2: Już w wakacje mieszkańcy Czerwonaka będą mogli dojechać do Poznania rowerem. Dobiega bowiem końca budowa kładki pieszo-rowerowej przez Wartę. W teorii przeprawa jest już niemal gotowa, ale nie stoi jeszcze w miejscu docelowym. Była bowiem budowana gdzie indziej, tłumaczy zastępca wójta gminy Czerwonak Paweł Glaser.
4: To podejście trochę wymusiła zima. Zgodziliśmy się na nie i w tej chwili oczekujemy na moment przystąpienia do przesuwania całej konstrukcji tak, aby osiągnąć drugi brzeg Warty.
2: Zastępca wójta dodaje, że kładka jest w tym miejscu bardzo ważna.
4: Ta przeprawa będzie miała charakter bardziej komunikacyjny niż turystyczny. Połączy tak naprawdę Poznań z Czerwonakiem i liczymy na to, że nawet w codziennych przejazdach mieszkańców do pracy i w ramach innych potrzeb będzie wykorzystywana.
2: Inwestycja kosztuje ponad 14 milionów złotych. Większość pieniędzy pochodzi ze środków unijnych. Władze Poznania i Czerwonaka dołożyły po 2 miliony złotych. Oszuści podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń

0: pracownika ZUS może ją sprawdzić. Aby to zrobić, może skontaktować się z najbliższą placówką lub centrum kontaktu klientów pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje do starszych osób o zachowanie szczególnej ostrożności i ostrzega, że oszuści chcą wyłudzić pieniądze, dane osobowe i dane do logowania do banku. Elektronicznie lub SMS-owo ZUS kontaktuje się tylko z tymi klientami, którzy mają konto na e-ZUS i wybrali ten sposób kontaktu.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: 15 maja na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbędzie się wydarzenie poświęcone profilaktyce zdrowia i jakości życia kobiet. Majówka dla zdrowia kobiet to inicjatywa, która łączy wiedzę naukową z praktycznymi rozwiązaniami wspierającymi codzienne dbanie o zdrowie. Wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do kobiet w wieku 45+, ale udział może wziąć każdy, komu zależy na świadomym podejściu do zdrowia i stylu życia. Spotkanie odbędzie się od 11 do 17 w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 31 w Poznaniu. Udział jest bezpłatny.
2: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
3: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 17 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna według naszych raportów pogodowych. Występują przejaśnienia, a zachmurzenie jest umiarkowane. Możemy się pod tym podpisać, wszystko się zgadza. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Maksymalna temperatura dzisiaj to będzie, uwaga, to będzie 26 stopni Celsjusza o godzinie 15, więc zrobi się naprawdę bardzo ciepło dzisiaj, prawie że letnio można by powiedzieć. Dzień zakończy się o godzinie 20:23. Sprawdzamy jakość powietrza w Poznaniu. W tym momencie jest ona dobra, biometr jest korzystny. Jeszcze zobaczmy, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach, a będzie to taka temperatura, że jutro maksymalnie 21 stopni Celsjusza. No, niezła temperatura powiedzmy, ale w środę niestety wracamy do starego porządku. W środę maksymalnie 14 stopni Celsjusza.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 9 po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym tandemie, w tym duecie prezentersko-informacyjnym. Jesteśmy z wami jeszcze przez najbliższą godzinę do 10. Jesteśmy właśnie na naszym emausowym, radiowym posterunku. Mamy nadzieję, że oczywiście będziecie razem z nami, zwłaszcza, że już za moment będą niemałe emocje, bo rozpoczniemy pierwszy w tym tygodniu konkurs, 9.15 start tego konkursu. Nagroda czeka już obok mnie, także zapraszam was już teraz bardzo gorąco do wzięcia udziału w naszej porannej zabawie. Będziemy też mieć ciekawe zagadnienie, jeżeli chodzi o nasz poranny konkurs, więc liczę, że będzie dużo zgłoszeń, ale przede wszystkim, że będziecie się dobrze bawić, no bo, to, bo od tego jest też chociażby poranek, żeby dobrze wejść w dzień, mimo tego, że mamy poniedziałek i to w dodatku pomajówkowy poniedziałek, no i cóż, różnie możecie znosić po prostu ten dzień. Możecie czasami właśnie nie znosić tego, że na przykład możecie być teraz w pracy, ale z dobrym Radiem Emaus wszystko jest łatwiejsze. 9.15, start konkursu porannego, a teraz gramy. Robert Jansson i Kuba Badach, Małe Szczęścia, a ja po raz kolejny mówię dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: 9:15 na naszych radiowych zegarach. Czas rozpocząć pierwszy w tym tygodniu poranny konkurs. Dzisiaj do wygrania książka Eweliny Karpińskiej-Morek. Soszka, wojna się dzieciom nie przywidziała. Jeżeli chcecie zgarnąć od nas taką nagrodę, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie, no zresztą za chwilkę podrzucę wam zagadnienie, o które was dzisiaj będziemy prosić. Koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Eweliny Karpińskiej-Morek, Soszka, wojna się dzieciom nie przywidziała. No to teraz czas ujawnić to tajemnicze zagadnienie, o którym tak nieśmiało wspominam w tym momencie, jeżeli chodzi o nasz pierwszy w tym tygodniu poranny konkurs. I pomyślałem sobie dzisiaj tak, słuchajcie, że skoro mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Strażaka i o tym też mówiliśmy w naszych informacjach Radia Emaus, wymieńcie 3 cechy charakteru strażaka. A bardzo proszę, dzisiaj taki może i prosty konkurs, ale wiecie, jesteśmy tuż po majówce, więc niech ten rozbieg, jeżeli chodzi o nasze konkursy, będzie łagodny. 3 cechy charakteru strażaka, o to was dzisiaj proszę. Przypomnę jeszcze raz warunki uczestnictwa w naszej zabawie. Wyślijcie SMS pod numer 7148, to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie proszę was o wymienienie 3 cech charakteru strażaka, bo dzisiaj właśnie mamy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Eweliny Karpińskiej-Morek, Soszka, wojna się dzieciom nie przywidziała. Trzymam za was bardzo mocne kciuki, liczę na jak najwięcej zgłoszeń i wszystkim życzę powodzenia.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania książka Eweliny Karpińskiej-Morek Soszka, wojna się dzieciom nie przywidziała. Jeżeli chcecie wygrać się taką nagrodę w naszym porannym konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie prosimy Was dzisiaj o trzy cechy charakteru strażaka, no bo dzisiaj mamy właśnie Międzynarodowy Dzień Strażaka. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Eweliny Karpińskiej-Morek Soszka, wojna się dzieciom nie przywidziała. Przypomnę jeszcze raz warunki uczestnictwa. 7148. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę. Piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie prosimy Was o wymienienie trzech cech charakteru strażaka, no bo dzisiaj właśnie mamy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Trzymamy za Was bardzo mocno kciuki. Koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Eweliny Karpińskiej-Morek Soszka, wojna się dzieciom nie przywidziała. Trzymamy za Was bardzo mocno kciuki. Konkurs poranny jeszcze trwa przez dłuższy czas, ale nie ma na co czekać. Zgłoście się w miarę możliwości, najlepiej od razu. A już niedługo do naszego studia zgłosi się Piotr Wielicki, z którym porozmawiam na temat zagadnień, które będą się dzisiaj pojawiać w naszych informacjach Radia Emaus. Z Piotrem usłyszymy się na antenie o godzinie 9.30, chociaż ja już go widzę, ale usłyszymy się już tak oficjalnie 9.30. Zostańcie z nami teraz na naszej antenie, grupa Five i Keep on Moving.

0: dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus na dobry dzień.

0: Poranny konkurs.
1: No to wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania w naszym porannym konkursie książka Eweliny Karpińskiej-Morek Soszka, wojna się dzieciom nie przywidziała. Jeżeli chcecie zgarnąć taką nagrodę w naszym porannym konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148, w treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie prosimy Was o 3 cechy charakteru strażaka, ponieważ dzisiaj właśnie mamy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam jeszcze raz warunki uczestnictwa w naszej porannej zabawie. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie prosimy Was o wymienienie 3 cech charakteru strażaka, bo dzisiaj właśnie mamy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania książka Eweliny Karpińskiej-Morek Soszka Wojna się dzieciom nie przywidziała. Trzymamy za Was bardzo mocno kciuki. Konkurs jeszcze trwa, ale myślę, że nie ma co czekać. Warto zgłosić się w naszej porannej zabawie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania książka Eweliny Karpińskiej-Morek. Soszka, wojna się dzieciom nie przywidziała. Jeżeli chcecie zgarnąć taką nagrodę w konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę. Piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie prosimy Was, ponieważ mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Strażaka, o właśnie trzy cechy charakteru strażaka. Koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Eweliny Karpińskiej-Morek. Wojna się dzieciom nie przywidziała. 7148 to numer SMS, powtarzam, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie, ponieważ mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Strażaka, prosimy Was właśnie o trzy cechy charakteru strażaka, koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Eweliny Karpińskiej-Morek, Soszka, wojna się dzieciom nie przywidziała. Trzymamy za Was bardzo mocno kciuki. Konkurs jeszcze trwa, ale myślę, że naprawdę nie ma na co czekać, bo już niedługo będziemy go rozwiązywać. No ale zanim rozwiązanie, to oczywiście pogramy Sabrina Carpenter i Espresso. Jeżeli ktoś z Was pije Espresso, chciałbym życzyć po prostu na zdrowie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No to rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Dzisiaj do wygrania była książka Eweliny Karpińskiej Morek, Soszka, wojna się dzieciom nie przywidziała. Przede wszystkim bardzo chciałbym wam podziękować za wszystkie zgłoszenia, które pojawiły się w naszej porannej zabawie, w naszym pierwszym konkursie w tym tygodniu i pierwszym konkursie również w tym miesiącu. Dzisiaj prosiliśmy was o trzy cechy charakteru strażaka, bo dzisiaj właśnie mamy Międzynarodowy Dzień Strażaka. No i dzisiaj książkę Eweliny Karpińskiej Morek, Soszka, wojna się dzieciom nie przywidziała, wygrywa Ryszard, który napisał, że strażak powinien być odważny, pewny siebie i zrównoważony. Ryszard, gratuluję tobie wygranej w dzisiejszym porannym konkursie. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żebyś wiedział, jak odebrać już twoją nagrodę. Gratuluję tobie wygranej. Trzymam oczywiście kciuki za te osoby, którym dzisiaj się nie udało. Może uda się na przykład po południu, no bo o 15.15 startujemy z kolejnym konkursem. Tym razem będzie to konkurs popołudniowy. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy poranek. Kuba Antkowiak się odmeldowuje sprzed mikrofonu. Dziękuję także Piotrowi Wielickiemu, który był odpowiedzialny za informacje Radia Emaus. My się słyszymy jutro również, tak jak dzisiaj, od godziny 6 do godziny 10. Od godziny 10 mikrofon Radia Emaus przejmuje Arek Szymański, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz na naszej antenie, na sam koniec mojego pasma dzisiaj, czyli poranka, Shepard i Geronimo. Słyszymy się jutro. Dzięki wielkie jeszcze raz za poniedziałkowy, pomajówkowy poranek. Trzymajcie się. Na razie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: punktualnie 10.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Atak nożownika w Poznaniu, dwie osoby ranne. Na większości obszaru Polski obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu. Dziś początek tegorocznych matur. Dwie osoby zostały ranne na skutek ataku nożownika w Poznaniu. Do zdarzenia miało dojść w nocy w okolicy Term Maltańskich. Z nieoficjalnych informacji wynika, że sprawca miał ranić ludzi ostrym narzędziem. Policja nie informuje o szczegółach zdarzenia ani o stanie zdrowia poszkodowanych. Funkcjonariusze potwierdzają jedynie, że ranni trafili do szpitala.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Państwowa Straż Pożarna alarmuje, że na większości obszaru Polski obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu. Rzecznik PSP Wojciech Gralec przypomina, że wysoka temperatura, dużo słońca i delikatny wiatr sprzyjają nie tylko wypoczynkowi, lecz także właśnie pożarom lasów.
3: Przez pierwsze dwa dni majówki strażacy interweniowali przy blisku 320 pożarach lasu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowy rozsądek podczas korzystania z obszarów leśnych do wypoczynku.
2: Od dziś prognozowane są opady deszczu, również o charakterze burzowym, które nie wpłyną jednak znacząco na poprawę sytuacji hydrologicznej. A dziś początek tegorocznych matur. Do egzaminu dojrzałości przystąpi rekordowa od lat liczba uczniów. Jak poinformował szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, maturę 2026 napisze około 450 tysięcy osób, w tym 345 tysięcy tegorocznych absolwentów. By zdać maturę, tegorocznie absolwenci liceów i techników muszą przystąpić do obowiązkowych egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego i uzyskać z nich co najmniej 30% punktów, a także podejść do minimum jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo zdają dwa egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Duszpasterstwo powołań Archidiecezji Poznańskiej organizuje pielgrzymkę na Jasną Górę w intencji powołań. Pielgrzymi wyruszą w trasę 9 maja, a intencja tej pielgrzymki jest wyjątkowa, podkreśla ksiądz Przemysław Tyblewski, prefekt seminarium w Poznaniu i organizator pielgrzymki.
4: Idea pielgrzymki związana jest prośbą do Pana Boga o dar nowych powołań. Miejsce i wybór miejsca jest wyjątkowe, bo chodzi o Jasną Górę. Jest to pielgrzymka ogólnopolska i ona dotyczy wszystkich, którzy wspierają

0: Zmarł arcybiskup Józef Michalik. W latach 1986-1993 był biskupem diecezjalnym zielonogórsko-gorzowskim, a w latach 1993-2016 arcybiskupem metropolitą przemyskim. Arcybiskup Józef Michalik pełnił też funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Był też wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy. Józef Michalik przyjął święcenia kapłańskie w 1964 roku. W 1986 otrzymał sakrę biskupią. Zmarł wczoraj, miał 85 lat.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
2: Bardzo pogodny i gorący majowy weekend mamy za sobą. Ten pierwszy majowy weekend, czyli tak zwaną majówkę, która nas wprowadziła w resztę miesiąca. I muszę wam powiedzieć, że dzisiaj też temperatury już imponujące, bo na termometrach już 21 stopni Celsjusza, a w najcieplejszym momencie dzisiaj, około godziny 15-16, termometry w Poznaniu pokażą 25 stopni Celsjusza. Jakość powietrza dobra, jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, no ono też jest na dość dobrym poziomie, 1012 hektopaskali. Czy będzie spadać, czy będzie rosnąć? Przyjrzyjmy się. No raczej ciśnienie będzie spadać. Jutro spadnie do poziomu 1006 hektopaskali. Warunki biometeo, no niestety są niekorzystne, ale to pewnie dlatego, że długi weekend się skończył i dzisiaj poniedziałek. No ale przy poniedziałku biomet w zasadzie chyba zawsze jest niekorzystny dla tych, którzy nie lubią chodzić do pracy. Ale dla tych, którzy kochają swoją pracę, to ten biomet dzisiaj kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Jeśli chodzi o to, czego możemy się spodziewać w pogodzie, tak, to już Piotr Wielicki wspominał, dzisiaj możliwe burze z deszczem, możliwe także będą w nocy burze z deszczem. Jutro też takiej aury należy się spodziewać, a pojutrze będzie tylko deszczowo i z przejaśnieniami. Już burzy nie powinno być.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Maja dzisiaj. Moniki, Floriana i Januarego. Najserdeczniejsze życzenia dla Was, drodzy solenizanci, ale dla jubilatów też oczywiście najserdeczniejsze życzenia od nas, od Radia Emaus. Arkadiusz Szymański, ja się witam. Dzień dobry. Będę z Wami dzisiaj w środku dnia.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Pytanie Judy jest bardzo zasadne. Czy i my czasem nie mówimy, że byłoby łatwiej wierzyć, gdyby Jezus udowodnił swoje bóstwo, objawiając się całemu światu? On jednak objawił się przecież światu w Galilei i Judei. Objawił się światu żydowskiemu i pogańskiemu. Objawił się światu prostych ludzi i elit. Objawił się światu biednych i bogatych. Objawił się w każdym cudzie, nauce, przebaczeniu i cierpieniu. Przyjęcie Jezusa, choć jest darem Ojca, zależy od osobistej decyzji każdego z nas. Czy wierzę, że to, co Jezus objawia mojemu światu, jest prawdą? Jak objawia mi się Jezus?

Mosley, George i Timberlake, oczywiście Justin Timberlake. Oni stworzyli ten utwór, który teraz słyszycie w tle już. Piosenka z 2002 roku i ona notabene znalazła się na 484 miejscu listy 500 utworów wszechczasów magazynu Rolling Stone. A więc bardzo ważny utwór w twórczości Justina Timberlake'a.

Morris Gibb. Robin Gibb i Barry Gibb to ten najbardziej znany skład grupy Bee Gees. Oni przed nami zaśpiewali. Założony ten zespół został w 1958 roku, rozwiązany w 2003 roku, tak naprawdę po śmierci Morrisa Gibba. Moi drodzy, grupa Bee Gees, ten utwór przed momentem, moim zdaniem jeden z lepszych utworów grupy Bee Gees i chyba trochę mniej znany niż inne ich kawałki.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który nie zostanie zapomniany? Wybierz coś, co sprawi, że prawdy wiary staną się dla dziecka zrozumiałe i bliskie. Droga do nieba to gra planszowa, która bawi i przekazuje wartości. Idealna na prezent komunijny i na Dzień Dziecka. Sprawdź na www.drogadonieba.com.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam z
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Już za 10 minut wybierzemy się w muzyczną podróż w czasie i zobaczymy, co wydarzyło się w muzycznym świecie 4 maja w przeszłości. Co wydarzyło się w przeszłości 4 maja w świecie muzyki. Już za chwilę, o 10:45.
1: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Przed momentem Simon i Garfunkel, a teraz już brakuje nam 15 minut do godziny 11 i to jest moment, kiedy wyruszamy w muzyczną podróż w czasie.
0: Muzyczna podróż w czasie.
1: Maja. I przeszłość. To może najpierw 1960 rok i 4 maja. Wtedy to w Lublinie rodzi się Beata Kozidrak, późniejsza wokalistka zespołu Baim, która zadebiutowała w 1978 roku w Opolu utworem Piechotą do lata. Wraz z grupą Baim Beata Kozidrak nagrała wiele przebojów, takich jak Józek nie daruje ci tej nocy, Nie ma wody na pustyni, Miała armia i wiele, wiele innych. Pod koniec lat 90. rozpoczęła też solową karierę pod pseudonimem Beata. No i podczas tej solowej kariery takie utwory jak Myślę i Siedzę i Taka Warszawa to są te przeboje, które na pewno też pamiętacie. Ale 4 maja i 1961 rok to też ważna data, jeśli chodzi o przyjście na świat Marka Kapłona. Marek Kapłon urodził się w Otmuchowie, znany przede wszystkim jako perkusista rockowego zespołu TSA, ale w latach 1986-1991 był również członkiem zespołu Jam, z którym nagrał 6 albumów. Udzielał się w takich formacjach jak Wanda i Banda i Blues Power. Moi drodzy, to teraz przed nami najpierw Beata Kozidrak w utworze Dwa serca, dwa smutki, a później Wehikuł czasu, wersja bez prądu grupy Jam, no i tam udział oczywiście Marka Kapłona.

0: Emaus. W środku dnia.
1: Już za 5 minut, godzina 11. Piotr Wielicki i kolejne informacje Radia Emaus.

0: drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Tegoroczni maturzyści rozpoczynają dziś egzaminy. Coraz więcej zakażeń żółtaczką pokarmową. Jest petycja o nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Poznania Maciejowi Szczerbowskiemu. Punktualnie o 9:00 swój egzamin dojrzałości rozpoczęło prawie 345 tysięcy maturzystów. Na początek język polski na poziomie podstawowym. To jeden z pięciu obowiązkowych egzaminów, które trzeba zdać na minimum 30%. Od wyników matur zależy, na jakie studia dostaną się zdający. Dlatego maturzyści przed wyjściem na salę mówili o stresie.
3: No jest, bo to jest matura, to jest jednak coś ważnego. No, od tego zależy, co tam się dalej będzie działo w naszych życiach.
4: Teraz to już co ma być, to będzie tak naprawdę trochę.
5: Myślałam, że będzie gorzej.
6: Już oczywiście marzę o czerwcu, ale jednak ta chęć matury też, sprawdzenia siebie też gdzieś jest, więc nie ma takiego paraliżującego stresu.
5: Już myślę bardziej o tym, co będzie po...
2: Egzamin z języka polskiego potrwa 240 minut.
1: Informacje z kraju.
2: Rośnie liczba zakażeń żółtaczką pokarmową. W pierwszym kwartale tego roku zarejestrowano w Polsce już około 500 zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Żółtaczka typu A przenosi się głównie drogą pokarmową, ale również poprzez kontakty seksualne. W całym ubiegłym roku było prawie 1100 przypadków w WZWA, czyli trzykrotnie więcej niż rok wcześniej, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
7: Pojawiają się nowe zachorowania i najbardziej nas niepokoi ten trend, czyli trzykrotny wzrost w ciągu jednego roku. To jest naprawdę dużo. Patrząc teraz na to, co się dzieje, nie wiem, w Czechach, w Europie ogólnie, na Węgrzech, rośnie liczba osób chorych na WZWA. Konstruujemy w tej chwili raport dla pani minister, co z tym możemy zrobić, bo też mamy tutaj pewne grupy ryzyka, które będziemy mogli wskazać.
2: Eksperci podkreślają, że obecny wzrost zakażeń żółtaczką typu A jest związany z przenoszeniem się choroby drogą pokarmową. Dotyczy osób w różnym wieku, dzieci, kobiet i mężczyzn. Doktor Paweł Grzesiowski zaznaczył, że zakazić się można wszędzie, a choroba szybko się rozprzestrzenia. Profilaktyką są szczepienia, podkreślają eksperci. Obecnie przeciwko WZWA można zaszczepić się w niektórych aptekach. Aktywista i filmoznawca Mateusz Jarczyński skierował do Rady Miasta Poznania petycję w sprawie nadania tytułu honorowego obywatela miasta Poznania Maciejowi Szczerbowskiemu. To laureat amerykańskiej nagrody Akademii Filmowej za najlepszy krótkometrażowy film animowany. Mateusz Jarczyński podkreśla ważne związki Macieja Szczerbowskiego z Wielkopolską.
8: Jako że jest z urodzenia poznaniakiem, wiedział nasze miasto, pełnił tutaj silną rolę kilkukrotnie podczas festiwalu Animator, no to chcielibyśmy, żeby to właśnie miasto Poznań też uhonorowało i uznało te jego zasługi artystyczne. Zebraliśmy pod petycją podpisy kilkudziesięciu osób związanych z filmem animowanym, twórców animacji, organizatorów festiwali czy wydarzeń związanych z filmem animowanym, a także wykładowców czy teoretyków animacji.
2: Maciej Szczerbowski jest uznanym na świecie twórcą filmów animowanych. Petycję można znaleźć i podpisać na stronie petycjeonline.pl.

0: sprawdzić, co i w jakiej ilości możemy ze sobą przywieźć, wracając do kraju. Limity przywozowe różnią się w zależności od tego, czy podróżujemy w ramach Unii, czy też przybywamy z krajów trzecich oraz z jakiego środka transportu korzystamy. Czy mówimy tutaj o ruchu lądowym, lotniczym, czy też morskim. Szczegółowe regulacje obowiązują również wobec przewożonych środków pieniężnych, żywności, leków, zwierząt.
1: Warto się także zabezpieczyć na wypadek problemów zdrowotnych i zaopatrzyć w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta jest bezpłatna, ale dostępna tylko dla osób, które posiadają ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Wniosek o nią składamy online tylko przez internetowe konto pacjenta, moje IKP lub ePUAP.
2: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
3: Czy możemy liczyć dzisiaj na korzystne warunki biometeo? No, niestety tutaj dobrej informacji nie mam. Biometeo ma być niekorzystny i dzisiaj, i w nocy, i jutro taki ma być. Ale czy to w ogóle nas dotyczy, jako osoby związane z Radiem Emaus? Dobrym Radiem Emaus, podkreślam. Dla słuchaczy to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo u słuchaczy Radia Emaus i słuchaczek zawsze biometeo jest korzystny. Na to liczę oczywiście, moi drodzy. Dzisiaj temperatura odczuwalna w Poznaniu nawet do 26 stopni dojdzie. A jeśli chodzi o noc, w nocy nieco chłodniej, ale to już nie będzie mróz, bo temperatura spadnie do 9 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia wzrost znowu temperatury, tym razem do 23 stopni Celsjusza. Zarówno dziś w nocy, jak i jutro spodziewane burze z deszczem, a w środę spodziewany jedynie deszcz. Już bez burz będzie.

6 minut po godzinie 11. Słuchacie Radio Emaus. Ja tylko teraz powiem jedną informację. Jeśli nie mieliście okazji zapoznać się ze zbiorami zamku w Kórniku, a także ze zbiorami Biblioteki Kórnickiej, która jest niesamowitym miejscem, jeśli chodzi o nasz region. Z tej biblioteki korzysta bardzo wiele osób, nie tylko z naszego regionu, z Wielkopolski, ale przyjeżdżają tutaj z całej Polski, a także ze świata, żeby zobaczyć, jakie to zbiory tam są zgromadzone. Między innymi, moi drodzy, najcenniejszą ozdobę tej kolekcji, na przykład rękopisów XIX-wiecznych, stanowią autografy najwybitniejszych poetów polskich epoki romantyzmu. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Cypriana Kamila Norwida. Ponadto, uwaga, w zbiorach Biblioteki Kórnickiej znajduje się rękopis trzeciej części Dziadów, rękopis oraz Pani Twardowskiej, który poeta osobiście podarował Klaudynie z Działyńskich-Potockiej w Dreźnie w latach 30. XIX wieku. Moi drodzy, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że za chwilę pojawi się tutaj profesor Jerzy Bralczyk o godzinie 11.10 i opowie trochę między innymi o czymś, co związane jest z Panią Twardowską Adama Mickiewicza, więc takie małe wprowadzenie. Gdyby ktoś chciał zobaczyć oryginał, to zobaczyć go można, ale dotknąć nie. W zbiorach Biblioteki Kórnickiej w formie elektronicznej za sprawą platformy cyfrowej możecie to zrobić w każdym momencie, jeśli macie dostęp do internetu, a jeśli chcecie się wybrać do zamku w Kórniku, to ja serdecznie polecam, bo to piękne miejsce na mapie naszego regionu i warto zobaczyć, jakie piękne ślady naszej historii narodowej, dziedzictwa narodowego tam jeszcze zostały.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam serdecznie. Córka pana Jerzego uczy się recytować panią Twardowską. No i pan Jerzy pomaga jej zrozumieć te fragmenty tekstu, które nie są wyjaśnione w podręczniku. To bardzo dobre, bo powinniśmy się, ucząc na pamięć, przyzwyczaić do rozumienia znaczenia. Inaczej się wtedy lepiej recytuje, jeśli wiemy, co to znaczy. No i pan Jerzy pisze, że poległ na sztuczce, jak pisze kusej, właściwie chyba na sztuczce kusej. Później pan pisze konsekwentnie sztuka kusa, choć w oryginale jest, jak sobie przypominam, sztuczka kusa. Otóż sztuczka kusa, kiedy odnosi się do diabła, odnosi się do osoby. Słowo sztuka, a za nią i zdrobnienie sztuczka, czasami odnosiło się do tak wielu rzeczy, że i do osób też. Możemy na przykład sobie przypomnieć chytra sztuka, prawda? Chytra sztuka to o kimś, kto jest przebiegły, chytry właśnie, o nim tak mówimy. No, twarda sztuka, mówimy o kimś innym, kto nie ulega naszym argumentom na przykład, albo nie poddaje się różnym przeciwnościom losu. A więc sztuka to także osoba. A kusy? Kusy to znaczyło także czasem nieduży, niski, no, krótki w pewnym sensie. I teraz mówimy o kusym wdzianku, czyli o wdzianku krótkim. O czymś, co jest kuse, może nie tak często, ale kusy ogon, o właśnie, czyli krótki ogon. I tak też dawniej mówiło się o osobach, że był kusy, czyli krótki. A oprócz tego mówiono kusy właśnie o diable. Ten diabeł przez to zyskiwał taką trochę w naszych oczach poczciwość, przestawał być taki straszny. Mówiło się kusy, także o kimś, kto kulał, mówiło się kusy, bo miał krótszą jedną nogę. Ale także przypominał tego kusego diabła, który także utykał. Taki mieliśmy wizerunek. A więc na wiele sposobów była ta sztuczka, czyli osoba, jakaś tam chytra czy twarda, w tym przypadku akurat kusa, diabłem. I jako krótki, bo przecież tylko na dwa łokcie, no to nieduży wzrost. A jeszcze się przedtem mieścił w kielichu, wtedy to był dopiero kusy. No i na pewno sztuczką można go było nazwać. Tak można wytłumaczyć znaczenie tej kusej sztuczki.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Jedenasta dwadzieścia. Za 10 minut przekażę Wam kilka propozycji kulturalnych. Może skorzystacie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
0: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
6: 30 minut brakuje nam do godziny 12, a skoro brakuje nam 30 minut, no to znaczy, że 11.30 to jest ten moment, w którym jesteśmy teraz i czas na serwis kulturalny.
0: Serwis kulturalny Radia Emaus.
6: Nie wiem, czy jesteście miłośnikami stand-upu, czyli takiego występu jednego aktora, jednego prezentującego treści artysty na scenie, ale taka propozycja dzisiaj jest w tym wachlarzu kulturalnych wydarzeń, które mam dla was. Stand-up Katarzyny Piaseckiej. Katarzyna Piasecka w stand-upie zatytułowanym Bagus. No właśnie, czymże jest Bagus? Będziecie mogli się przekonać dzisiaj o godzinie 18 w Barok Club przy ulicy Wielkiej 9, bo tam właśnie wystąpi Katarzyna Piasecka, stand-uperka. No i jako support, czyli jako taki rozgrzewacz dla zgromadzonych, wystąpi jeszcze Szymon Baraniecki. Więc jeśli lubicie tę formę wyrazu artystycznego, jaką jest stand-up, to Katarzyna Piasecka i Szymon Baraniecki polecają się dzisiaj w klubie Barok przy ulicy Wielkiej 9. Kolejna propozycja to zwiedzanie zamku, ale to jest ciekawe zwiedzanie zamku, bo cyklicznie organizowane jest takie zwiedzanie tego cesarskiego zamku w Poznaniu. Centrum Kultury Zamek przy ulicy Święty Marcin 80/82, ale dzisiaj nieco inne to zwiedzanie, bo pod kątem architektonicznym będzie to zwiedzanie tej budowli w naszym mieście. Zamek Nieustający Projekt, taki jest tytuł tej wycieczki dzisiejszej. Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej zaprasza na zwiedzanie zamku, które pokazuje, jak od początku był on stale projektowany i przebudowywany. W trakcie wizyty pojawią się odniesienia do dawnych zmian, ale najważniejsze będą współczesne wyzwania, czyli tworzenie przestrzeni wspólnych, poprawa dostępności czy przygotowywanie się na zmiany klimatu, bo one też mają bardzo duży wpływ na tę budowlę. Omówione zostaną także kwestie związane z konserwacją zabytków, w tym ważna dla zamku kategoria trudnego dziedzictwa, bo tak zwane trudne dziedzictwo, czymże ono jest, będziecie mogli dzisiaj się podczas tego wydarzenia dowiedzieć. O godzinie 18 Centrum Kultury Zamek zaprasza na zwiedzanie zamku pod tytułem Zamek Nieustający Projekt. Koncert, na który zaprasza dzisiaj Teatr Wielki, ale to będzie we foyer teatru na pierwszym piętrze w Teatru Wielkiego o godzinie 19. Pieśni Moniuszki. Kameralnie wybrzmią te pieśni Moniuszki. Jak w oryginalny sposób opowiedzieć biografię Stanisława Moniuszki? No to będziecie mogli się dzisiaj przekonać. Ten koncert pieśni Moniuszki kameralnie został przygotowywany przez patrona poznańskiej sceny w zaskakujących aranżacjach. Moi drodzy, kolejna propozycja to spektakl Śmierć Chopina, czyli też niby muzycznie, a jednak teatralnie. Teatr Polski, scena Malarnia dzisiaj zaprasza na ten spektakl na godzinę 19 i pewnie dowiecie się, co działo się z Chopinem podczas ostatnich godzin jego życia, gdzie był jego umysł, kiedy tracił świadomość na minuty przed wypowiedzeniem ostatnich słów. O tym jest ten spektakl. Jeśli chcecie się wybrać, to dzisiaj spektakl Śmierć Chopina, Teatr Polski, Malarnia o godzinie 19. I jeszcze jedno zaproszenie dla tych, którzy lubią muzykować, lubią śpiewać, lubią też improwizować, jeśli chodzi o muzykę. Jam Session u Pana Gara. Ta impreza ma już 9 lat tradycji, no i podczas tego spotkania wybrzmiewają wspaniałe, unikatowe improwizację, a na tych jamach, jam session, powstało wiele muzycznych projektów, no i zawiązało się też wiele zespołów i ta sytuacja trwa i trwa i trwa i cały czas nabiera tempa. Jam session u pana Gara dzisiaj o godzinie 20 w domu tramwajarza. Pan Gar zaprasza. To był serwis kulturalny.
7: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Nie narzekam, bo dobrze jest i niech będzie to przesłanie dla nas wszystkich. Dobrze jest, grupa Micro Music. Jeśli nie narzekamy, jeśli się nie użalamy, to myślę, że faktycznie może być dobrze, nawet jeśli nie do końca wszystko idzie tak, jakbyśmy chcieli, ale warto dostrzegać te minimalne pierwiastki, takie iskierki w ciągu dnia i z tych iskierek składać sobie cały dzień. I wtedy wszystko będzie dobrze i okaże się, że jednak tych pozytywów jest dużo więcej niż tych negatywów, albo tych plusów dodatnich jest więcej niż tych plusów ujemnych.
1: Radio Emaus. W środku dnia.
0: Szesnastu minut brakuje nam do godziny 12:00.

0: Follow You, Follow Me. Tak śpiewa grupa Genesis, a w zasadzie jej lider. No a moi drodzy, ale tutaj takie SMS-y dostaję i maile, które no niekoniecznie są pozytywne, że koniec majówki. Jaki koniec majówki? Przecież, moi drodzy, to był tylko dopiero pierwszy weekend maja, co prawda ten wydłużony, bo pierwszy był wolny, a pierwszy wypadał w piątek i sobota i niedziela, więc ten długi weekend majowy jako pierwszy zainicjował wszystkie majówki w maju, no a przecież majówką może być również 9-10, czyli weekend majówkowy, 16-17, 23-24, 30-31 maja również, to też może być idealna majówka. A jeśli ktoś w ogóle wolne sobie weźmie jeszcze, albo ma jakieś nadgodziny, które może sobie odebrać w formie wolnego, no to w ogóle o czym my tu rozmawiamy? Jaki koniec majówki? Przecież to jest dopiero początek.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.
0: No to teraz Sia powie, jak to się nie poddaje. Nie poddajemy się.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
1: To już ponad minuta po godzinie 12.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Tegoroczna majówka nie obyła się bez wypadków na drogach. W tym wydaniu informacji powiemy także o kolejnej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Znamy bilans wypadków i kolizji na wielkopolskich drogach po majówce. Choć była ona krótsza niż zwykle, okazała się tragiczniejsza w skutkach. Od 1 do 3 maja w naszym województwie doszło łącznie do 19 wypadków i 221 kolizji. Rannych zostało 20 osób, a życie straciły dwie. Rowerzysta z powiatu konińskiego oraz motocyklista w okolicach Kępna. Przez cały długi weekend na drogach można było zauważyć więcej patroli policyjnych, które kontrolowały trzeźwość kierowców oraz sposób przewożenia dzieci w pojazdach. Dziś egzaminem z języka polskiego rozpoczęły się tegoroczne matury. Przystępują do nich także uczniowie szkoły w Chmurze, czyli największego organizatora edukacji domowej w naszym kraju. Młodzi na ten czas musieli udać się do jednego z trzech miast. Do wyboru był między innymi Poznań. Miasteczko egzaminacyjne stanęło przy stadionie Lecha. Dziś egzamin pisze tam ponad 3000 osób.
3: Dużo czasu poświęciłam na to przygotowanie. Nawet wczoraj wieczorem robiłam z przyjaciółką takie dwugodzinne wielkie przygotowanie. Jestem przygotowana, myślę, ale nie czuję się na przygotowaną.
4: Kwestia nowego doświadczenia, ale też takiego całego podsumowania wiedzy z tego liceum. Kamufluję stres, staram się nie poddawać emocjom.
2: Egzamin z języka polskiego rozpoczął się o godzinie 9:00. Maturzyści na oddanie kart mają jeszcze godzinę.
0: Informacje z Poznania.
2: Poznaniacy znów mogą zdecydować, co powstanie na ich fyrtlu. Dziś ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Każdy może zgłosić maksymalnie 3 wnioski. W tym roku magistrat zwiększył budżet do 33,5 miliona złotych. W regulaminie dodany został także zapis dotyczący wielokrotnego oddawania głosów przez jednego mieszkańca, tłumaczy dyrektor gabinetu prezydenta Poznania Patryk Pawełczak.
5: Do tej pory każde takie pojawienie się wielokrotnego głosowania przez jednego mieszkańca było głosowane przez unieważniane przez Komisję Rewitalizacji Inicjatyw Lokalnych. Teraz myślę, że ten zapis usprawni nam pracę, a więc wprowadziliśmy zapis o brzmieniu: w przypadku stwierdzenia wielokrotnego głosowania przez jednego mieszkańca, jako ważny zostanie uznany głos, który jako pierwszy został zarejestrowany w serwisie PBO 27, chyba że mieszkaniec zgłosi, że

0: i nauczycielem, kiedy przez 3 lata pełniłem funkcję sekretarza Konferencji Episkopatu Polski, on zaś był jej przewodniczącym, powiedział prymas Polski. Zwrócił uwagę, że arcybiskup Michalik potrafił przyznać się do błędów i zawsze dążył do rzetelności w działaniu. Przypomniał także, że jednym z najważniejszych wyzwań wskazywanych przez arcybiskupa była jedność, zarówno w Kościele, jak i w społeczeństwie. Arcybiskup Józef Michalik zmarł wczoraj, miał 85 lat.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
2: No i takie temperatury to jest to, co jest idealne, jeśli ktoś myśli o spacerowaniu albo o uprawianiu jakichś sportów na świeżym powietrzu. Chociaż z bieganiem to jest tak, że lepiej, jak jest troszeczkę chłodniej. A temperatura teraz w Poznaniu 23 stopnie na termometrach, a odczuwalna no nieco bardziej hojna, po 25 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1012 hektopaskali, jakość powietrza dobra, oddychamy pełną piersią, nic się nie dzieje. O godzinie 14, moi drodzy, to jest ważny moment. W zasadzie między godziną 13 a 14 będzie taka sytuacja, że na niebie nie powinno być żadnej chmury w Poznaniu. Sprawdzimy, czy synoptycy mają rację, czy faktycznie będzie tylko błękit i promienie słoneczne. Tak ma być między godziną 13 a 15. Zobaczymy. Potem już od godziny 17 więcej chmur, a słońce zajdzie dzisiaj o godzinie 20.23. Burze są dzisiaj możliwe. Burze z deszczem. Na takie zjawiska bądźcie przygotowani.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Uff, jak dobrze, że to nie my. Tak by się chciało powiedzieć. Słyszysz ten dźwięk?
1: Słyszę. Ciekawa jestem, czy nasi słuchacze słyszą.
0: Myślę, że słyszą, ale po prostu mamy taką eko-klimatyzację tutaj zrobioną. Szeroko okna są otwarte i dlatego pewnie takie dźwięki z zewnątrz wam dochodzą. Anna Hajduszek, Arkadiusz Szymański. Ja chciałem tylko powiedzieć, uff, że to nie my dzisiaj
1: piszemy maturę.
0: Oj, tak.
1: O tym samym myślę od rana.
0: Powiem ci, że cieszę się, że mamy to już za sobą i że naprawdę, nawet jeśli ktoś się znakomicie uczy i że uważa, że matura to jest pestka, to w momencie, kiedy dochodzi do tego momentu, że trzeba zacząć coś pisać, no to zaczyna się stres i to poważne. Ale myślę, że same przygotowania i ten dzień przed, ta noc przed maturą, to też ma swój niesamowity wymiar. Cieszę się, że mamy to już za sobą, ale też kibicujemy oczywiście wszystkim maturzystom, żeby poszło im idealnie, jak z płatka. Żeby wszystko to, co pomyśli głowa, przeniosło się na papier. I wtedy będzie wszystko dobrze. Ania Hajduczek, Arkadiusz Szymański, to witam Ciebie, Aniu, bo myśmy się dzisiaj jeszcze nie widzieli.
1: Witam również.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem.
2: Dom to nie miejsce zwykłego zamieszkania, gdzie mamy bezpieczny dach nad głową, wygodne łóżko, luksusową łazienkę i suto zastawiony stół oraz Wi-Fi, a nawet siłownię z jacuzzi. Dzisiaj ludzie często takie miejsce znajdują za odpowiednie pieniądze w luksusowych hotelach, kiedy podróżują w interesach lub turystycznie. Dom to miejsce, gdzie jesteśmy oczekiwani z miłością, bez względu na zawartość portfela. Pomyśl, czy moje posłuszeństwo Bożemu nauczaniu tworzy dla Chrystusa dom w przestrzeni mojego życia i mojej rodziny?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. W środku dnia.
3: Michał na 601 077 033 zapytał mnie, czy ci maturzyści piszą pod chmurką. No nie, no oni piszą przy stadionie na ulicy Bułgarskiej, ale to nie jest pod chmurką. Tam obok stadionu zbudowano 4 tymczasowe hale egzaminacyjne i tam właśnie do egzaminu maturalnego podchodzą uczniowie ze szkoły w chmurze. Szkoła w chmurze, czyli nie musieli chodzić na zajęcia do placówek edukacyjnych, tylko uczyli się w domu, ale egzamin zdają w chmurze, a nie pod chmurką. Warto tego nie mylić. Chociaż tak sobie pomyślałem, że jeśli komuś nie pójdzie taki egzamin, to chyba stadion już im się nigdy nie będzie kojarzył pozytywnie, ten stadion na Bułgarskiej, ale może nie będzie takich skojarzeń. No i proszę, i Melanie C, że już nigdy nie będzie tak samo. No nie będzie.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który nie zostanie zapomniany? Wybierz coś, co sprawi, że prawdy wiary staną się dla dziecka zrozumiałe i bliskie. Droga do nieba to gra planszowa, która bawi i przekazuje wartości. Idealna na prezent komunijny i na Dzień Dziecka. Sprawdź na www.drogadonieba.com.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.
4: Co jeść, jak jeść, ile jeść, czego nie jeść, od czego należy stronić. O tym zazwyczaj słyszymy w tej audycji. I teraz też tak będzie. 12.30, sekrety diety i dietetyczka Marzena Kasprzak-Jóźwiak zaprasza.
0: Sekrety diety. Zaprasza Marzena Kasprzak-Jóźwiak.
5: Dzisiaj temat, z którym czasem spotykam się, szczególnie wychodząc z moimi dziećmi gdzieś na zewnątrz, czyli temat związany z tym, że mamy bardzo często piętnowane są za to, co te dzieci na zewnątrz zjadają, jak wygląda ich dieta. I to chciałabym bardzo mocno, żeby wybrzmiało, że to, co kładziemy na talerz naszego dziecka w danym momencie, w danej chwili, nie jest miarą naszego macierzyństwa. Wiem, że często wywołuje to bardzo duży dyskomfort wśród mam, jeśli na przykład w centrum handlowym dają białą bułę temu dziecku, albo nawet jakieś biszkopty, czy tam jakieś drobne słodycze. I wiele osób wtedy patrzy i sobie myśli, o jejku, jaka ta dieta jest niezdrowa i jak można byłoby tutaj w jakiś inny sposób coś zjeść, dać temu dziecku na przykład sezonowe owoce, warzywa, różne takie rzeczy. I oczywiście być może byłoby to możliwe, ale mama z tym dzieckiem jest 24 na dobę, bądź też rodzic po prostu, chociaż częściowo jest tak, że tatusiowie raczej nie są za to piętnowani, raczej tutaj obrzywa się często mamą, ale to mama jest z tym dzieckiem większość czasu i to mama widzi, co to dziecko jadło przez cały dzień, jak wygląda dzień tego dziecka, być może jest ono zmęczone, być może jest przebodźcowane, może jesteśmy w trakcie buntu dwulatka albo czterolatek chce samostanowić o sobie i przez to mówi, że nie będzie jadł nic więcej, tylko bułę, albo mamy niejadka w domu i wiemy, że jeśli ten niejadek nie zje tej białej buły, to po prostu nie zje nic, na przykład. A zanim wrócimy do domu, to jeszcze troszkę czasu. Albo też po prostu może się okazać, że jesteśmy gdzieś w restauracji i po prostu struktura tego jedzenia jest odmienna od tego, co mamy w domu i dziecko po prostu nie chce nic z tego spróbować. I co wtedy? Chciałabym bardzo mocno przytulić te wszystkie mamy i powiedzieć im, że ja wiem sama z własnego doświadczenia, mając dziecko niejadka, że takie fancy talerzyki, pięknie wyglądające w 6 miesiącu życia, wtedy, kiedy my zaczynamy rozszerzenie diety, to nie zawsze równa się to, co jest potem u kilkulatka na talerzu. I oczywiście powinniśmy jak najbardziej dążyć do różnorodności, do tego, żeby ciągle proponować temu dziecku różne potrawy, ale to, co podajemy w danym momencie, w danej chwili, nijak ma się do tego, jak wygląda dieta tego dziecka całościowo. Bo moje dzieci również czasem zjadają białą bułę w wózku, albo też jakieś biszkopty, bo na przykład w danym momencie wiem, że podanie truskawek czy arbuza spowoduje po prostu ogrom brudu dookoła i nie jestem w stanie tego ogarnąć, mając trójkę dzieci, więc po prostu wybieram mniejsze zło. Wybieram coś, co jest suche, coś, co mogą zjeść na szybko, coś, co mogę kupić na szybko w sklepie, bo czasem po prostu idąc okazuje się, że ojejku, oni są głodni, a do domu jeszcze trochę czasu nam zostało. Pamiętajmy też o tym, że złe samopoczucie i złe takie kojarzenie jedzenia przez mamy powoduje też złe samopoczucie i być może złą relację do jedzenia dzieci w przyszłości. Być może zaburzenia odżywiania. Dlatego też ważne jest to, żeby normalizować ten temat, że to dziecko nie musi mieć 100% czystej michy, tylko możemy też mu podawać trochę inne rzeczy. Natomiast pamiętajmy o tym, że tutaj ilość ma znaczenie i czasem podanie na przykład nawet czegoś słodkiego, ale w towarzystwie warzyw, owoców będzie już jakby bardziej akceptowalne i to dziecko jakby zdrowiej na to popatrzy, a być może podanie mu tej buły w centrum handlowym spowoduje, że ono po prostu nie sięgnie za chwilę po coś innego albo nie wpadnie w jakąś dziką furię i tych emocji nie będzie umiało zatrzymać. Więc nie, proszę Państwa bardzo mocno, tych, którzy słuchają, a nie są akurat mamami kilkulatków albo w ogóle małych dzieci, o to, żebyście też zawsze pomyśleli o tym, może tej mamie, bo to tak jak wspomniałam, najczęściej mowa tutaj jest o mamach, że tej mamie czasem jest po prostu też ciężko i że ona robi najlepiej, co umie w danym momencie i z tego, co ma w danej jakby z możliwości, które ma, więc pamiętajmy o tym, żeby nie piętnować, tylko przytulić, uśmiechnąć się i mamy też, nie miejmy wyrzutów sumienia, bo my wiemy, jak ta dieta naszego dziecka wygląda, wiemy, co kuleje i co być może można zmienić, ale wiemy też, że to, że w danym momencie on coś tam je, na przykład na dworze, w piaskownicy czy w sklepie, to nie znaczy, że tak wygląda cała jego dieta.
0: Sekrety diety. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Pharrell Williams i grupa Daft Punk u nas na antenie o 12.42 już prawie.
1: Radio Emaus.
0: A teraz trochę o tym, co będzie dzisiaj po godzinie 22. Po godzinie 22 będzie o takiej muzyce, która towarzyszy filmowi od samego początku jego istnienia, czyli od końca XIX wieku. Mimo że kino przez pierwsze 30 lat tak zwanej ery kina niemego nie posiadało zsynchronizowanego dźwięku, pokazy filmowe niemal zawsze były ilustrowane muzyką na żywo. Początki, czyli około 1895 roku, wtedy muzyka była wykonywana na żywo podczas projekcji przez pianistów kinooperatorów, a w większych kinach przez całe orkiestry. No i teraz ciekawe zadanie miała ta muzyka. Ona wcale nie do końca miała tylko ilustrować to, co widzimy na ekranie, ale ona miała też za zadanie zagłuszyć hałas głośnego projektora oraz budować nastrój. Czy to się udawało, czy nie? Myślę, że trochę tych kart zawsze odkrywa Tomek Wandel wieczorem. Dzisiaj po godzinie 22.05 muzyka z celuloidu, audycja, na którą zaprasza Tomek Wandel. Dzisiaj też na naszej antenie, więc jeśli chcecie trochę więcej muzyki filmowej, to na pewno dzisiaj ona się u nas pojawi po godzinie 22.00.

Pięknie śpiewa Andrzej Rybiński i o ważnych rzeczach śpiewa w tej piosence, ale ja muszę teraz z taką sprawą, która no nie do końca pozytywna jest. Trasa S11 na wysokości miejscowości Jaryszki doszło do kolizji i jeśli chodzi o tę kolizję, to na pewno spowoduje ona utrudnienia w stronę Kurnika. Gdybyście podążali trasą S11 w stronę Kurnika, to z uwagi na kolizję w miejscowości Jaryszki na pewno pojedziecie wolniej, utrudnienia na trasie w stronę Kurnika, na trasie S11, bo kolizja na wysokości Jaryszek.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Można poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Na poznańskich torach ponownie ruszają prace związane z modernizacją kolejowej obwodnicy. Można już zgłaszać kandydatów do nagrody Stukot 56. Mieszkańcy północnej części Poznania muszą liczyć się z kolejnymi utrudnieniami. Dziś po porannym szczycie komunikacyjnym zamknięto przejazd kolejowy na ulicy Jasna Rola oraz przejście pieszo-rowerowe prowadzące z dworca na osiedlu Sobieskiego w kierunku kampusu UAM. Ma to związek z kontynuacją prac na kolejowej obwodnicy Poznania. Na najbliższe 3 tygodnie wyznaczono objazdy. W przypadku ulicy Jasna Rola objazd poprowadzono m.in. przez ulicę Naramowicką, natomiast studenci do kampusu dotrą ulicą nad Różanym Potokiem. Dyrektor CKE bada sprawę opublikowania w mediach społecznościowych zdjęcie z tegorocznego arkusza egzaminacyjnego z matury z języka polskiego. Chwilę po godzinie 9, czyli po rozpoczęciu egzaminu, w mediach pojawiło się zdjęcie jednej ze stron arkusza z tematami wypracowań. Dyrektor Robert Zakrzewski uspokaja, nie oznacza to unieważnienie egzaminu dla całego kraju. Na razie Zakrzewski nie podjął decyzji o zgłoszeniu sprawy do prokuratury, ale jak zapewnił Polskie Radio, bada sprawę.
3: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminu urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem i zrobił zdjęcie. Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego powoduje unieważnienie egzaminu i już na tym etapie to dyrektor szkoły może unieważnić egzamin.
2: Tegoroczne matury rozpoczęły się od egzaminu z języka polskiego. Przystąpiło do niego prawie 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Można już zgłaszać kandydatów do poznańskiej nagrody Stukot 56. To wyróżnienie dla tych, którzy współcześnie promują wartości, o które walczyli robotnicy podczas czerwca 1956 roku. Nagroda przyznawana jest w 3 kategoriach, które odnoszą się do haseł wypisanych na pomniku czerwca. O Boga, za wolność, prawo i chleb. Kandydatów można zgłaszać do 22 maja poprzez formularz dostępny na stronie Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Wręczenie nagród odbędzie się 25 czerwca podczas uroczystej gali.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Duszpasterstwo Powołań Archidiecezji Poznańskiej organizuje pielgrzymkę na Jasną Górę w intencji powołań. Pielgrzymi wyruszą w trasę w sobotę, a intencja tej pielgrzymki jest wyjątkowa, mówi jej organizator ksiądz Przemysław Tyblewski.
4: Idea pielgrzymki związana jest prośbą do Pana Boga o dar nowych powołań. Miejsce i wybór miejsca jest wyjątkowe, bo chodzi o Jasną Górę. Jest to pielgrzymka ogólnopolska i ona dotyczy wszystkich, którzy wspierają powołania i tych, którzy to powołanie już przeżywają albo mają w rodzinie kogoś, kto powołanie do służby Bożej przeżywa. Dlatego prośba jest o światło Ducha Świętego dla tych, którzy podejmują tę decyzję, są u progu podjęcia tej decyzji i się lękają.
2: Poza punktami programu ogólnego dla Grupy Poznańskiej przewidziane jest dodatkowo zwiedzanie Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Pielgrzymka jest częścią tygodnia modlitw o powołania, który rozpoczął się 26 kwietnia w Niedzielę Dobrego Pasterza. Chętni na pielgrzymkę mogą się jeszcze zapisywać poprzez stronę Archidiecezji Poznańskiej.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Czy gdzieś koło was już zagrzmiało? Czy już błyski były? Czy już pada deszcz? Burze są dzisiaj możliwe, no i pewnie gdzieś to się wydarzy w tej okolicy bliższej lub dalszej. Natomiast jeśli chodzi o temperaturę teraz w Poznaniu, 23 stopnie Celsjusza na termometrach, ale ta odczuwalna, i to ważne, wyższa. 25 stopni Celsjusza odczuwamy teraz w Poznaniu. No a jeśli chodzi o jakość powietrza, dobra, nie ma się do czego przyczepić, można oddychać pełną piersią. Myślę, że to, co widzimy na zewnątrz, zachęca do tego, żeby wyjść z domu, wyjść z pracy. No tylko pytanie, czy przed czasem. Pewnie nie. Pewnie zróbmy to tak w punkt, żeby się nie okazało później, że jakichś tam godzin nam brakuje, że musimy coś tam odpracować. Lepiej, żeby tak się nie wydarzyło. 1013 hektopaskali na barometrach, ciśnienie stabilne.

0: Natury tak na mnie podziałały. Dzisiaj w ogóle kawy jeszcze nie piłem. W pracy piłem tylko wodę.
1: Naprawdę?
0: No, a ty u ciebie to... jak tam?
1: Ja też czuję się taka wypoczęta generalnie po tym długim weekendzie, także...
0: No właśnie, jakoś nie trzeba w ogóle się wspomagać kofeiną. A może wy macie inaczej nieco? Może macie coś niedospanego? Może jednak noc była zarwana? Może coś tam jeszcze uzupełnialiście po długim weekendzie? Jeśli macie inaczej, to współczujemy. U nas woda wystarczy dzisiaj, żeby się orzeźwić. A poza tym jakość powietrza jest dobra i mamy otwarte okna w redakcji. I teraz nic nie wchodzi nam z zewnątrz, żadne dźwięki, a że ptak jakiś tutaj raz po raz zajrzy, to wcale nam nie przeszkadza. Anna Hajduczek, Arkadiusz Szymański, my z wami jeszcze w tym składzie do godziny 14. Potem pojawi się Tomek Wandel, no a zatem teraz na scenę wejdzie Tina Turner. Ona do kompletu.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: 16 minut po godzinie 13 i teraz pojawi się na antenie utwór, który stworzył Paul David Hewson, czyli Bono, Adam Clayton, Larry Mullen Jr. i Dave Evans, czyli The Edge, a muzykę do tej piosenki napisał Brian Eno i Daniel Lanois. Co to jest za utwór? To jest utwór, który swoje pierwsze szlify miał w 1984 roku. Wtedy go usłyszeliśmy po raz pierwszy, ale dostał nowe życie w 2023 roku. Ta piosenka zabrzmiała na nowo w środę 11 stycznia 2023 roku, wtedy kiedy zespół opublikował pierwszą zapowiedź projektu Songs of Surrender, no i została nią ponownie nowa wersja utworu Pride in the Name of Love. Utwór ma zupełnie nową aranżację, stał się taką intymną balladą, a nie takim dynamicznym utworem. Śpiewaną ciepłym głosem Bono, częściowo zmieniono także tekst tej piosenki. On miał tam wiele kontrowersji, bo nawet sam Bono o tym mówił. Zawiera ta piosenka w nowej wersji chór dziecięcy z Bombaju i Kamkshi Kane, piosenkarkę z Delhi. Bono odnosi się również do Alana Kordiego, 2-letniego syryjskiego uchodźcy, który trafił na pierwsze strony gazet, gdy zmarł w 2015 roku, uciekając z rozdartej wojną w Syrii przez Morze Śródziemne. To są te wątki, które pojawiają się na tej wersji utworu Pride in the Name of Love z 11 stycznia 2023 roku. Ja tą wersją nie dysponuję, ale pozwolicie, że teraz przytoczę ten pierwowzór tej piosenki z 1984 roku. Pride in the Name of Love, grupa U2 na naszej antenie.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Niesamowita rocznica dzisiaj. Ciekaw jestem, czy Tomek Wandel o niej wspomni dzisiaj po godzinie 22 w audycji Muzyka z Celuloidu, bo dzisiaj dokładnie mija 45 lat od premiery filmu Miś, wyreżyserowanego przez Stanisława Bareję. Premiera była dokładnie 4 maja 1981 roku. I myślę, że teksty z filmu Miś zna nie jeden z was, z nas. Znamy te teksty z tego wyjątkowego filmu wyreżyserowanego przez Stanisława Bareję. 45 lat dzisiaj mija od premiery Misia.

słodkiego, miłego życia. Tak zaśpiewa za chwilę grupa Kombi. Ja życzę wam przede wszystkim dzisiaj pięknego dnia. On na pewno się uda. Mimo burz, mimo deszczu, on też jest potrzebny. Deszcz też jest potrzebny, ale myślę, że powietrze zrobi się zdecydowanie świeże po tego typu zjawiskach atmosferycznych. Już za chwilę pojawi się tutaj Tomek Wandel i bo on będzie z wami dzisiaj na dobre popołudnie, a nawet dłużej, bo dzisiaj po godzinie 22 jeszcze jego muzyka z celuloidu. Ja za dzisiaj już dziękuję. Arkadiusz Szymański, żegnam się z wami. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 10.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
1: Szukasz prezentu, który nie zostanie zapomniany? Wybierz coś, co sprawi, że prawdy wiary staną się dla dziecka zrozumiałe i bliskie. Droga do nieba to gra planszowa, która bawi i przekazuje wartości. Idealna na prezent komunijny i na Dzień Dziecka. Sprawdź na www.drogadonieba.com.
2: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest 4 maja, poniedziałek, minęła 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Są kolejne pomysły na budynek poznańskiej areny. W tym wydaniu informacji powiemy także o zbliżających się dniach Leszna. Czy poznańska arena stanie się centrum nauki? Tego chcą członkowie Stowarzyszenia Sąsiedzki Łazarz, którzy jutro przedstawią swój projekt na posiedzeniu Komisji Rewitalizacji i Inicjatyw Lokalnych Rady Miasta Poznania. Pomysł zakłada stworzenie kompleksu Parku Nauki i Sztuki, łączącego funkcje edukacyjne, rekreacyjne i kulturalne w przestrzeni otwartej. Zakłada się, że część warsztatów mogłaby odbywać się w przestrzeni parkowej. Przypomnijmy, że według pierwotnych planów arena po modernizacji miała być dużą halą widowiskowo-sportową, w której odbywałyby się koncerty największych artystów. W ostatnich miesiącach ze względu na zbyt wysokie koszty z inwestycji zrezygnowano. Obiekt ma zostać wyremontowany, ale w ograniczonym zakresie. 600. urodziny obchodzi w tym roku Zamek Kurnicki, a 200 lat ma działająca w nim biblioteka. Z tej okazji już od jutra zwiedzający będą mogli oglądać wystawę Otoczone troską – Kurnickie dziedzictwo w 9 odsłonach. Małgorzata Potocka z placówki na razie nie chce zdradzać, co kryje się za tytułowymi odsłonami, ale zapewnia, że ekspozycja będzie wypełniona ciekawymi eksponatami opowiadającymi o wieloletniej tradycji i misji biblioteki.
3: Pojawią się rękopisy Mickiewicza, pojawią się te pięknie złocone księgi, pojawiają się dokumenty związane z Morskim Okiem i taka jakby idea nam przyświecała, że chcemy pokazać te rzeczy, których turysta na co dzień zobaczyć nie może, bo zamek jednak większość osób zwiedzając widzi, jak wyglądają obiekty czy sama bryła zamku.
2: Jubileuszowa wystawa będzie czynna do końca tego roku, ale Małgorzata Potocka zapowiada, że część eksponatów będzie się zmieniać. Patronat nad wystawą objęło Radio Emaus.
1: Informacje z Leszna.
2: Wielkimi krokami zbliżają się kolejne dni Leszna. W tym roku impreza odbędzie się w innym terminie, rozpocznie się już w najbliższy piątek. Na scenie stadionu imienia Alfreda Smoczyka wystąpią tego dnia m.in. Oskar Cyms oraz Kaja. W sobotę z kolei mieszkańcy będą mogli wysłuchać koncertów orkiestr, zespołów i sekcji działających przy miejskim ośrodku kultury, a także obejrzeć występy kabaretowe.
1: Informacje z kościoła w Polsce.
2: Wczoraj w wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Przez lata pełnił on funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Dziś żegna go m.in. obecny rzecznik KEP, ksiądz Leszek Gęsiak. Podkreśla, że arcybiskup Michalik był postacią niezwykle ważną dla kościoła w Polsce, a jego śmierć będzie dotkliwie odczuwana. Ksiądz Leszek Gęsiak dodał także, że zmarły hierarcha miał dar mówienia o sprawach trudnych w sposób prosty i zrozumiały.
4: To był człowiek, który nie tylko dzielił się tym, co miał do przekazania jako przewodniczący episkopatu, ale także mówił bardzo prostym, ludzkim językiem o tym wszystkim, co dotyczyło trudnych spraw. Miał jakiś taki niezwykły dar, by starać się pokazać, że rzeczy trudne da się przełamać, jeśli za tym wszystkim stoi Pan Bóg, któremu ogromnie wierzył i któremu się oddawał.
2: Arcybiskup Józef Michalik w latach 1986-1993 był biskupem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a następnie do 2016 roku był metropolitą przemyskim.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: W Wielkopolsce zachmurzenie jest małe i umiarkowane. Maksymalne temperatury w naszym regionie wahają się od 24 do 26 stopni Celsjusza. Na północy, czyli w Pile i okolicach, możliwe są niewielkie opady deszczu. Niestety w Poznaniu również są one prognozowane. Teraz na naszym zaokiennym termometrze 23 stopnie Celsjusza, na barometrze 1011 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Opady deszczu są zapowiadane na jutro, ale lepiej, żeby nie padało, żeby tym maturzystom raczej słońce przyświecało, niż deszcz moczył ich piękne maturalne garnitury. Matury rozpoczęły się dzisiaj. Życzymy wszystkiego dobrego. Chyba to się życzy teraz połamania długopisów, prawda? No tak za bardzo się nie orientuję, bo maturę zdawałem bardzo dawno temu. Na godzinę 14.30 zaplanowałem dzisiaj kalendarium poznańskie. Nim do niego przejdziemy, spojrzę w kalendarz ten jak najbardziej bieżący. Dziś 4 maja, poniedziałek, 124 dzień roku, imieniny Moniki, Floriana i Michała. Gdybyście się zastanawiali, kim była ta dziewczyna, to była Annie Lennox, a kim będzie ta dziewczyna, to teraz Samantha Mamba. To właśnie ona teraz zagości na antenie Radia Emaus. Jest 14 po 14.

Nasze plany na radiowe popołudnie to oprócz kalendarium poznańskiego, które już za 10 minut dokładnie będzie hartowo na sportowo, czyli magazyn sportowy autorstwa Michała Bondery. 16.30 to jak zwykle serwis kulturalny. O 16.10 nasz felieton Święci z nieba ściągnięci. I o 15.15, jak to zwykle bywa, od poniedziałku do piątku, konkurs popołudniowy. Dziś do wygrania będzie kubek, nasz radiowy kubek z odpowiednim logo. Muzycznie teraz troszkę zmieniamy klimaty, a nawet bardzo te klimaty zmienimy.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie.
5: Tak jak zapowiadałem o 14.30, zaglądam w kalendarium poznańskie. Gdybyście chcieli coś dodać od siebie, no to zapraszam jak zwykle do kontaktu 601 077 033. Zaczynamy w takim razie. Dziś w kalendarzu 4 maja, 248 lat temu, w roku 1778, urodził się Atanazy Raczyński. Był młodszym bratem Edwarda Raczyńskiego. Był pruskim dyplomatą, kolekcjonerem sztuki. W młodości studiował w Berlinie i we Frankfurcie oraz walczył w armii napoleońskiej. 178 lat temu w wyniku odniesionych ran w bitwie pod Książem, o której mówiłem parę dni temu, zmarł polski oficer, dowódca Florian Dąbrowski. 141 lat temu w Poznaniu utworzono Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego. 2 maja w roku 1927 położono kamień węgielny pod budowę domu rzemieślniczego. 84 lata 2 maja skończyłby Bogusław Kaczyński. Urodził się wprawdzie w Białej Podlaskiej, ale był honorowym obywatelem miasta Poznania. Przypomnijmy, był muzykologiem, popularyzatorem muzyki operowej i autorem wielu programów radiowych i telewizyjnych. 64 lata temu w poznańskim przedsiębiorstwie projektowania budownictwa miejskiego Miasto Projekt, które mieściło się w poznańskiej Alfie, utworzono pracownię zajmującą się budową nowej dzielnicy Rataje. Kierownikiem tej pracowni został Jan Welenger, wraz z nim zespół projektowy tworzyli Jerzy Schmidt i Józef Gorzalski. W kalendarium poznańskim w poniedziałek bierzemy pod uwagę dwa poprzednie dni i ten dzień jak najbardziej bieżący. Przechodzimy do 3 maja. W 1881 roku, tego właśnie dnia, w niedzielę z placu Bernardyńskiego wyruszył pierwszy w dziejach naszego miasta uliczny pochód pierwszomajowy, urządzony przez polsko-niemieckie organizacje socjaldemokratyczne. 3 maja w roku 1903 obywatele Winiar, wtedy była to podpoznańska wieś, powołali do życia kółko rolnicze. Organizacja przetrwała do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie wznowiła działalność, aby definitywnie rozwiązać się w latach 70. XX wieku. 107 lat temu w Poznaniu miała miejsce uroczysta inauguracja sypania kopca wolności na Malcie. Jeśli dobrze się rozejrzę z mojego tutaj redakcyjnego okna, no to kopiec wolności mam na wyciągnięcie ręki. I przechodzimy do 4 maja. W roku 1910 urodził się Jerzy Waldorf. Był absolwentem poznańskiego gimnazjum imienia Karola Marcinkowskiego. Potem studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego i w Konserwatorium Muzycznym w Poznaniu. Był popularyzatorem kultury muzycznej na łamach prasy, radia i telewizji. Był barwną postacią PRL-u, która się wybijała zachowaniem i językiem. W 1938 roku w Poznaniu urodziła się Hanna Stankówna. Była polską aktorką, była słynną Teklą, między innymi szefową Genetics Sex Missy. Można ją także zobaczyć w serialach Na Wspólnej, Barwy Uczuć, a także w dwóch rolach w serialu 07 Zgłoś się. Grała także przez czas jakiś na deskach Poznańskiego Teatru Polskiego, a debiutowała w wieku 19 lat. Pojawiła się wtedy w dramacie Jerzego Kawalerowicza Prawdziwy koniec Wielkiej Wojny. W roku 1970, dokładnie 56 lat temu, zakończono elektryfikację linii kolejowej Poznań-Wrocław. 29 lat temu w Poznaniu przed Urzędem Wojewódzkim odsłonięto pomnik Stanisława Mikołajczyka. I to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze wydanie kalendarium poznańskiego. Na następne zapraszam jutro o 14.30.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
5: Właściwie teraz powinniśmy zagrać piosenkę z Poznania, ale może nie tym razem. If I Only Knew, śpiewa Tom Jones.

Przed śniadaniem to Miotek Chrześniak, czyli śniadaniowe klimaty zagościły na antenie Radia Emaus, chociaż na śniadanie no to już troszkę jednak za późno. 601 077 033, jak zwykle zachęcam do interaktywnego słuchania Radia Emaus. Napiszcie do nas w temacie na przykład poznańskiego kalendarium klimatów śniadaniowo-obiadowo-kolacyjnych, lunchowe też mogą być, czy też w temacie pogody lub w temacie matury. No właśnie. Za 17 minut minie 15, troszkę się tutaj zahamowałem, bo przecież za chwilę grupa Culture Club. Właśnie teraz.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Pytanie Judy jest bardzo zasadne. Czy i my czasem nie mówimy, że byłoby łatwiej wierzyć, gdyby Jezus udowodnił swoje bóstwo, objawiając się całemu światu? On jednak objawił się przecież światu w Galilei i Judei. Objawił się światu żydowskiemu i pogańskiemu. Objawił się światu prostych ludzi i elit. Objawił się światu biednych i bogatych. Objawił się w każdym cudzie, nauce, przebaczeniu i cierpieniu. Przyjęcie Jezusa, choć jest darem Ojca, zależy od osobistej decyzji każdego z nas. Czy wierzę, że to, co Jezus objawia mojemu światu, jest prawdą? Jak objawia mi się Jezus?

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina miłosierdzia.
1: Jest poniedziałek, 4 maja, zbliża się 15.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Znamy tematy rozprawek na maturze z polskiego. W tym wydaniu informacji podsumujemy także majówkę na wielkopolskich drogach. Maturzyści mają już za sobą pierwszy egzamin z języka polskiego. Mieli 4 godziny, aby wypełnić arkusze i napisać wypracowanie. Do wyboru były 2 tematy: wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Matura na poziomie rozszerzonym z tego przedmiotu odbędzie się dopiero 20 maja. Jutro z kolei maturzyści zmierzą się z królową nauk, czyli matematyką.
0: Informacje z Poznania.
2: Przedłużono nabór do kolejnej edycji konkursu Inicjatory. Jego celem jest uhonorowanie najlepszych inicjatyw pozarządowych zorganizowanych w ubiegłym roku na rzecz Poznania i jego mieszkańców. Do niedzieli możemy zgłaszać kandydatów w 3 kategoriach: inicjator wspierający, aktywizujący oraz nowatorski. Krzysztof Napierała z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przypomina, że to poznaniacy mogą zgłaszać kandydatów.
3: Mieszkańcy mogą zgłaszać zarówno swoje inicjatywy, jak też na przykład inicjatywy, które widzą gdzieś w pobliżu, ale ważne jest to, żeby realizacja dotyczyła roku poprzedniego, żeby też, jeżeli zgłaszamy nie swoją inicjatywę, tak naprawdę jeszcze poinformować osoby, żeby też nie doszło do takiej sytuacji, że ta inicjatywa jest zgłoszona, a tak naprawdę ich realizatorzy tej inicjatywy o tym nie wiedzą.
2: Spośród zgłoszeń kapituła konkursu wybierze dodatkowo inicjatora roku, a poznaniacy w głosowaniu online przyznają nagrody imienia Andrzeja Białasa. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali. Znamy bilans wypadków i kolizji na wielkopolskich drogach po majówce. Choć ta była krótsza niż zwykle, to okazała się tragiczniejsza w skutkach. Od 1 do 3 maja w naszym województwie doszło do łącznie 19 wypadków i 221 kolizji. Rannych zostało 20 osób, a życie straciły 2. Rowerzysta z powiatu konińskiego i motocyklista w okolicach Kępna. Przez cały długi weekend na drogach mogliśmy zauważyć więcej patroli policyjnych, którzy kontrolowali naszą trzeźwość czy sposób przewożenia dzieci w pojazdach.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Floriana, a zarazem Międzynarodowy Dzień Strażaka. Od kilkunastu lat dzień ma charakter święta zawodowego ustanowionego przez Sejm, które obchodzą druhowie OSP, jak i strażacy zawodowi. Na centralnych obchodach w Warszawie prezydent Karol Nawrocki podziękował im za profesjonalizm i odwagę.
4: Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka. I za to wam z całego serca dziękuję, że jesteście tam, gdzie potrzebują was obywatelki i obywatele państwa polskiego. Ta odwaga i gotowość do ofiary i oddawania zdrowia i życia za drugiego człowieka to, z czego słyną polscy strażacy.
2: Prezydent przypomniał, że strażacy są formacją cieszącą się niezmiennie największym zaufaniem społecznym. W ubiegłym roku Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna interweniowały prawie 500 000 razy.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
1: Majówka była bardzo udana w kwestii słońca i temperatury. W tym tygodniu przeważać będzie zachmurzenie. Będą też przelotne opady deszczu, z którymi będziemy musieli sobie jakoś poradzić. Dziś maksymalna temperatura to 24, a nawet 25 stopni Celsjusza. Teraz jest właśnie ten najcieplejszy moment dnia. Na barometrze 1011 hektopaskali, wiatr umiarkowany, wieje z zachodu.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Jest 4 maja, poniedziałek. Dzisiaj rozpoczął się 19 tydzień roku. Imieninowe pozdrowienia mamy dla Floriana, Michała i Moniki. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Zapraszam na kolejną godzinę popołudniowego programu Radia Emaus.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Jest 16 po 15, tak więc jesteśmy spóźnieni minutę z konkursem, no ale nie miałem sumienia przerywać tym wokalistkom o pięknych głosach. Barbra Streisand, Mariah Carey i na końcu Enya. Przechodzimy do konkursu. Dziś do wygrania, tak jak mówiłem wcześniej, właśnie sięgnąłem po nagrodę. To jest kubek z logo Radia Emaus oczywiście. Zapakuję go w kartonik, o tak właśnie. Do odgadnięcia słowo 10-literowe, które podzieliłem na 3 człony. Myślę, że możemy zaczynać. 71-48 to numer naszej SMS-owej linii konkursowej. Koszt wysłania wiadomości to tylko złoty 23. W treści proszę wpisać słowo zagadka, potem kropka, na końcu po kropce imię i nazwisko i na końcu proszę wpisać to słowo, do którego 3 podpowiedzi teraz już podaję. Uwaga, słowo, przypominam, ma 10 liter. Człon pierwszy to Polska Akademia Nauk. Człon drugi, wielokrotnie ekranizowana powieść Stephena Kinga. Akcja filmu i powieści toczy się w fikcyjnym miasteczku Derry. I człon trzeci to mały Felix. 71-48, zapraszam.

Jak się okazuje, dzisiaj poprzeczkę zawiesiłem dość wysoko, poprzeczkę konkursową. Niełatwo ten kubek dzisiaj zdobyć, ale może jednak będziecie próbować. Na razie parę niepoprawnych odpowiedzi. Proszę słuchać mnie bardzo uważnie i najlepiej sobie notować te podpowiedzi. Podaję je jeszcze raz. Słowo do odgadnięcia ma 10 liter. Człon pierwszy to Polska Akademia Nauk. Albo nie pani. Człon drugi to powieść Stephena Kinga i akcja toczy się w fikcyjnym miasteczku Derry. No i człon trzeci, mały Felix, taki na przykład 8 albo 10-letni. 71-48 konkurs trwa.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który nie zostanie zapomniany? Wybierz coś, co sprawi, że prawdy wiary staną się dla dziecka zrozumiałe i bliskie. Droga do nieba to gra planszowa, która bawi i przekazuje wartości. Idealna na prezent komunijny i na Dzień Dziecka. Sprawdź na www.drogadonieba.com.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie.

Nasz konkurs powoli zbliża się do końca. Tak sobie wymyśliłem, że może ta muzyka jest zbyt rytmiczna i może was, może wam przeszkadza na przykład w wejściu na trop prawidłowego rozwiązania, w znalezieniu prawidłowego rozwiązania. Za chwilę zwolnię jeszcze raz, jeszcze bardziej zaśpiewa Rod Stewart. Jeszcze raz przypomnę wszystkie trzy podpowiedzi. Człon pierwszy to Nie Pani, Polska Akademia Nauk. Człon drugi to powieść Stephena Kinga, której akcja toczy się w fikcyjnym miasteczku Derry. Jest także film, i to nawet nie jeden, pod tym właśnie tytułem. I człon trzeci to Mały Felix. 71-48, w treści SMS-a wpisujemy słowo zagadka, potem kropka, potem imię i nazwisko i na końcu proszę podać rozwiązanie. Kończymy za 6 minut.

0: Konkurs popołudniowy.
1: No ciężko dzisiaj było konkursowo, ale kubek znalazł właściciela. Jest nim pan Robert. Poprawna odpowiedź to rzecz jasna pantofelek. Coś absolutnie malutkiego. Nie pani, Polska Akademia Nauk. Tu chodziło oczywiście o skrót PAN. PAN, Polska Akademia Nauk. A jak nie pani, to na przykład PAN. Powieść Stephena Kinga to oczywiście to, The Thing, oryginalny tytuł. I mały Felix może być na przykład Felek. Zestawienie tych trzech sylab daje słowo pantofelek. Panie Robercie, gratuluję serdecznie. Nagroda do odebrania jest w naszej siedzibie. Za chwilę wysyłam do pana wiadomość z informacjami, gdzie tę nagrodę właściwie należy odebrać i w jakim terminie. Jeszcze jeden kubek do wygrania będzie jutro, a jutro będzie hasło do odgadnięcia znacznie prostsze. Już teraz zapraszam.

0: ¿Quieres acostarte conmigo?
1: Reklama. Szukasz prezentu, który nie zostanie zapomniany? Wybierz coś, co sprawi, że prawdy wiary staną się dla dziecka zrozumiałe i bliskie. Droga do nieba to gra planszowa, która bawi i przekazuje wartości. Idealna na prezent komunijny i na Dzień Dziecka. Sprawdź na www.drogadonieba.com.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 4 maja, minęła 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Już po raz kolejny w Poznaniu rozniesie się stukot dla współczesnych. W tym wydaniu informacji powiemy także o zamkniętych przejazdach kolejowych na północy miasta. Można już zgłaszać kandydatów do poznańskiej nagrody Stukot 56. To wyróżnienie dla tych, którzy współcześnie promują wartości, o które walczyli robotnicy podczas czerwca 1956 roku. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach, które odnoszą się do haseł wypisanych na pomniku czerwca: o Boga, za wolność, prawo i chleb. Kandydatów można zgłaszać do 22 maja poprzez formularz dostępny na stronie Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Wręczenie nagród odbędzie się 25 czerwca podczas uroczystej gali. Fanatycy dwóch kółek w Poznaniu mają się z czego cieszyć. Zarząd Dróg Miejskich wydał mapę po miejskiej infrastrukturze rowerowej. Najnowsze wydanie przewodnika zostało uzupełnione o nowe drogi, które pojawiły się w stolicy Wielkopolski w ostatnim roku. Mowa tu m.in. o nowych połączeniach w obrębie mostów berdychowskich. Rzecznik ZDM Agata Kaniewska tłumaczy, że książeczka przyda się przede wszystkim poznańskim rowerzystom.
3: Mapa to tak naprawdę kompendium wiedzy dla tych wszystkich, którzy poruszają się po ulicach w takiej codziennej jeździe do pracy czy na zakupy, ale też znajdą tam przydatne informacje ci, którzy weekendowo korzystają z roweru.
2: Mapy można bezpłatnie odbierać m.in. w siedzibie ZDM-u przy ulicy Wilczak, Centrum Informacji Turystycznej czy Biurze Strefy Płatnego Parkowania przy Głogowskiej. Wersja elektroniczna dostępna jest na stronie internetowej zdmpoznań.pl.
1: Informacje z Poznania.
2: Mieszkańcy północnej części Poznania muszą liczyć się z kolejnymi utrudnieniami. Dziś po porannym szczycie komunikacyjnym zamknięto przejazd kolejowy na ulicy Jasna Rola oraz przejście pieszo-rowerowe prowadzące z dworca na osiedlu Sobieskiego w kierunku kampusu UAM. Ma to związek z kontynuacją pracy na kolejowej obwodnicy Poznania. Na najbliższe 3 tygodnie wyznaczono objazdy. W przypadku ulicy Jasna Rola objazd wytyczono m.in. przez ulicę Naramowicką, zaś studenci do kampusu dojdą przez ulicę nad Różanym Potokiem. Wielodzietne rodziny na czas wakacji wymienią się domami. To założenie pilotażowej akcji Stowarzyszenia Związku Dużych Rodzin 3+. Docelowo ma ona odpowiedzieć na problemy rodzin, które często ze względu na wysokie koszty rezerwacji hoteli czy apartamentów nie mogły pozwolić sobie na urlop.
4: Nasze dziewczyny w naszym zespole wpadły na taki genialny pomysł, żeby właśnie sprawdzić najpierw między sobą, zrobić taką sondę, czy bylibyśmy w stanie udostępnić swój dom.
2: Tłumaczy rzeczniczka Karty Dużej Rodziny Anita Łodzińska. Z takiego pomysłu narodził się projekt, w którym członkowie związku sami między sobą będą ustalać szczegóły pobytu. Wszystko ma być oparte na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialności.
4: Ja mam duży dom, mam dużą rodzinę, ty też. Ja mieszkam w tej części Polski, ty w innej. Zamieńmy się, poznajmy się wzajemnie. To może być początkiem naprawdę wielkiej, ciekawej przygody i też takim sposobem na budowanie tej społeczności w trochę inny sposób.
2: Członkowie stowarzyszenia liczą, że jeśli tegoroczny pilotaż będzie cieszył się dużym zainteresowaniem, to w przyszłym roku rodziny będą mogły pojechać także do Włoch czy Rumunii.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Popołudniowe niebo w Poznaniu jest dziś zachmurzone. Spodziewajmy się wieczornych, przelotnych opadów deszczu. Na termometrze i barometrze na razie stabilnie 24 stopnie Celsjusza i 1011 hektopaskali. Biometr dziś jest umiarkowany.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
0: Jest 4 maja, poniedziałek, przy mikrofonie Radia Emaus Tomek Wander. Zapraszam na kolejną godzinę naszego popołudniowego programu imieninowo. Imieninowo pozdrawiam dziś Monikę, Floriana, Michała, a także Antoninę, Grzegorza, Damiana, Pelagię, Teodora, Antonię, Kasjana, Tekle, Januarego, Leonida, Damiana, Paulina, Gotarda, Lucyla i Wespazjana. Bla solenizantów, śpiewa Beverly Knight.

0: Księci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Dzisiejszy patron to jedyny znany z imienia austriacki męczennik z początków chrześcijaństwa. Dokładnie z czasów ostatniego i najkrwawszego prześladowania chrześcijan za cesarza Dioklecjana. Był wtedy rzymskim oficerem stacjonującym na terenie dzisiejszej Górnej Austrii. Równocześnie święty Florian, bo to o nim przecież mowa, był także członkiem tamtejszej chrześcijańskiej wspólnoty w Lauriacum, obecnie Lorch. Gdy wyszedł cesarski dekret, by wszyscy legioniści złożyli przysięgę na rzymskich bożków, Florian odmówił. Z racji pełnionej funkcji został więc przykładnie stracony. Uwiązano mu kamień u szyi i utopiono. Stało się to 4 maja 304 roku na moście na rzece Enns. Razem z nim stracono wtedy także i tych, którzy stanęli w jego obronie. Łącznie 40 osób. Skąd to wiemy? Ponieważ pod bazyliką w Lorch archeolodzy odkryli fundamenty późnoromańskiego kościoła, a w nim, na centralnym miejscu, szczątki właśnie 40 osób, co zgadzałoby się z pochodzącym z VIII wieku Passio Floriani. Ponieważ Florian zginął śmiercią męczeńską w nurtach rzeki, pobożność ludowa szybko skojarzyła go z odnoszeniem zwycięstwa nad ogniem. A że raz był to pożar chaty, w innym przypadku żar hutniczego pieca, czy też ogień pokus, to doprawdy nieważne. Ważny był sprawdzony niebieski orędownik, a na takiego święty Florian nadawał się niezawodnie.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0771 077 033. Napiszcie, jak wam minęła majówka, tym bardziej, że przed nami kolejny długi weekend i to będzie już prawdziwy długi weekend od czwartku do niedzieli. Mówię tu o Bożym Ciele, które to będzie początek czerwca, czyli już za miesiąc i trochę. Bo ta majówka nie do końca była udana, jako że 1 maja przypadł w piątek. Gdyby to było na przykład we środę, no to byśmy mieli okazję do porządnego świętowania od środy do niedzieli. Ale tym razem się nie udało. Kalendarz się tak ułożył, a nie inaczej. W przyszłym roku pewno będzie inaczej. Jest 19 minut po 16. Partyzant, zaraz grupa Dżema, o 16.30 serwis kulturalny.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Po reklamie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
3: Dziś rozpoczyna się 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Bibliotece Raczyńskich. Ten tydzień będzie troszkę dłuższy, bo potrwa aż do 15 maja. Dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy znajdą w programie spotkań i warsztatów pod wspólnym tegorocznym hasłem Otwierasz, odkrywasz, wiele atrakcyjnych zagadnień. Szczegółowe kalendarium spotkań można sprawdzić na stronie www.bracz.edu.pl. Centrum Kultury Zamek. Do 20 lipca trwa wystawa AI Algorytmy Iluzji, a w Multikinie dzisiaj kino na obcasach. Dzisiaj będzie można zobaczyć jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów ostatnich miesięcy. Diabeł ubiera się u Prady. To druga część, kontynuacja kultowego hitu, który po latach ponownie zabierze widzów do świata wielkiej mody i niezapomnianych bohaterów w rolach głównych: Anne Hathaway, Meryl Streep i Stanley Tucci. W kinie Bułgarska 19 dzisiaj jeszcze trzy interesujące filmy: o 18.40 Wysokie i niskie tony, o 19.10 Chronologia wody i o 20.30 Barka na oceanie. Zapraszamy.
2: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Dzisiaj dzień strażaka, ale dzień strażaka obchodzony jest nie tylko w naszym kraju, to międzynarodowe święto. Poza tym w Japonii dziś świętują Dzień Zieleni, w Holandii Dzień Pamięci Ofiar Wojny, a w Fińskiej Republice Ludowej Dzień Młodzieży. W naszym popołudniowym programie mamy jeszcze audycję sportową, hardowo na sportowo, czyli Michał Bondyra zaprasza na godzinę 17:30.

0: drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
1: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 4 maja, minęła 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Nożownik z Term Maltańskich schwytany. Dobiegają końca prace związane z remontem fontanny na skwerze Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego. Mężczyzna, który wczoraj zaatakował nożem dwóch mężczyzn w okolicach Term Maltańskich, jest już w rękach policji. Jak przekazał rzecznik wielkopolskiej policji młodszy inspektor Andrzej Borowiak, podejrzanego udało się zatrzymać dziś po godzinie 15 na Jeżycach. Na razie funkcjonariusze nie udzielają więcej informacji na jego temat. Wiadomo jednak, że mężczyźni zaatakowani wczoraj około godziny 23 odmówili składania wyjaśnień i nie współpracują z policją. Obaj są również notowani w policyjnych rejestrach. Poznaniacy znów mogą zdecydować, co powstanie na ich fertlu. Dziś ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Każdy może zgłosić maksymalnie 3 wnioski. W tym roku magistrat zwiększył budżet do 33,5 miliona złotych. W regulaminie dodany został także zapis dotyczący wielokrotnego oddawania głosów przez jednego mieszkańca, tłumaczy dyrektor gabinetu prezydenta Poznania Patryk Pawełczak.
3: Do tej pory każde takie pojawienie się wielokrotnego głosowania przez jednego mieszkańca było głosowane przez i unieważniane przez Komisję Rewitalizacji Inicjatyw Lokalnych. Teraz myślę, że ten zapis usprawni nam pracę, a więc wprowadziliśmy zapis o brzmieniu: w przypadku stwierdzenia wielokrotnego głosowania przez jednego mieszkańca, jako ważny zostanie uznany głos, który jako pierwszy został zarejestrowany w serwisie PBO27, chyba że mieszkaniec zgłosi żądanie jego usunięcia.
2: Pomysły można zgłaszać do 29 maja. W poprzednich latach ze środków z PBO udało się uatrakcyjnić tereny nad Jeziorem Kierskim czy Rusałką, zrealizować zajęcia ruchowe dla seniorów czy wybudować oświetlenie nad Wartą.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Poznańskie Zielone Ogródki znów dadzą ochłodę w upalne dni. Dobiegają końca prace związane z remontem fontanny na skwerze u zbiegu ulicy Strzeleckiej, Zielonej i Długiej. Wodotrysk od 2020 roku był nieczynny, ale w tym roku udało się wykonać niezbędne naprawy. Wyremontowano pompy i armaturę sterujące wodną atrakcją oraz przeprowadzono prace przy instalacjach wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej. Teraz trzeba tylko odnowić fontanny na zewnątrz. Na razie jednak skwer wciąż jest wyłączony z użytkowania.
1: Informacje z archidiecezji poznańskiej.
2: Na przełomie czerwca i lipca po raz kolejny młodzi spotkają się na Świętej Górze w Gostyniu w ramach archidiecezjalnych Dni Paradiso. Są one przeznaczone dla młodych ludzi od 13 do 25 roku życia, mówi współorganizator wydarzenia ksiądz Jarosław Krawczyk.
4: Myślę, że czas początku wakacji też jest dobrym momentem, żeby w takiej właśnie wspólnocie wiary razem z Panem Bogiem powierzać też życie młodych ludzi, no i te wszystkie sprawy, z którymi oni gdzieś się borykają i które przeżywają.
2: Hasłem spotkania jest słowo odwagi w nawiązaniu do Światowych Dni Młodzieży w Seulu w 2027 roku. W ramach wydarzenia zaplanowano m.in. wspólną modlitwę, codzienną Eucharystię, spotkania z biskupami czy świadectwa wiary. Na Dni Paradiso można już się zapisywać na dedykowanej stronie internetowej.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Temperatura zaczęła spadać w nocy. Maksymalna wartość to 12 stopni Celsjusza. Zachmurzenie będzie duże, niewykluczone przelotne opady deszczu. Teraz na termometrze 21 stopni, na barometrze niezmiennie 1011 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Charles and Eddie, Would I Lie to You? Dziś słońce wstało o 5.13, zajdzie dopiero o 20.23. Dzień w sumie potrwa 15 godzin i 10 minut, więc bardzo już długo. A ten dzień to oczywiście 4 maja, poniedziałek. Imieninowe pozdrowienia mamy dla Moniki, Floriana i Michała. Tomek Wandel z wami jeszcze przez niespełna godzinę. Zapraszam serdecznie.

GoldenEye to wielki bondowski przebój w wykonaniu Tiny Turner. Szykuje się wielki bondowski rekord. Jeśli do premiery 26 filmu o agencie 07 Jamesie Bondzie dojdzie w roku 2028, a tak przecież jest zaplanowane, przerwa między dwoma filmami z Bondem przekroczy 2231 dni, czyli czas pomiędzy filmami License to Kill i GoldenEye. Będzie to najdłuższa przerwa w historii tej szpiegowskiej franczyzy. Dlaczego o tym mówię dzisiaj? Dlatego, ponieważ w 73. wydaniu muzyki z celuloidu w Radiu Emaus będę dziś mówił o Bondzie, będę za tydzień też mówił o Bondzie. Dziś przypomnę, jak to się wszystko jak na razie skończyło przy okazji filmu No Time to Die. Natomiast za tydzień opowiem o tym, jakie są szanse, by pojawiła się kolejna epopeja, kolejna historia sfilmowana przez filmowców, tym razem z Amazon MGM Studios, o agencie 007. Agent w tajnej służbie jego królewskiej mości, teraz już nie jej królewskiej mości, ale jego królewskiej mości. To się zmieniło. Co się jeszcze zmieni, o tym opowiem, tak jak mówiłem, za tydzień. Natomiast dzisiaj przypomnę, jak to się na razie wszystko zakończyło 5 lat temu przy okazji filmu No Time to Die. Zapraszam serdecznie. Teraz jeszcze jeden bondowski przebój. You Only Live Twice, zaśpiewa Nancy Sinatra. Jest 18 po 5.

0: Rynkowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
1: Dzień dobry, nazywam się Michał Bondyra i zapraszam na hartowo, na sportowo. Majówka kibicom Lecha kojarzyła się ostatnio słabo. W tym terminie rozgrywany jest bowiem finał Pucharu Polski. Tym razem też był. Zdobył go Górnik Zabrze po zwycięstwie nad Rakowem Częstochowa 2-0. Ale my skupmy się na Lechu. Kolejosz w sobotę grał mecz w PKO Bank Polski Ekstraklasie. 31. mecz w kolejce w Lublinie i wygrał gol. Na wagę 3 punktów z motorem zdobył Leo Bengtsson w 40 minucie spotkania. Zwycięstwo Lecha daje mu 55 punktów po 31 spotkaniach i pozycje lidera do obrony tytułu zostały 3 kroki. Będą one o tyle trudniejsze, bo kontuzji doznał najjaśniejszy punkt Lecha, Irańczyk Ali Golizadeh, który do końca sezonu już nie zagra. W Betclic drugiej lidze też piękna majówka. W Krakowie zwycięstwo Warty Poznań nad Hutnikiem zapewnił wracający po kontuzji Filip Waluś w 37 minucie spotkania. A że w Chojnicach Olimpia Grudziądz tylko zremisowała z Chojniczanką, to Zieloni nie dość, że utrzymali drugie premiowane, przypomnijmy, awansem do pierwszej ligi miejsce w tabeli, mając 58 punktów, to już powiększyli tą przewagę nad Olimpią do 4 punktów. Do awansu zostały w tym wypadku 4 kroki. O meczach Lecha w Lublinie, Warty w Krakowie, ale też o przyszłości rozmawiam z Radkiem Laudańskim, dziennikarzem sportowym, współtwórcą Poznańskiego Ekspresu. Cześć Radku.
2: Witam, witam.
1: Wreszcie majówka zacznie się dobrze kojarzyć kibicom Lecha. Kolejosz pojechał do Lublina, wygrał z motorem 1-0, ale mimo niskiego wyniku kontrolował absolutnie mecz. Powiedz, jak ty ocenisz to spotkanie?
2: Myślę, że to było dobre spotkanie w wykonaniu Lecha Poznań. Tak naprawdę do momentu tych strzelenia bramki może to wyglądało lekko niepokojąco, chociaż tam powinien być karnym na Ali Golizadehu. Potem to zejście Irańczyka na pewno wszystkich bardzo mocno zaniepokoiło, no ale koniec końców udało się zrobić swoje dzięki przepięknej bramce Leo Bengtssona. Potem powtórzył się scenariusz z poprzednich spotkań wyjazdowych, czyli Lech zwalnia tempo, ale zabija całkowicie mecz i rywal nie ma nic z gry. To jest model gry skuteczny na wyjazdach, co pokazuje to punktowanie i myślę, że to nie jest przypadek, bo to już po prostu któryś mecz z kolei wygląda bardzo podobnie Lecha wyjazdowa.
1: No ale tam z tego, co zauważyłem, chyba bezcelnego strzału gospodarza, to tak aż się nie zdarzyło, żeby aż tak zabił to spotkanie.
2: Tak, no Lech wygląda coraz bardziej odpowiedzialnie w obronie, bo my często chwalimy ten atak, ale ostatnio drużyna też traci mniej bramek, no to też przekłada się na te punkty. Znowu Wojciech Bońka ma bardzo dobry mecz, ale też wróciła to taka typowa szóstka, bo Timothy Uma na koniec sezonu złapał bardzo wysoką formę, bo te mecze z Legią Motorem bardzo dobre i wyrasta na takiego nieoczywistego bohatera tej końcówki zonowej. Myślę, że ta dobra postawa obrony to też w dużej mierze jego zasługa.
1: No tak, o Kenijczyku sobie jeszcze porozmawiamy, ale chciałem cię jeszcze zapytać o tym, co najbardziej niepokoju i wszystkich w Poznaniu, wszystkich tych, którzy kibicują Lechowi, którzy też w Lechu są. Myślę sobie o tym, co powiedziałeś, o tym urazie Aliego Golizadeha. 19 minuta, zniesiony na noszach. Były bardzo, bardzo niepokojące doniesienia. Okazało się, że Irańczyk wypowiedział się dla dziennikarza ze swojego kraju, gdzie trochę uspokoił. No ale summa summarum, jeśli zdąży na mundial, to w Lechu i tak już w tym sezonie nie zagra.
2: Nie zagra i na pewno to jest duże osłabienie dla zespołu, ale można się cieszyć z tego, że najprawdopodobniej to nie będzie taka kontuzja, która wyklucza go z mundialu i znacznej części przyszłego sezonu, no bo na początku nawet mógł się wydawać taki scenariusz. Miejmy nadzieję, że nie był to jego ostatni występ w Lechu Poznań, no bo jak nie zagra w tym sezonie, no to zobaczymy, czy ten kontrakt będzie przedłużony.
1: Tutaj no właśnie, czekaj Radku, od razu cię zapytam w tym kontekście, bo też się nad tym zastanawiam, czy ta kontuzja ułatwi negocjacje Lecha z Irańczykiem, czy wręcz je utrudni?
2: Gdyby była ta kontuzja poważniejsza, to wydaje mi się, że by ułatwiła, bo wtedy te większe kluby nie będą aż tak zainteresowane. Tutaj ta długość kontuzji raczej nie wpłynie tak na takie negocjacje kontraktowe. Wydaje mi się, że on jakieś oferty dobre i tak dostanie, więc Lech będzie z nim konkurował w takiej formie, jakby on tej kontuzji tutaj nie miał co do sensu przedłużenia, to nikt nie ma wątpliwości co do tego, że warto tego piłkarza przedłużyć. Może łapie często kontuzję, ale od razu po nich wraca do najwyższej formy. Jest najlepszy piłkarz Lecha Poznań i ktoś, kto warto, aby tutaj został. Co do tego osłabienia w składzie, no to myślę, że Lech to trochę odczuje, ale też nie panikowałbym z tego powodu, bo są dobrzy piłkarze, jest Luis Palma między innymi, który teraz może dostanie trochę ważniejszą rolę. Lech myślę gra z takimi przeciwnikami, że ma obowiązek to po prostu wygrywać nawet bez Alego Golizadecha. I pierwszy krok został zrobiony, bo ta bramka zwycięska została zdobyta już po zejściu Irańczyka.
1: No tak, i powiedziałeś wcześniej o tej metamorfozie im plus, jeśli chodzi o Timotiego Ume. Pamiętamy, że ten chłopak bardzo fajnie potrafi zagrać, a jednocześnie w tym samym meczu potrafi zrobić taki błąd, że kosztuje to nawet utratą bramki przez kolejorza. Te ostatnie mecze Kenijczyka bardzo dobre. Powiedz, czy to spowodowane jest tym, że chce się pokazać przed powrotem do Pragi, czy może mobilizująco wpłynął na niego powrót Radka Murawskiego?
2: No możliwe, że chce się pokazać przed powrotem do Pragi. Ja uważam, że to nie jest zły piłkarz. To widzieliśmy parokrotnie ten mecz chociażby z Rapidem Wiedeń w lidze konferencji. Był kapitalny w jego wykonaniu. Miał też dobre mecze z Widzewem, właśnie ten poprzedni z Legią, ale myślę, że w tej rundzie jesiennej było trochę dobrych akcentów z jego udziałem. Potem się to zaczęło psuć, kiedy też doszły do głosu te różne problemy pozaboiskowe. No to jest taki piłkarz, którego troszkę trudno jest rozgryźć. Jest nieprzewidywalny. Trudno spodziewać się, jaką wersję jego zobaczymy. Ale mam takie wrażenie, że gdyby on cały czas był skupiony na ciężkiej pracy, miał takie podejście, wyznawał do piłki podobne, nie wiem, jak Antek Kozubal, to jest to piłkarz, który mógłby grać w Premier League, bo możliwości, jeśli chodzi o grę na tej typowej szóstce w odbiorze i także takie fizyczne, no ma bardzo wysokie, a dzisiaj tacy piłkarze są cenieni. Slavia kiedyś podobnego gracza sprzedała za 20 milionów euro, więc wydaje mi się, że w tym klubie ciągle mogą w niego wierzyć, że wróci i może tam zrobić różnicę w Czechach.
1: No, na potwierdzenie tego, co mówisz, chociażby to, że Lech mógł go wypożyczyć bez prawa pierwokupu, prawda?
2: Tak, i tam też kwota była wysoka. Nawet jakby Lech chciał go wykupić, to nie było opcji wpisanej, ale bez 5 milionów euro tam nie byłoby by co startować.
1: Chciałem cię zapytać jeszcze jedną rzecz. Pewnie wielu się zastanawia. Daniel Hokans, on wszedł za kontuzjowanego Aliego Golizadecha, ale po 35 minutach opuścił boisko. Co się stało?
2: No myślę, że to była zmiana głównie taka taktyczna. Hakan sprzęt, żeby trochę dać wtedy tej szybkości i po prostu w pewnym momencie Frederiksen uznał, że potrzebuje nieco innego piłkarza. Wszedł Luis Palma, więc myślę, że to nie była kwestia jakiejś kontuzji, tylko stricte taka zmiana taktyczna. Bez tego Hakan wszedłby w drugiej połowie i pewnie grałby do końca, a tak no to wszedł wcześniej, więc też szybciej opuścił boisko, bo pewnie trener chciał takiego gracza, który bardziej utrzyma się przy piłce przy tym prowadzeniu 1-0.
1: A powiedz, a jak ocenisz podpisanie kontraktu nowego z Radkiem Murawskim po roku bez gry? Myślisz, że to jest raczej taki backup dla nowej szóstki, czy to jest jednak kwestia wiary w to, że wróci do kapitalnej dyspozycji sprzed kontuzji?
2: No myślę, że Radek Murawski pracował bardzo ciężko na ten powrót, jeszcze swoje minuty w tym sezonie dostanie. Dobrze, że klub dał mu możliwość, aby tutaj został, bo myślę, że całą tą pracą, którą wykonał, zasłużył na ten kontrakt. Jest to dobra decyzja. Klub pokazuje, że zasłużonych piłkarzy nie zostawia w potrzebie. Kiedyś też był taki tutaj piłkarz Justin Noron, dawno temu kontuzjowany, któremu też z kontuzją dano kontrakt, a był to dużo biedniejszy Lech niż dzisiaj, więc na pewno taka postawa też jest budująca.
1: No i Justin został w Polsce i mówi po polsku.
2: Tak, no, co do samego Radka, bardzo sympatyczny facet, parę razy z nim rozmawiałem, tak by the way, ale co do Radka Murawskiego, no to myślę, że on będzie ważną postacią dla szatni, no bo to jest na pewno postać taka bardzo, bardzo przywódcza.
1: A to nawet widzimy na tych filmikach, jak się cieszą, prawda, piłkarze?
2: My dzisiaj przy tej całej pełnej obcokrajowców szatni potrzebujemy takich silnych osobowości jak Radek Murawski i pod względem szatni będzie to jeden z ważniejszych piłkarzy, ale na boisku wydaje mi się, że to będzie taki backup dla tej szóstki. Nawet przy tym obecnym ustawieniu jest Kozubal, jest Oma. Wydaje mi się, że Kozubal może odejść z Lecha latem i pewnie za Kozubala przyjdzie jakaś taka szóstka bardzo dobra, może jeszcze jakaś taka ósemka, która zagra wyżej i Radek Murawski gdzieś tam będzie z biednikiem tej szóstki, który w wielu meczach się przyda, bo wiemy, że Lech na 90% będzie grał co 3 dni w przyszłym sezonie, bo nie wierzę w to, że nie wywalczy kwalifikacji do jakichkolwiek europejskich pucharów.
1: Dobrze, wróćmy jeszcze do tego meczu w Lublinie, bo to był też ciekawy pojedynek, nawet nie korespondencyjny, ale wręcz na boisku dwóch pretendentów do korony króla strzelców. Karola Czubaka, który przypomnijmy prowadzi, ma 16 goli, i Mikaela Iszaka, który ma gol mniej i jest drugi w klasyfikacji. Oczywiście obaj panowie jeszcze mają dwóch konkurentów. Obaj gola nie strzelili, Szwed strzelił, ale inny Szwed, Leo Bengtsson. Leo wyrasta na takiego bardzo ważnego człowieka w ofensywie kolejorza.
2: Bo przez długi czas wydawało się, że królem strzelców będzie Bobczyk z Lechii, bo on naprawdę miał formę niesamowitą i moim zdaniem najlepiej wygląda spośród napastników, ale potem trochę przygasł. Iszak wrócił do gry, ale no nie jest według mnie w takiej optymalnej dyspozycji. Też w paru sytuacjach podczas tego meczu mógł się zachować lepiej. Czubak walczył, ale to też nie było takie spotkanie dla napastnika. A co do Bengtssona, no to jest jeden z najważniejszych strzelców Lecha, bo najwięcej bramek ma Iszak, Palma, goli Zadech i właśnie Bengtsson. I myślę, że kiedy Leo tutaj przychodził do Poznania, no to mało kto się spodziewał, że będzie to aż tak ważny piłkarz, bo gdyby nie kontuzja Daniela Hokamsa, to on by tutaj do Poznania nie trafił, bo przyszedł jako takie zastępstwo. A trafił do nas dużo lepszy piłkarz niż Daniel Hakans i tutaj po prostu tych minut dla Fina pojawia się też przez to mniej. Myślę, że Leo Bengtsson to jest taki gdzieś tam synonim boiskowego pracusia, ale też ma technikę całkiem niezłą uderzenia, to widzimy na boisku. Piłkarz skarb dla Nilsa Fredriksena i jedno z lepszych letnich wzmocnień.
1: No tak, i przypomnijmy tylko, że jeszcze w dużej promocji, bo też tam kończył mu się kontrakt.
2: Ale też jest super,
1: były problemy klubu, z którego Lech kupował, także rzeczywiście udało się go wyciągnąć za dobre pieniądze.
2: No i też dobrze, że nie jest taki przesadnie młody, bo tak naprawdę tutaj już swoje lata powoli zaczyna mieć i wydaje mi się, że musiałby naprawdę grać na bardzo wysokim poziomie przez dłuższy czas, żeby myślał jeszcze o wyjeździe za granicę i to Lech Poznań może być dla niego takim docelowym klubem, w którym może chcieć zostać na lata i dać przez lata sporo, jak na przykład Paweł Wszołek w Legii grał i myślę, że ten jego powrót też okazał się dosyć dobry zarówno dla piłkarza, jak i dla klubu.
1: To, co przed nami, to już w piątek. Pierwszy krok z tych trzech Lech może zrobić. W Poznaniu gra z Arką Gdynia. Mecz na pewno już z kompletem publiczności. Ja z tymi meczami zgodowymi mam duży problem, bo często kończą się remisem. Z Arką też Lech stracił punkty w Gdyni. Teraz na trzech punktach zależy nie tylko bardzo Lechowi, ale i też gościom, bo Arka bije się dramatycznie o ligowy byt.
2: No tak, tylko no tak naprawdę patrząc na ten bilans Arki, no to wydaje mi się, że to po tej porażce z losem, z Piastem, przepraszam, to jest już klub taki trochę pogodzony z losem, że raczej te ekstraklasy opuści, już naprawdę potrzeba cudu, aby Arka się utrzymała. Wydaje mi się, że Lech dzisiaj jest na tyle dojrzałą drużyną i lepszą niż rok temu na tym samym etapie, bo mimo że wtedy było więcej punktów, to dzisiaj w maju 2026 roku Lech jest lepszy niż rok temu, bardziej ufam temu zespołowi i wydaje mi się, że ma wszystkie argumenty, aby wygrać wysoko z Arką Gdynia. Zobaczymy, ile tych kroków jeszcze będzie potrzebne, no bo jak tak sobie popatrzymy na tę tabelę, no to Lech tak naprawdę ucieknie na 9 punktów Górnikowi, jak wygra z Arką i tak naprawdę wystarczy porażka z Zagłębiem Lubin i już jest wszystko załatwione. Albo na przykład dwa remisy, no albo na przykład tu Górnik wygra, ale przegra z kolei w środę mecz, no to też już Lech wtedy
1: no tak, bo Górnik, przypomnijmy, ma 6 punktów mniej, aczkolwiek ma mecz zaległy.
2: Tak, i te mecze zaległe będą rozgrywane, mecz w tamtej kolejki zaległy będą rozgrywane pomiędzy meczem z Arką a Radomiem, więc zobaczymy, jak się to wszystko ułoży, ale przy pewnych takich konfiguracjach, które są dosyć prawdopodobne i nie można ich wykluczać, czasem po tym meczu z Arką Lech już może zostać mistrzem Polski, więc zobaczymy, ile tych kroków będzie trzeba dostawić, a też jeszcze Górnik gra trzeci mecz przed tym meczem Lecha z Radomiakiem, bo Górnik gra wtedy o 18, a Lech o 20.
1: No i tak, i przypomnijmy, że Górnik już nic nie musi, bo Puchar Polski zdobył. Zresztą gratulujemy Zabrzanom, bo to była wielka sprawa. Po 54 latach, tak, zdobył Puchar Polski.
2: Tak, jest Górnik w formie na pewno. Od czasu tego meczu z Lechem w Pucharze Polski tam też jest średnia powyżej 2 punktów na mecz, więc na pewno podopieczni Gasparika są rozpędzeni i będą chcieli o tę ligę powalczyć. No ale prawdopodobieństwo, że im się uda, to będzie trudne. Jeśli Lech zrobi swoje, no to rzeczywiście będziemy się mogli zająć już wszystkimi tymi wyliczeniami na dobre, bo ja uważam, że można mówić o meczach zaległych, no ale kiedy zobaczysz, że Lech wygra z Arką i w tabeli jest minus 9, no to już trochę z takiego psychologicznego punktu wrażenia, no to widzenia, no to też robi pewne wrażenie na tobie i trudno może być te straty już zniwelować.
1: Radku, trzymajmy się tego przede wszystkim swoich meczów, czyli zwycięstwo z Arką być musi. Ja też chciałem zapytać o drugą ligę. Warta i jej kibice też mieli piękną majówkę, a właściwie piękną niedzielę. W Krakowie zwycięstwo nad Hutnikiem i to wcale nie było oczywiste, bo jak się popatrzy na ostatnie mecze Hutnika, to oni świetnie punktują na to wiosnę.
2: Tak, no Hutnik to jest jedna z lepszych drużyn w drugiej lidze. Warta, myślę, konsekwentnie zdaje kolejne egzaminy dojrzałości, bo te wygrane ostatnie to nie są z tymi słabszymi drużynami, tylko też z tymi walczącymi o awans, bo ostatnio była Olimpia Grudziądz, teraz jest Hutnik Kraków, który zwłaszcza u siebie jest w dobrej dyspozycji, no i myślę, że Warta wyrasta na taką rewelację drugiej ligi i taki zespół, który może być najbardziej stawiany jako przykład, no bo gra tam wielu młodych Polaków, mało osób spodziewało się tak wysokiego miejsca tabeli, a tutaj ten awans jest już naprawdę coraz bliżej. I tak dodam jako ciekawostkę, że tydzień temu mi się udało wynik tego meczu wytypować, bo jak sobie rozmawialiśmy, to mówiłem, że może być właśnie takie zwycięstwo 1-0 w tym kraju.
1: No tak, powiedziałeś, to prawda. Wszystko się zgadza. Ja też jeszcze chcę zaznaczyć jedną fajną rzecz. Drugi mecz i drugi gol i drugie zwycięstwo, odkąd wrócił Filip Waluś.
2: Tak, no Filip Waluś, kiedy grał w pierwszej lidze, no to też pokazywał pewien taki potencjał, tam były pewne problemy, ale wydaje mi się, że one też wynikały trochę z tego, że Warta po prostu w tamtym czasie stała się klubem trochę takim toksycznym i jakikolwiek piłkarz by tam nie grał, no to po prostu radziłby sobie źle. Widzimy chociażby po tym Adamskim, że potrafi grać w piłkę, no bo w Pogoni Grodzic Mazowiecki świetne liczby, teraz trafił do Legii Warszawa i też tak naprawdę daje utrzymanie, teraz kolejna bramka dająca zwycięstwo. Więc myślę, że w zeszłym sezonie w Warcie grało kilku ciekawych graczy, tylko po prostu klub potrzebował tego oczyszczenia i dzisiaj to doskonale widać po Waluszu, że po prostu w tych warunkach jest zupełnie innym zawodnikiem i nie jest to wyłącznie kwestia gry w niższej lidze.
1: W Warcie zostały 4 kroki do awansu. Mówiłeś, że Warcie dobrze gra się z tymi świetnymi zespołami, tymi z górnej półki. No to będzie teraz już w ogródku gościć Sandecja Nowy Sącz, 5. zespół ligi. Potem jeszcze będzie wyjazd na Podhale, też chyba 4. zespół ligi. A jeśli chodzi o tą Sandecję, to też ciekawa rzecz, bo Warta będzie mogła liczyć na większą liczbę kibiców, bo odbiory przeszła nowa trybuna i na mecz wejdzie aż 1700 osób. To bardzo dobra wiadomość.
2: No to jest, myślę, ważna mecz, no bo wiemy, teraz też idzie dobra pogoda, no to ludziom też się bardziej chce chodzić na stadion. W Poznaniu brakowało takiego miejsca, żeby pójść sobie na mecz piłki nożnej w takiej nieco bardziej piknikowej atmosferze, tak jak w Krakowie ludzie na Wieczystą na przykład chodzą. No i teraz ta Warta Poznań urasta do miana takiego klubu i myślę, że oddanie tej trybuny to jest nawet ważniejsza informacja niż te obecne wyniki w tabeli, to co się dzieje z Hutnikiem, no bo tak naprawdę bez tej trybuny no moglibyśmy się martwić tym, co by było w przypadku awansu, no bo nawet jeśli ten awans udało się by wywalczyć, no to tak naprawdę co, klub by wrócił do Grodziska i tak naprawdę znajduje się w tym samym miejscu, w którym był wcześniej, a tak to jest ta trybuna, można pomyśleć jeszcze nad tym, żeby ten stadion jakoś wzmocnił, miejmy nadzieję, że ten awans będzie i w przyszłym sezonie po wielu latach kibic poznański będzie mógł sobie iść na mecz pierwszej ligi, gdzie grają całkiem ciekawe zespoły tutaj w Poznaniu do ogródka, bo to był widok, którego no nie znamy już od dłuższego czasu, no bo przez lata trzeba było jeździć na te spotkania do Grodziska.
1: A mocno trzymamy kciuki za Wartę, tak samo jak za mistrzostwo Lecha.
2: Tak, i nawet bym powiedział tutaj tak trochę może na przekór, że o wyniki sportowe Warty jestem spokojny, bo jest trenera Tokarczyka, bardziej trzymam kciuki za Warty od tej strony infrastrukturalnej.
1: I tym akcentem kończymy naszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Państwa i moim gościem był dziś Radosław Ladański, dziennikarz sportowy, współtwórca Poznańskiego Ekspresu. Ja też się żegnam. Do usłyszenia. Z tej strony mówi Michał Bondyra.
0: Hartowo na sportowo.
3: Audycja Hartowa na Sportowo powraca już w najbliższy piątek na sam koniec tygodnia, a dzisiaj jeszcze w naszym programie o 18.00 i 23.30 serwis Radia Watykańskiego. O 19.00 lektura w Radiu Emaus, czyli kolejny odcinek powieści Ogniem i Mieczem. O 25.00 wywiad z człowiekiem, 21.05 wyrwani z niewoli. Ja zapraszam na 22.05 na muzykę z celuloidu. To już będzie nasze 73. filmowo-muzyczne spotkanie. Dziś zagram z Bonda. Zapraszam serdecznie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
1: Dzień dobry, nazywam się Michał Bondyra i zapraszam na Hartowo na sportowo. Majówka kibicom Lecha kojarzyła się ostatnio słabo. W tym terminie rozgrywany jest bowiem finał Pucharu Polski. Tym razem też był. Zdobył go Górnik Zabrze po zwycięstwie nad Rakowem Częstochowa 2-0. Ale my skupmy się na Lechu. Kolejosz w sobotę grał mecz w PKO Bank Polski Ekstraklasie. 31. mecz w kolejce w Lublinie i wygrał gol. Na wagę 3 punktów z motorem zdobył Leo Bengtsson w 40 minucie spotkania. Zwycięstwo Lecha daje mu 55 punktów po 31 spotkaniach i pozycje lidera do obrony tytułu zostały 3 kroki. Będą one o tyle trudniejsze, bo kontuzji doznał najjaśniejszy punkt Lecha, Irańczyk Ali Golizadeh, który do końca sezonu już nie zagra. W Betclic drugiej lidze też piękna majówka. W Krakowie zwycięstwo Warty Poznań nad Hutnikiem zapewnił wracający po kontuzji Filip Waluś w 37 minucie spotkania. A że w Chojnicach Olimpia Grudziądz tylko zremisowała z Chojniczanką, to Zieloni nie dość, że utrzymali drugie premiowane, przypomnijmy, awansem do pierwszej ligi miejsce w tabeli, mając 58 punktów, to już powiększyli tą przewagę nad Olimpią do 4 punktów. Do awansu zostały w tym wypadku 4 kroki. O meczach Lecha w Lublinie, Warty w Krakowie, ale też o przyszłości rozmawiam z Radkiem Laudańskim, dziennikarzem sportowym, współtwórcą Poznańskiego Ekspresu. Cześć Radku.
2: Witam, witam.
1: Wreszcie majówka zacznie się dobrze kojarzyć kibicom Lecha. Kolejosz pojechał do Lublina, wygrał z motorem 1-0, ale mimo niskiego wyniku kontrolował absolutnie mecz. Powiedz, jak ty ocenisz to spotkanie?
2: Myślę, że to było dobre spotkanie w wykonaniu Lecha Poznań. Tak naprawdę do momentu tego strzelenia bramki może to wyglądało lekko niepokojąco, chociaż tam powinien być karnym na Ali w Golizadehu. Potem to zejście Irańczyka na pewno wszystkich bardzo mocno zaniepokoiło, no ale koniec końców udało się zrobić swoje dzięki przepięknej bramce Leo Bengtssona. Potem powtórzył się scenariusz z poprzednich spotkań wyjazdowych, czyli Lech zwalnia tempo, ale zabija całkowicie mecz i rywal nie ma nic z gry. To jest model gry skuteczny na wyjazdach, co pokazuje to punktowanie i myślę, że to nie jest przypadek, bo to już po prostu któryś mecz z kolei wygląda bardzo podobnie Lecha wyjazdowa.
1: No ale tam z tego, co zauważyłem, chyba bezcelnego strzału gospodarza, to tak aż się nie zdarzyło, żeby aż tak zabił to spotkanie.
2: Tak, no Lech wygląda coraz bardziej odpowiedzialnie w obronie, bo my często chwalimy ten atak, ale ostatnio drużyna też traci mniej bramek, no to też przekłada się na te punkty. Znowu Wojciech Bońka bardzo dobry mecz, ale też wróciła ta taka typowa szóstka, bo Timothy Uma na koniec sezonu złapał bardzo wysoką formę, bo te mecze z Legią Motorem bardzo dobre.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek. To fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Pomoc materialna potrzebującym prowadzi do trwałej relacji z Bogiem, powiedział Leon XIV do dyrektorów katolickich organizacji charytatywnych ze Stanów Zjednoczonych. Zmarł arcybiskup Józef Michalik. Przez dekadę kierował Episkopatem Polski. Uroczystości pogrzebowe 9 maja. Papież przyjmie na audiencji polskiego premiera Donalda Tuska. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Praktyczna pomoc oferowana osobom w trudnej sytuacji pozwala im doświadczyć Bożej miłości i otwiera przed nimi drogę do wejścia w trwałą relację z Panem, wskazał Leon XIV w przemówieniu do Rady Dyrektorów Katolickich Organizacji Charytatywnych z USA. Dodał, że wie o problemach, jakie napotykają w swojej działalności, w tym o trudnościach w pozyskaniu wystarczających środków, jednak wezwał, by się nie zniechęcali.
2: Jestem w pełni świadomy, że katolickie organizacje charytatywne w Stanach Zjednoczonych nie są bynajmniej wolne od tych wyzwań, które nadal ujawniają się także w naszych czasach. A jednak to właśnie wtedy, gdy stajemy wobec takich przeszkód, musimy na nowo nauczyć się słyszeć głos Jezusa mówiącego do nas: ja jestem z wami przez wszystkie dni. Także dziś Chrystus zbliża się, aby towarzyszyć swoim uczniom, szczególnie w chwilach frustracji i zwątpienia, tak jak to uczynił wobec świętego Tomasza Apostoła oraz uczniów idących do Emaus.
1: Piątą niedzielę wielkanocną 3 maja 2026 roku w wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Metropolita senior archidiecezji przemyskiej był jedną z najważniejszych postaci polskiego kościoła ostatnich dekad, pełniąc przez dwie kadencje funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
3: Zmarły hierarcha odegrał kluczową rolę w kształtowaniu oblicza polskiego kościoła na przełomie wieków. W latach 1999-2004 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego KEP, a w 2004 roku został wybrany na jej przewodniczącego. Urząd ten sprawował przez dwie kadencje, aż do 2014 roku. Jego głos był słyszany również w Europie. W latach 2011-2014 piastował stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy, angażując się w dialog dotyczący tożsamości kontynentu.
1: Pogrzeb arcybiskupa Michalika odbędzie się w sobotę 9 maja o godzinie 11 w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Po Eucharystii ciało arcybiskupa spocznie w podziemiach archikatedry. W czwartek 7 maja papież przyjmie na osobnych audiencjach polskiego premiera Donalda Tuska oraz amerykańskiego sekretarza stanu Marka Rubio. Donald Tusk po raz pierwszy spotka się z Leonem XIV. Polski premier zostanie przyjęty przez papieża o godzinie 9 rano, a amerykański sekretarz stanu o godzinie 11.30. 50. rocznicę katastrofalnego trzęsienia ziemi z 6 maja 1976 roku w północnych Włoszech Leon XIV wezwał, aby pamięć o tragedii stała się impulsem do budowania świata opartego na braterstwie i miłości.
4: W papieskim telegramie podpisanym przez sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina podkreślono, że solidarność okazana w obliczu dramatu pozostaje wzorem dla współczesności.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
7: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po reklamie. To jest powtórka. Reportaż w Radiu Emaus.
16: Zakończył się tydzień modlitw o powołania w kościele, powołanie kapłańskie i zakonne, ale ta modlitwa nie może się zakończyć, bo żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Teraz, kiedy rozpoczęliśmy miesiąc maj, szczególnie chcemy modlić się o powołania za powołanych, bo właśnie w maju mają miejsca w wielu diecezjach, w wielu zakonach święcenia kapłańskie.

stany, marzenia i pokazali, jak bardzo wielka jest ich radość i wdzięczność. Zapraszam Państwa do wysłuchania tej audycji, tej rozmowy Neoprezbiterzy Chrystusowcy. Ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec.

0: Kłaniam się bardzo nisko, ksiądz Mariusz Sokołowski. Dzisiaj wyjątkowe spotkanie, wyjątkowa data, 21 maja. Mówię to specjalnie, bo wczoraj, 20 maja, święcenia mieli księża, których goszczę dzisiaj w naszym studiu. Podkreślam tą datę, bo to znaczy, że są księżmi 24 godziny, trochę więcej. Śmiem twierdzić, najmłodsi księża na świecie, albo jedni z młodszych, bo może gdzieś na świecie były w tym czasie święcenia kapłańskie. Bardzo się cieszymy obecnością młodych, radosnych kapłanów. Może przedstawcie się.
1: Szczęść Boże, z tej strony Kamil Smyk.
0: Ksiądz Kamil, tak?
1: Tak, ksiądz Kamil Smyk, tak jest. Dopiero od 24 godzin jest zupełnie jeszcze świeży, więc się nieprzyzwyczajony, ale jakoś się może przyzwyczajimy.
0: Tak, jeszcze to musi wejść w głowę, że ksiądz, jestem ksiądz, nie?
2: Tak jest. Ksiądz Piotr Gutrze.
0: Witamy.
3: Ksiądz Krystian Smykla.
0: Chrystusowcy.
3: Tak jest.
0: Tak. 24 godziny jesteście księżmi. Bardzo się cieszymy, że znaleźliście czas, bo teraz czas prymicji, czas tych pierwszych mszy. Choć de facto ta pierwsza to była wczoraj w katedrze. Zaraz. Duża, piękna, przepiękna uroczystość. Dowiedzieliśmy się, że to były też pierwsze święcenia, których udzielił tutaj w Poznaniu nasz nowy metropolita, ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński. Więc to taka jeszcze większa radość dla nas, dla Zgromadzenia Chrystusowców. Powiedzcie, jakie są wasze dzisiaj emocje, jak w ogóle noc minęła? Dało się zasnąć po tych emocjach, po tym dniu? Kto powie?
1: To noc minęła bardzo szybko, bo człowiek był trochę jeszcze, ten stres schodził powoli, jakoś opadał. Trochę jeszcze rodzice byli w domu, więc trochę wieczorem czas z rodzicami, ale jakoś to wszystko człowiek się przyzwyczaja, dochodzi do tego, że to było wczoraj, że wczoraj od momentu święceń jesteśmy księżmi.
0: Mhm. No i dzisiaj rano już prymicję pierwsza msza, no bo wczoraj była w gronie kapłanów, w koncelebrze przewodniczył ksiądz biskup, wspomniany Zbigniew Zieliński, no a dzisiaj już msza, której wy przewodniczyliście, a dokładnie ksiądz Krystian. Jak tam emocje księży?
3: No powiem, że noc przed tą mszą świętą, czyli dzisiejsza noc była trudna, dużo emocji i pewnie takiego trochę stresu. Tak jak ksiądz Kamil mówił, no też noc była krótka, ale później już podczas samej mszy świętej to przyszedł taki spokój i taka też radość i wdzięczność Panu Bogu za to, że mogę pierwszy raz celebrować tę mszę świętą. I tego stresu jakoś tak nie było, albo może nie był taki mocny jak tej nocy dzisiejszej.
0: Mhm. Niektórzy obecni na mszy świętej później gratulowali. Mówili, że no, Krystianie, sprawowałeś tę mszę świętą jak kapłan z doświadczeniem przynajmniej 10-letnim. W ogóle nie dało się odczuć tego zdenerwowania. No tak mówimy o tych emocjach, o tych uczuciach, a jesteście świadomi tego, co się wydarzyło wczoraj, co zostało włożone w wasze dłonie, w wasze serca. Tacy sami, a już inni zupełnie. Prawda?
2: Tak jest. No, wydaje się, że tacy sami, ale jednak jest ta jedna

0: różnica, która no, powoduje, że w człowieku jest coś więcej, też zmienia się trochę myślenie. Już jednak mamy inny status niż mieliśmy do tej pory. Do tej pory, tak jak mówię, jeszcze też staraliśmy się dowiedzieć, czym jest kapłaństwo w takiej teorii, a teraz przechodzimy na praktykę. Staniemy przed wielkim wyzwaniem, kiedy będziemy musieli się zmierzyć z tymi wszystkimi obowiązkami, które znaliśmy tylko z papieru, które słyszeliśmy na wykładach, o których poznawaliśmy podczas 6-letnich studiów, a teraz jest to wszystko taką rzeczywistością, w którą wchodzimy już na całość.
1: I czy to was napełnia jakimś takim lękiem, czy raczej radością, taką chęcią wchodzenia jeszcze bardziej w to, bo tak jak powiedziałeś, Piotrze, no przed wami nowe rzeczy, pierwsze msze za wami, ale za chwilę będą pierwsze spowiedzi. Ktoś z was już spowiadał? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Więc pierwsze spowiedzi, no chrzty już macie jako diakoni, tak? Tak, to już było dozwolone, ale no będą inne sakramenty, prawda? I potem duszpasterstwo dzieci, młodzieży, tego będzie dużo. No właśnie, radość, lęk, czy to jest połączone jakoś?
2: Ja myślę, że no to jest takie ludzkie, że jest w nas ten lęk, pewna niepewność przed czymś nowym. Co prawda na praktykach gdzieś tam, na różnych wyjazdach, w czasie seminarium mieliśmy styczność czy z dziećmi, czy z młodzieżą, ale teraz, kiedy ta odpowiedzialność jest taka, tak naprawdę no na nas spoczywa, że my musimy zorganizować, my musimy wymyśleć, my musimy poprowadzić, no to na pewno ten stres i lęk jest. Ale tak później sobie człowiek zdaje sprawę, że Pan Bóg jest z nami w tym wszystkim i ta łaska sakramentu, która na nas spłynęła właśnie wczoraj podczas święceń, no Pan Bóg jest z nami i ten lęk, ten stres po prostu ofiarowujemy Jemu i idziemy po prostu z taką perspektywą, że On jest z nami i będzie nas wspierał w tym wszystkim, co przed nami.
1: No to jestem, poślij mnie Panie, tak?
2: Tak, tak
1: jak mówił biskup Zieliński w czasie kazania wczoraj, róbcie to, co do was należy. Wszystkiego i tak się nie da zmienić, ale róbcie to dobrze, a świat się będzie stawał lepszy też dzięki temu. No i to jest cudowne. Czy idąc do kapłaństwa, bo formacja 6 lat seminaryjna, jeszcze nowicjat, mieliście w głowie jakiś wzór kapłana, który was fascynował, ale też jakim kapłanem wy chcielibyście być?
3: Ja myślę, że patrząc przez te lata, obserwując też na różnych parafiach, może nie wzór jednego kapłana, bo każdy miał jakąś cząstkę taką wzór, który można było naśladować, czerpać, bo każdy ma też inną tą predyspozycję. Jedni bardziej do młodzieży, inni do dzieci, może inni do starszych osób. I to można powiedzieć, każdego z kapłanów, który mógł się spotkać przez nasze życie, można było zaczerpnąć coś, czego musimy się nauczyć na tą naszą przyszłość, a to jak my będziemy wchodzić na teraz nasze nowe parafie, gdzie teraz zostaliśmy posłani. I z taką, może powiedzieć, też z radością i taką, może powiedzieć, i niecierpliwością się doczekać tego nowego.
1: Tak, co ten czas przyniesie. I no, chyba się dopiero człowiek będzie sprawdzał w tym i ciągle to kapłaństwo będzie poznawał, bo ja na przestrzeni mojego 20-letniego kapłaństwa mogę powiedzieć, że tego kapłaństwa też ciągle się jeszcze uczę, mimo 20 lat. No tak, kiedyś powiedział to papież Franciszek, że kapłan ma pachnieć owcami, czyli sprawami człowieka wiernego, a ostatnio w rozmowie ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki powiedział, że tak, ma pachnieć owcami, ale o ile ma pachnieć owcami mocno, to jeszcze bardziej ma pachnieć Chrystusem. I myślę, że tutaj chodzi o to, żeby ludzie patrząc na was, bo teraz to wiadomo, patrzą na was no, z wielką radością i uściski, i kwiaty są, ale po czasie, za parę miesięcy, za rok, za dwa, za pięć, kiedy będziecie przeżywać jubileusze, żeby mogli powiedzieć: o, ten ksiądz Piotr, o, ten ksiądz Kamil, ten ksiądz Krystian, to jest ksiądz powołania, to jest ksiądz, który żyje Bogiem po prostu, nie? I to by było piękne, myślę, że też o to tutaj chodzi. Każdy ksiądz, kiedy ma święcenia, kiedy ma prymicję, szykuje sobie obrazki. I na tych obrazkach też pisze sobie pewne zdanie, najczęściej z Pisma Świętego, chociaż niekoniecznie. I to jest takie, ja to tak chyba można powiedzieć, to jest takie motto na życie, taka dewiza, według której ten młody ksiądz chce iść przez życie. Powiedzcie, jakie są wasze motta, te zdania na waszych obrazkach prymicyjnych.
3: Ja wybrałem cytat, że chociażbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną, laska i pasterska mnie wiodą, czyli takie, można powiedzieć, zawołanie, które mamy prowadzić. Z psalmu, tak. Które mamy wieść przez całe życie, że przede wszystkim być przy Chrystusie, bo to jeśli jest On przy mnie, to wtedy wiem, że to ciemności żadne w moim życiu mogą mi nie przysłonią tego, co najważniejsze, czyli dążenia do tej światłości i do świętości razem z Chrystusem.
1: No bardzo ładnie. Ksiądz Piotr?
0: Ja na początku miałem takie już jedno swoje. Myślę, że od początku, kiedy wstępowałem do seminarium, miałem taki cytat przygotowany i chciałem, żeby to było cytat z Ewangelii według świętego Jana: a światłość ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Ale tak przez lata seminaryjne starałem się to weryfikować, jak wygląda moje życie, czym aktualnie żyję. I pomimo tego, że ten cytat jest taki ładny i bardzo bliski mojemu sercu, to takim głównym zawołaniem, które wybrałem na obrazku prymicyjnym, który zaraz po otworzeniu go z drugiej strony, jest cytat Augusta Hlonda, bo jestem Chrystusowcem i chciałbym, żeby to, co nasz założyciel przekazał, było w jakimś stopniu wryte w moje wnętrze, w moje serce, żebym się tym kierował. A ten cytat to jest: do wszystkich pójść macie z równym sercem. Bardzo mi się to podobało, bo to pokazuje, że nie ma jakichś takich różnic, nie mamy szufladkować ludzi na tych lepszych, gorszych, na tych, do których bardziej chcemy pójść, do których mniej chcemy pójść, do Polaków, do niepolaków. Nasza misja jest przede wszystkim do polskich emigrantów, ale jednak jeśli trafimy na człowieka z obcego kraju, emigranta, uchodźcę, mamy go przyjąć z taką samą miłością, z jaką przyjmujemy naszych rodaków. I to jest przede wszystkim, pokazuje to, że dla Chrystusa nie liczą się ludzie lepsi, gorsi, bardziej wykształceni, mniej wykształceni, bogaci czy biedni, tylko wszyscy liczymy się tak samo. Mhm. I dla niego jest ważne, żebyśmy do każdego podchodzili z tą miłością. I myślę, że ten cytat Hlonda doskonale pokazuje taki jeden wycinek właśnie z życia Chrystusa, który chciałbym w swoim życiu realizować i naśladować.
1: No pięknie, tak mi się skojarzyło, gdzieś to wyczytałem, nie wiem, kto to powiedział, ale w kontekście tego, co tutaj właśnie mówisz, że Chrystus kocha wciąż miłością taką, którą można określić, kochać wszystkich bez wyjątku, nikogo nie oszczędzać. Mi się to strasznie spodobało, kochać każdego bez wyjątku, nikogo nie oszczędzać. Piękne, piękne. No i Krystian?
2: Tak, ja w sumie swój cytat na obrazek prymicyjny wybrałem tak naprawdę rok temu podczas rekolekcji przed święceniami diakonatu. Właśnie będąc, trwając na modlitwie z Pismem Świętym, pamiętam, że w tamtym momencie dużo było we mnie takiej niepewności, też trochę lęku przed tym wszystkim. I zacząłem czytać wtedy akurat Księgę Syracha i właśnie tam znalazłem takie słowa: bądź mu wierny, on zajmie się tobą, prostuj swe drogi i jemu zaufaj. No i te słowa wtedy bardzo mocno mnie tak podniosły na duchu i stwierdziłem, że chciałbym je mieć na swoim obrazku prymicyjnym. Kiedy pojawią się gorsze chwile w przyszłości, na pewno pojawią się pewne trudy, jakieś może nawet jeden, drugi kryzys, no to właśnie będę chciał wrócić do tych słów, właśnie do tego, żeby być wierny mimo wszystko, mimo tych przeszkód, mimo tych trudności, które będą na pewno, żeby sobie przypomnieć, że bądź wierny mimo wszystko, zaufaj, Pan Jezus się po prostu tobą zajmie.
1: Patrzę na was i tak się uśmiecham, bo mówię, myślę sobie, Boże, jakie to jest wszystko piękne, jakie to jest takie radosne, pełne nadziei też i takie świeże, takie czyste. No i gratulujemy wam wszyscy, cieszymy się wam jako kapłanami. Kościół się cieszy, Zgromadzenie Chrystusowców się oczywiście też bardzo cieszy. Jest was czterech wyświęconych na kapłanów. Patryk nie mógł przyjść, pozdrawiamy go bardzo serdecznie. I trzech diakonów też było wyświęconych, a więc tych, którzy za rok staną się też księżmi. Teraz jakie plany najbliższe?
0: Najbliższe plany, no to wrócić do domu, pewnie przygotować się do mszy prymicyjnej, bo no jest to taka msza, którą będziemy odprawiali w naszych rodzinnych parafiach. Przede wszystkim to jest chyba takie największe wyzwanie, bo tutaj, kiedy no znamy te osoby, no tak dość krótko, bo jesteśmy w seminarium, tych księży, których spotykamy na wykładach, to no jest to znajomość taka, że tak powiem, która się kończy. A tutaj mamy jednak tych ludzi, z którymi się spotykaliśmy całe nasze życie, którzy nas wychowywali, i do nich mamy właśnie powiedzieć. Myślę, że to będzie najtrudniejsze, aby tam się nie stresować, ponieważ no, te osoby to nie są tylko osoby, które spotkamy raz, dwa, tylko to są osoby, które są w naszym życiu i które pewnie zostaną. Dlatego powiedzieć do osób bliskich, myślę, że jest o wiele trudniej. Też Pan Jezus przecież powiedział, że prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie, więc może niektórzy z naszej rodziny albo z naszych znajomych będą nieprzychylnie patrzeli na nasze powołanie, ale pewnie będą chcieli zaakceptować nasz wybór i myślę, że to jest takie, że nie do końca wiemy. No jest to dla nas bardzo ważne i myślę, że tam będzie ten stres większy. Ja przynajmniej tak odczuwam, że dla mnie już się zaczynam tym stresować.
1: Ja, będzie dobrze. Czyli msza prymisyjna, taka pierwsza msza w rodzinnej parafii, tam gdzie się wychowaliście, tam gdzie wzrastaliście i przyjmowaliście te sakramenty. Potem trochę urlopu, tak?
0: Takie są plany.
1: Jakieś wakacje. Tak. I kiedy już wyjazd na pierwszą parafię?
3: Do 23 czerwca my się zgłosimy na nasze parafie, tam gdzie zostaliśmy przeznaczeni przez naszego wikariusza.
1: Czyli miesiąc jeszcze takiego wolnego, teraz te mszy prymicyjne, radości i 23 czerwca stawienie się na parafii. Jakie to będą parafie, powiedzcie?
3: To ja trafiłem do parafii świętego Piotra i Pawła w Podjuchach w Szczecinie. To jest parafia na obrzeżach Szczecina. Tam, ale tak się zdarzyło, tam akurat swoje praktyki miał właśnie ksiądz Piotr, miał swoje praktyki diakońskie. I tam ja trafiłem na tą parafię, gdzie on miał właśnie swoje praktyki.
1: Świetnie.
0: Ja z drugiej strony zamieniłem się z księdzem Kamilem. On trafił do Szczecina, do Podjuch, a ja trafiłem do Stargardu, do parafii świętego Józefa. No i to jest, tak się akurat fajnie złożyło, że to jest miasto, w którym też przyszedłem na świat, więc...
1: O proszę.
0: Jest to teren dość mi bliski i też z takim sentymentem pewnie tam wrócę. Mhm.
2: Ja zostałem skierowany do parafii świętego Ottona w Pyrzycach. Jest to rodzinna parafia księdza Kamila i diakona Wiktora, który został właśnie w tym roku też wyświęcony. No, patrzę na to z taką nadzieją i też radością. Dużo historii słyszałem o Pyrzycach od moich współbraci, więc cieszę się i mam nadzieję, że będzie dobrze.
1: Tak, no mówi się, że te pierwsze parafie to jest taka pierwsza miłość dla księdza, nie? I tego się na pewno nigdy nie zapomina. Czy będziecie tam rok, czy dwa, na pewno będą to piękne, niezapomniane chwile. I tutaj ksiądz Piotr jeszcze wspomniał, tak na koniec was zapytał, bo rzeczywiście to jest ważne, chrystusowcy pracują dla Polonii. To jest charyzmat Zgromadzenia Chrystusowców. Teraz będziecie w Polsce rok, dwa, może pięć, ile tam Pan Bóg wyznaczy i przełożeni. No a potem emigracja, praca wśród Polonii, tych Polaków poza Polską jest bardzo dużo i pewnie tam pojedziecie. Czy macie jakieś swoje wymarzone kierunki, destynacje, mówiąc tak współcześnie?
3: Ja myślę, że nie mam takiego wymarzonego kierunku, że jestem otwarty tak naprawdę, gdzie mnie przełożeni by zaproponowali, przyjąłbym każdą miejscowość zagraniczną, bo jestem jakoś otwarty na to też doświadczenie też nowej kultury, bo tak naprawdę jadąc na nasze parafie zagraniczne, będąc już na niektórych, czy to w Niemczech, czy to w Holandii, czy we Francji, to jest coś, odkrycie takich różnych specyfikacji danego kraju, jak to działa, w ogóle funkcjonuje, ale też poznanie kultury nowego kraju, czy tak francuskiej, czy to holenderskiej, czy właśnie tej niemieckiej, tak może być też i to kulinarnej też, ale zarazem też kultury też ludzi tam będących, bo każda Polonia jest inaczej też pracuje.
1: No tak, będziecie pracować po polsku, ale też trzeba będzie się stykać z tą lokalną społecznością, a więc konieczna jest umiejętność posługiwania się w lokalnym języku. W seminarium uczyliście się języków?
3: Tak jest.
1: Angielski? Niemiecki?
2: Angielski raczej.
0: Generalnie był angielski.
1: Angielski był, no tak. To podstawa. Dobrze, no to już wiemy, gdzie tutaj ksiądz Kamil chciałby wyruszyć, chociaż nie wskazał w sumie.
3: Kraju nie wskazuje, bo chciałbym tak naprawdę
1: wola Boża
3: na każdą.
1: O właśnie, ksiądz Piotr.
0: Ja kiedyś sobie tylko tak myślałem, oby tylko nie do Niemiec, bo ten język jest taki trudny. Ale potem też tak sobie myślałem, pewnie Holandia też jest podobnym takim krajem niefajnym jak Niemcy. Z drugiej strony bardzo fajne było to, że dostaliśmy możliwość pojechania do tych krajów, żeby zobaczyć, jak wygląda emigracja za granicą, jak wyglądają polskie kościoły w Niemczech, w Holandii. I myślę, że to dało mi taki duży spokój, że pomimo wszystko takie, które miałem wyobrażenie o tym kościele, który tam jest, tych wszystkich problemach, że tam jest jakoś tak gorzej, trudniej, to wszystko prysnęło, bo zobaczyłem, że tam jest taka enklawa polskości, że pomimo tego, że byłem za granicą, mogłem czuć się, jakbym był w swoim kraju. I też miałem fajnie tam taką możliwość, że no, było mi dane poznać nie tylko jeden kraj, ale również we Francji i, no, i tak jak już wspomniałem, Holandię i Niemcy, to dało też taką szerszą perspektywę zobaczenia, że w innych krajach jest bardzo podobnie, że nie ma co się martwić, więc jeśli miałbym wybrać jakiś kraj, który gdzieś tak chciałbym, miałem kiedyś taki kraj, który bardzo chciałbym zobaczyć, to była Brazylia, bo pisałem też pracę magisterską na temat Ameryki Południowej, więc byłem na to otwarty, jakby ksiądz wikariusz czy tam ksiądz generał polecił mi ten kraj, z chęcią bym to przyjął. A teraz tak mówię, że cokolwiek innego bym dostał, to myślę, że byłoby podobnie miałbym doświadczenia, które zdobyłem w tych parafiach, na których byłem na praktykach, że wszędzie, gdziekolwiek pójdę, gdzie spotkam tych Polaków, którzy mają przecież mentalność podobną do mnie, że będzie fajnie i że oni mnie przyjmą jako swojego kapłana. I to jest chyba w ogóle też takie bardziej motywujące, żeby pojechać na misję, bo tam nie jesteśmy tylko księżmi, których jest na każdym rogu ulicy tak dużo jak w Polsce, tak w cudzysłowie mówiąc, bo tak naprawdę księży jest coraz mniej, ale no tam to pokazuje, że ci ludzie naprawdę się cieszą i traktują nas, księży, chrystusowców, misjonarzy, jako swoich księży. I dla nich jest kapłan też taką no, ostoją i kimś o wiele, tak mi się wydaje, takie odnoszę przynajmniej wrażenie, że tam jest dla nich osobą bardziej ważną, taką bardziej bliższą. Są te relacje, wydaje mi się, że takie głębsze i to pokazuje, że można też rozwinąć to duszpasterstwo no, w takim głębszy sposób. Można dotrzeć do serc, wydaje mi się, że trochę bardziej.
2: Ja podobnie jak ksiądz Kamil, tak zawsze starałem się nie nastawiać się na żaden kraj i tak dalej. Ale nie ukrywam, że miałem jakieś takie myśli, że tak chciałbym kiedyś odwiedzić Stany Zjednoczone. Co prawda, no duszpasterstwa kompletnie tam nie znam, nie wiem jak funkcjonują tam Polacy i nasi księża. Pewnie też z tego względu kulturowego, z tego, że no te Stany Zjednoczone się takie wydają, takie wow, takie po prostu inny świat, coś nowego i w filmach te Stany Zjednoczone i chciałbym to zweryfikować, czy tak naprawdę jest. A czy przełożenie tak zdecydują, czy nie, to już zostawiam im i Panu Bogu. No też właśnie ten język angielski, dosyć lubię ten język. Tak w ogóle to przed seminarium, jak tak zastanawiałem się, gdzie chcę pójść, co robić z swoją przyszłością, to tak myślałem, żeby studiować język angielski, do czego nie doszło, bo jednak wybrałem nowicjat i seminarium. Dlatego lubię ten język i pewnie jakiś anglojęzyczny kraj też by mi się spodobał. Ale tak jak właśnie ksiądz Kamil, raczej staram się tak nie nastawiać na nic konkretnego, tylko po prostu przyjąć to co będzie.
1: No tak, to niech tak się wydarzy, jak tam to wszystko jest zaplanowane, gdzieś tam u góry. Są z nami najmłodsi księża, chrystusowcy to na pewno, ale myślę, że najmłodsi w Poznaniu, w Wielkopolsce i może i w Polsce, może i na świecie. 24 godziny są kapłanami, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Zawsze pytają mnie ludzie, kiedy są prymicje, kiedy są święcenia, co się daje nowemu księdzu, ornat, stułę, komrze, albę. Ja mówię, nie, to wszystko mają, wszystko dostaną, no chyba, że mają jakieś zamówienia. I nie wiem, co dawać, ale na pewno można dać dobre słowo. Czego wam można życzyć? Takim młodym księżom, co można życzyć? Czego potrzebujecie teraz?
0: Ja tak dostałem kilka też takich kartek i też za każdą kartkę dziękowałem, bo faktycznie to, co ksiądz powiedział przed chwilą, że to dobre słowo jest takie ważne. W jednej z piosenek usłyszałem takie słowa, że dobre słowo jest cenniejsze od chleba. Może nie chleba eucharystycznego, ale takiego chleba codziennego. I myślę, że takie wsparcie, które otrzymujemy od drugiego człowieka w tym świecie, który przecież no, generalnie mówi złe rzeczy na księży, kiedy możemy wejść na jakąś stronę internetową i poczytać po prostu samo zło, to takie dobre słowo jest naprawdę czasami jak taki balsam na serce, który pomaga nas umocnić w powołaniu i w tym dodać takie otuchy, nie? Bo jak widzimy, że jest to potrzebne, że ludzie naprawdę chcą, doceniają i jest to dla nich ważne, to automatycznie stajemy się wtedy też bardziej pewni w tym, co robimy, w tym, co wybraliśmy. Więc dlatego myślę, że to dobre słowo jest teraz tak bardzo istotne.
3: Ja myślę tak, jak właśnie podobnie jak Piotr mówi. Też czuję, usiadam się te kartki, zacząłem czytać wszystkie od rodziny, czy to od znajomych, czy dalszych, bliższych. I to takie wsparcie od nich, to się po prostu czuję, że to jest to głęboka taka też ta relacja z nimi. To jest takie coś, co teraz akurat potrzebujemy w tym czasie, żeby też przygotowania się do naszych mszy prymicyjnych, przygotowania się do tego, co nas czeka, na nowe parafie. Tak jak Krystian ksiądz powiedział, że tego lęku, tego niepewności, więc to jest takie coś, co może właśnie ten balsam dla naszego ciała, naszego serca, żeby to rozchwiać, to wszystko, co nas...
1: Czyli wsparcie po prostu.
3: Tak, po prostu takie wsparcie
1: modlitwy dobrego
3: wszystkich.
1: Słowa.
2: Tak jest. No ja myślę, że właśnie modlitwa jest taka najcenniejsza i no ja właśnie też taki bardzo, bardzo taki wyraz tej modlitwy otrzymałem wczoraj, kiedy rozpakowywałem te prezenty, wszystkie kartki, to otrzymałem margaretki dwie w mojej intencji, czyli modlitwa za konkretnego księdza aż do końca życia. To jest bardzo piękne.
1: Przez wszystkie dni w tygodniu, nie?
2: Tak jest, przez wszystkie dni w tygodniu. No wierzę, że to na pewno będzie ogromne wsparcie dla mnie przez te lata mojego życia, mojego kapłaństwa. Ja też zawsze tak cieszę się i tak się robi mi dobrze na sercu, gdy słyszę, że my jesteśmy potrzebni. Kiedy ktoś tam mówi po prostu, dobrze, że jesteście, że zdecydowaliście iść po prostu w to kapłaństwo i to jest takie umacniające właśnie, że mimo tej może czasami niepewności, jakichś gorszych momentów, no to jednak wiemy, że ktoś na nas czeka, że ktoś nas oczekuje, chce naszej pomocy, chce przyjmować sakramenty przez nas, więc tak.
1: To życzę wam, żeby to się wszystko spełniło i świętości wam życzę. I żebyście pachnieli owcami, ale jeszcze bardziej Chrystusem, jak to mówił ksiądz arcybiskup senior Stanisław Gądecki. Dzisiaj w naszym studiu byli najmłodsi księża na świecie, chrystusowcy, wczoraj wyświęceni na kapłanów. Ksiądz Kamil, ksiądz Piotr i ksiądz Krystian, bardzo dziękujemy, ale jeszcze poprosimy was o wspólne błogosławieństwo.
2: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
2: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen. Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Bóg zawodzi.

0: Wysłuchaliśmy archiwalnej audycji rozmowy z księdzem Krystianem Smyklą, księdzem Piotrem Gucze, księdzem Kamilem Smykiem, neoprezbiterami chrystusowcami z Poznania. Rozmowa nagrana, a zarejestrowana została w maju 2025 roku. Dziękujemy za uwagę i prosimy o modlitwę za tych kapłanów, za innych i o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
1: Reportaż w Radiu Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki.
2: Powiadaj dalej, ozwał się drżąc z niecierpliwości Kmicic. Obaj tedy ruszyli do panny z całą ostentacją, jaka w takich razach we zwyczaju. Cały dwór aż się trząsł. Przyszły złe wieści od księcia Janusza. Sakowicz jeden je przeczytał, zresztą nikt na nie nie zważał ani też na Sakowicza, bo był tego czasu wypadł z łaski za to, że małżeństwo perswadował. A u nas jedni mówili, że to nie pierwszyzna się Radziwiłłom ze szlachciankami żenić, że w tej Rzeczypospolitej wszystka szlachta równa, Bilewiczowski dom rzymskich czasów sięga, i to mówili ci, którzy już sobie chcieli łaski przyszłej pani zarobić. Inni twierdzili, że to tylko fortel księcia, aby do większej przyjść z panną konfidencji, jak o to między narzeczonymi niejedno uchodzi i przy sposobności kwiat dziewictwa uszczknąć.
3: Pewnie to było, nic innego,

0: mniemam, rzekł Hasling, ale słuchajcie dalej. Gdy tak między sobą na dworze deliberuję, nagle jak grom rozchodzi się, że panna przecięła wątpliwości jak szablą, bo odmówiła wprost. Boże jej błogosław! Krzyknął Kmicic. Odmówiła tedy wprost, mówił dalej Hasling. Dość było spojrzeć na księcia, by to poznać. On, któremu księżniczki ulegały, nie znosił oporu i mało nie oszalał. Niebezpiecznie było mu się pokazywać. Wiedzieliśmy wszyscy, że tak długo nie pozostanie i że książę prędzej później siły użyje. Jakoż porwano na drugi dzień pana miecznika i osadzono w Tyrży, już za granicą elektorską. Tegoż dnia panna ubłagała oficera trzymającego straż przed jej drzwiami, że jej krucicę nabitą dał. Oficer jej tego nie odmówił, bo szlachcicem i honorowym człowiekiem będąc, czuł litość dla nieszczęść damy, a uwielbienie dla jej urody i stałości. Kto ów oficer? Zawołał Kmicic. Ja, odrzekł sucho Hasling. Pan Andrzej porwał go tak w ramiona, że młody szkot, słabym jeszcze będąc, krzyknął z bólu. Nic to, zawołał Kmicic. Nie jesteś jeńcem, jesteś moim bratem, przyjacielem. Mów, czego chcesz? Na Boga, powiadaj, czego chcesz? Spocząć chwilę, odrzekł dysząc Hasling. I umilkł, ściskał tylko ręce, które mu podawali Wołodyjowski i Zagłoba. Na koniec sam widząc, że wszyscy płoną z ciekawości, mówił dalej. Ostrzegłem ją też, o czym wszyscy wiedzieli, że medyk książęcy przygotowywał jakieś bezoary i dekokta odurzające. Tymczasem obawy okazały się płonne, bo wmieszał się do sprawy Pan Bóg. Ten, tknąwszy księcia palcem, obalił go na łoże boleści i miesiąc trzymał. Dziw mości panowie, ale padł tak, jakby go kosą z nóg ścięto. Tego samego dnia, gdy miał na cnotę tej panienki nastąpić. Ręka Boża mówi nic więcej. Sam on to pomyślał i zląkł się. Może też w chorobie wypaliły się w nim żądze, a może czekał na odzyskanie sił. Dość, że przyszedłszy do siebie dał jej spokój, a nawet miecznika z Tylży dozwolił sprowadzić. Co prawda to opuściła go choroba obłożna, ale nie febra, która do tej pory ponoć go gnębi. Co prawda także to wkrótce po opuszczeniu łoża na wyprawę ową musiał iść pod Tykocin, w której klęska go spotkała. Wrócił z febrą jeszcze większą, za czym elektor przywołał go do siebie, a tymczasem w Taurogach zaszła taka zmiana, o której dziwnie i śmieszno powiadać, dość że książę nie może tam już na wierność żadnego oficera ani dworzanina liczyć. Chyba na bardzo starych, którzy niedowidzą i niedosłyszą, zatem i niedopilnują. Cóż się takiego stało? Spytał Zagłoba. W czasie tykocińskiej wyprawy porwano jeszcze przed janowską klęską niejaką pannę Annę Bożobochatą Krasieńską i przysłano ją do Taurogów.
1: Masz, babo, placek!
0: Zawołał Zagłoba. A pan Wołodyjowski począł oczyma mrugać i srodze wąsikami ruszać, wreszcie rzekł: Panie kawalerze, nie powiadaj o niej nic jeno złego, bo po wyzdrowieniu ze mną miałbyś do czynienia. Choćbym chciał, nie mogę nic złego o niej powiedzieć, ale jeśli to waszej mości narzeczona, to powiem, że jej źle pilnujesz. A jeśli krewna, to zbyt ją dobrze znasz, abyś temu, co powiem, miał negować. Dość, że w tydzień rozkochała ta panna w sobie wszystkich w czambuł, starszych i młodszych, niczym innym jeno oczu strzyżeniem, z dodatkiem jakichś sztuk czarodziejskich, z których już relacji zdać nie mogę.
1: Ona, w piekle bym ją po tym poznał, mruknął Wołodyjowski.
0: Dziwna rzecz, mówił Hasling. Przecież panna Bilewiczówna dorównywa tamtej urodą, ale taka w niej powaga i nieprzystępność jakby wiekowej ksieni, że człowiek admirując i wielbiąc nie śmie nawet i oczu podnieść. A cóż dopiero jakowąś nadzieję powziąć? Sami przyznacie, że bywają różne panny. Jedne jako starożytne westalki, drugie, co to ledwie spojrzysz, już chciałbyś? Mości panie, rzekł groźnie pan Michał.
1: Nie bzdycz się, panie Michale, bo prawdę powiada, rzekł Zagłoba. Sam przy niej nogami przebierasz, jako młody kurek, i oczy ci bielmem zachodzą, a że bałamutna, wszyscy wiemy. I ty mało 100 razy to mówiłeś.
0: Porzućmy tę materię, rzekł Hasling. Chciałem tylko wać panom wytłumaczyć, dlaczego w pannie Bilewiczównie zakochali się niektórzy tylko prawdziwie niezrównaną i doskonałość ocenić zdolni, tu zarumienił się znów Hasling, a w pannie Bożobohatej niemal wszyscy. Jak mi Bóg miły śmiech brał, bo zupełnie tak było, jakby jakowaś zaraza padła na serca. A zwata pojedynków namnożyło się w mgnieniu oka. I o co

Po co? Bo i to trzeba wiedzieć, że nie masz takiego, który by się wzajemnym afektem tej panienki mógł pochlubić. W to tylko każdy ślepo wierzy, że prędzej później on jeden coś wskóra. Ona, jakobym ją malował, mruknął znów Wołodyjowski. Za to obie panienki pokochały się okrutnie. Mówił dalej Hasling, jedna bez drugiej krokiem nie ruszy. Że zaś panna Bożobochata rządzi jak sama chce w taurogach? Jak to? Przerwał mały rycerz. Bo rządzi wszystkimi. Sakowicz na wyprawę teraz nie pojechał taki rozkochany. A Sakowicz pan absolutny we wszystkich książęcych posiadłościach. Przez niego rządzi panna Anna. Takiż on rozkochany? Spytał znów Wołodyjowski. I najbardziej sobie dufa, bo to człowiek sam przez się bardzo możny. A zowie się Sakowicz? Wasza mość chcesz go, widzę, dobrze zapamiętać. I zapewne. Odrzekł niby niedbale Wołodyjowski, ale tak przy tym złowrogo wąsikami ruszył, że za głowę ciarki przeszły. Owóż to tylko chciałem dodać, rzekł Hasling, że gdyby panna Bożobochata kazała Sakowiczowi, by księcia zdradził, a jej i towarzyszce ucieczkę ułatwił, myślę, że uczyniłby to bez wahania. Ale o ile wiem, woli to ona za plecami Sakowicza czynić. Może na złość mógł.

Strachu mi brak. Dalszą rozmowę przerwało wejście ordynansa Sapieżyńskiego, który wręczył Wołodyjowskiemu i Kmicicowi po ćwiartce papieru złożonej we czworo. Ledwo rozwinął swoją Wołodyjowski, wnet ozwał się. Rozkaz, by już stanowiska do jutrzejszej roboty zajmować. Słyszycie, jak kartauny ryczą? Zawołał Zagłoba. No, jutro, jutro. Uff, gorąco, rzekł pan Zagłoba. Zły dzień do szturmu. Niech licho porwie takie upały, matko boska. Nie jeden przecie jutro mimo upału ostygnie, ale nie ci, którzy się tobie polecają, patronko nasza. Ależ grzmią działa, za starym już do szturmów. Otwarte pole co innego. Wtem nowy oficer ukazał się we drzwiach. Jest li tu jegomość pan Zagłoba? Spytał. Jestem. Z rozkazu króla miłościwego masz wać pan jutro zostawać przy jego osobie. A, chcą mnie od szturmu zachować, bo wiedzą, że stary pierwszy ruszy? Niech jeno trąby zagrzmią. Dobry pan, pamiętny, nie chciałbym go zmartwić, ale czy wytrzymam, nie wiem, bo jak mnie ochota zeprze, tedy o niczym nie pamiętam i prosto w dym walę. Taka już natura. Dobry pan, słyszycie, już i trąbki przez mundsztuk grają, by każdy na stanowisko ruszał. No, jutro, będzie miał i święty Piotr robotę, już książki przygotowywać musi. W piekle także dla Szwedów kotły ze świeżą smołą na kąpiel nastawili. Jutro!

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
9: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Litania loretańska w Radiu Emaus.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

To, co widzisz, co się zda, jak sen we śnie jeno trwa, nad strumieniem, w którym fala.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
1: Wywiad z człowiekiem.
2: Paweł Kęska, dzień dobry. Drodzy Państwo, od kilkunastu lat w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej znajduje się kilkunastogodzinny zapis dokumentujący sekcję zwłok księdza Jerzego Popiełuszki. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, ponieważ w tych archiwach są liczne dokumenty epoki PRL, gdyby nie to, że ten dokument, z tego co wiem, do tej pory nie był analizowany przez specjalistów, ba, niewiele kto o nim wiedział. Być może w ogóle nie jest wzięty pod uwagę w trwającym właśnie śledztwie prokuratorskim dotyczącym śmierci księdza Popiełuszki. Nie badali go też najprawdopodobniej eksperci, którzy w ogóle zajmują się współcześnie tą sprawą. Dlaczego? No na to pytanie trudno odpowiedzieć, ale pytanie drugie, co z tego materiału wynika? To, co działo się w czasach komunistycznych, często było fałszowane i zakłamywane. Mówi się, że ta sekcja zwłok mogła być w jakiś sposób sfałszowana. Czy tak było? I co wynika z tego kilkunastogodzinnego zapisu, gdzie bada się ciało zamordowanego, poszczególne organy, wewnętrzne narządy, sprawdza się okoliczności śmierci. Co można z tego materiału wyczytać? O tym wszystkim dziś będę rozmawiał z doktorem Tomaszem Konopką, kierownikiem Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Historia jest taka. Przy Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie działa Rada Naukowa. Ta Rada Naukowa zajmuje się przeróżnymi kwestiami, nauczaniem społecznym, kultem księdza Jerzego, ale też i tematem śmierci. I wobec bezradności związanej z tym, że ten materiał dostępny, a nigdy nie przeanalizowany, Rada Naukowa zaprosiła do współpracy właśnie doktora Tomasza Konopkę, który przeprowadził analizę zapisu filmowego i wszystkich dokumentów, które są z tą sekcją zwłok związane. I doktor Konopka przygotował taką analizę, przedstawił wyniki swoich ekspertyz przed Radą Naukową. Z doktorem Konopką miałem szczęście się spotkać i zapytać o wiele szczegółów dotyczących tej sprawy. Zanim to spotkanie, to jeszcze jak zawsze, i to ważny dla mnie moment, wielkie podziękowanie i zaproszenie. Podziękowanie dla wszystkich, którzy wspierają te programy w serwisie patronite.pl. Audycje Wywiad z Człowiekiem najczęściej poświęcone są zwykłym ludzkim historiom, pięknym historiom, które mają w sobie światło i emanują sensem. Takich historii szukam. Gdyby ktoś chciał do tego zespołu dołączyć, bardzo serdecznie zapraszam. Serwis patronite.pl, hasło Wywiad z Człowiekiem.

0: Drodzy Państwo, dzisiejsza audycja jest, mogę powiedzieć, dla ludzi o mocnych nerwach. Niech to tak zabrzmi. Będziemy się zajmowali tematem śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Sposób wyjątkowy, bo mam szczęście rozmawiać z bardzo ważnym ekspertem. Moim gościem dziś będzie pan doktor habilitowany Tomasz Konopka, kierownik Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.

0: Tak, najważniejsza część pracy medyków sądowych to jest określanie przyczyny zgonu na podstawie badań pośmiertnych, to znaczy sekcji zwłok, toksykologii, badań histopatologicznych. Poza tym badamy też osoby żywe, pokrzywdzone, to znaczy albo ofiary wypadków drogowych, albo ofiary pobić w celu określenia stopnia uszczerbku na zdrowiu i zakwalifikowania tego do odpowiednich artykułów kodeksu karnego. I wespół z lekarzami innych specjalności opiniujemy też, wydając opinię na przykład o błędzie medycznym.
1: Ile lat pan się zajmuje medycyną sądową?
0: Ponad 35 lat.
1: No i jak ta praktyka wygląda? Jak można sobie ją na co dzień wyobrazić?
0: No praktyka, no to nie jest tak, że robimy codziennie sekcję zwykłą. Nas w zakładzie krakowskim jest 10 lekarzy. Sekcja wypada raz na kilka dni, a w międzyczasie badamy właśnie to, co mówiłem, osoby żywe. I cały czas na bieżąco piszemy sprawy aktowe i o błędzie medycznym, i sprawy rekonstrukcyjne, i do zabójstw, do wypadków drogowych. Praca jest głównie siedząca.
1: Przeczytałem w dokumentach, że pan przeprowadził 5 tysięcy sekcji zwłok?
0: Tyle wychodzi rzeczywiście. Do któregoś momentu je liczyłem. Znaczy stanąłem na 4000. To było jakieś 10 lat temu. Przypuszczam, że już doszedłem do blisko 5000.
1: To jest niesłychane doświadczenie, ale też chciałbym zapytać o to, jeśli chodzi o lekarza, bo kończy się medycynę zapewne w wielu przypadkach po to, żeby ratować ludzkie życie. Oczywiście to bardzo piękna misja. Ta misja jest trochę inna. Odczuwa pan jakąś... nie wiem, poszukiwanie prawdy, jakiś taki priorytet w swoim działaniu?
0: Tak, poszukiwanie prawdy na pewno. To, że my nie leczymy ludzi, to nie znaczy, że jesteśmy nieprzydatni dla społeczeństwa. My wydajemy opinie do spraw, które się toczą, gdzie są osoby oskarżone, osoby podejrzane, są sprawcy i są osoby pokrzywdzone. I my pomagamy prokuraturze, posiłkując się naszą wiedzą medyczną, ustalić, czy rzeczywiście jest tak, jak mówi pokrzywdzony, czy rzeczywiście jest tak, jak mówi, oskarżony? Czyja wersja jest bardziej realna?
1: Dochodzi się prawdy. Trudno się wydaje takie opinie?
0: Ja myślę, że to nie jest trudniejsze od innych specjalności lekarskich, natomiast korzystniejsze jest dla nas to, że my pracujemy spokojnie. Lekarze w większości innych specjalności muszą się spieszyć, ratując pacjenta. My tego pośpiechu nie mamy. My mamy czas na zastanowienie.
1: Kiedy ksiądz Popiełuszko został porwany i zamordowany, co pan wtedy robił? Pan wtedy studiował? Pan już był lekarzem? Jak to było?
0: Studiowałem. Byłem bodajże na 4. roku studiów. Także śledziłem wyniki sekcji, bo już wiedziałem, że będę wybierał medycynę sądową jako specjalność. Dlatego dużo stamtąd pamiętam. Pamiętam przesłuchanie profesor Byrdy. Sporo z tego zapamiętałem. Wszystkich szczegółów tak naprawdę dowiedziałem się dopiero teraz. Zanim ksiądz Popiełuszko został znaleziony, no to była mowa o tym, znaczy na ulicy. Myśmy tak między sobą rozmawiali, że pewnie został porwany i będzie gdzieś przechowywany albo zostanie gdzieś usunięty, w cudzysłowie, żeby nie nazwać tego zabiciem, no ale domyślę tak, że o zabicie chodziło. Później, kiedy ciało zostało znalezione, no to oczywiście też śledziliśmy to wszystko dalej. Miałem okazję poznać już raptem kilka lat później biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku. Jak również w ogóle poznałem środowisko specjalistów medycyny sądowej i wszelkie plotki, które na początku było zdać, że wszystko było ukartowane, zmyślone, oszukane, to tak nie jest. To jest środowisko, o którym mam jak najlepsze zdanie, nie dlatego, że do niego należę, tylko dlatego, że to jest tak dużo osób we wszystko zaangażowane, że tam się nic fałszować nie da. Poza tym nie ma woli fałszowania, bo gdyby jakiś zakład został nie tyle, że przyłapany, jakaś osoba, jakiś lekarz biegły przyłapany na wydaniu fałszywej opinii, to nie jest spalony, zniszczony. W badanie ciała księdza Popiełuszki było zaangażowane, co na filmie widać, kilkanaście osób, które chodziły dookoła siebie, żadnego ukrywania, żadnego robienia czegokolwiek ukradkiem, wszystko było jawne. Tam nie dało się nic zafałszować. Nasze środowisko jest stosunkowo nieduże, także my się dość znamy.
1: To też był pan doktor Chrościelewski, on jest w tej dziedzinie autorytetem?
0: Tak, profesor Chrościelewski był autorem podręczników nawet medycyny sądowej. Był autorytetem jak najbardziej. Też miałem go okazję poznać, rozmawiać z nim nawet. I jak zobaczyłem teraz film, to go sobie przypomniałem. On był taki właśnie jak na tym filmie.
1: Ten film w ogóle jest niesamowitym dokumentem, ponieważ dopiero kilkanaście lat temu ten materiał filmowy, kilkunastogodzinny, który pokazuje sytuację od wyłowienia zwłok przez oględziny, wyjęcie tego worka ze zwłokami w Zakładzie Medycyny Sądowej w Białymstoku, potem właśnie zdjęcie w odzieży i potem cała sekcja zwłok ze wszystkimi szczegółami. To jest niesłychana historia, żeby po tylu latach dopiero teraz ten film był dostępny.
0: No to tego nie potrafię wyjaśnić.
1: Co to wnosi w ogóle w tę sprawę?
0: Obraz daje więcej informacji niż jakikolwiek opis. Tutaj mogliśmy zobaczyć, opisy mieliśmy wcześniej. Mieliśmy protokół sekcji zwłok, mieliśmy pojedyncze

0: zdjęcia. Natomiast oglądając film, można było dokładnie zobaczyć, jak wyglądają te narządy naprawdę, jaki jest stopień rozkładu. Można było zobaczyć, jakie są obrażenia, nie tylko z opisu, że podbiegnięcia krwawe 3 razy 4 cm, tylko że ono zajmowało taki czynny obszar, że sąsiadowało z drugim. Było widać zabrudzone mazią gnilną rękawice lekarzy robiących sekcję. Można było zobaczyć, co to było naprawdę, to stężenie, to co traktowano początkowo jako stężenie pośmiertne, co się później okazało, to według mnie stężenie tkanki tłuszczowej związanej z przebywaniem w niskiej temperaturze. Najpierw obejrzałem film, dopiero potem przeczytałem protokół sekcji. No i stwierdziłem, że w protokole jest opisane to wszystko, co na filmie. Gdybym miał na przykład dostęp do protokołu sekcji, a dopiero rok później obejrzał film, to miałbym, znaczy wątpliwości, nie wiem, czy bym miał, ale musiałbym sobie wiele rzeczy wyobrazić. Natomiast film, bardziej nawet niż zdjęcia, bo zdjęcia są pojedyncze, wybrane. Z narządu wewnętrznego mamy tylko dwa zdjęcia. Są jelita po otwarciu jamy brzusznej i jest serce, żeby pokazać wybroczyny podnasierdziowe. Na filmie jest wszystko. Natomiast od razu powiem, czy to kręcenie filmu było takim ewenementem na tamte czasy? Nie. Było dużym przedsięwzięciem, dlatego że kamera była wtedy dużo większa niż teraz, na kasety się nagrywało. Zwykle przychodził pracownik policji, który zajmował się wyłącznie nagrywaniem, drugi był od nagrywania dźwięku. Starali się tak chodzić między nami, żeby nam nie przeszkadzać. A jakie sekcje były filmowane? No też medialne. To nie znaczy, że polityczne, ale na przykład jeżeli znana osoba, nie będę podawał nazwisk, została zamordowana, no to wtedy rzeczywiście sekcja była filmowana. Mało tego, na sekcję przychodzili pełnomocnicy stron. Tak jak tutaj był pan mecenas Olszewski, no to mi też się zdarzało wielokrotnie, mało zdarzało, zdarza się nadal, że jest pełnomocnik rodziny, a bywa nawet, że członek rodziny potrafi wymóc na prokuratorze, żeby pozwolić mu być obecnym przy sekcji. Także to filmowanie też nie było takim ewenementem.
1: Pan widział ten zapis, czy tam się wydarzyło coś niezwykłego, jeśli chodzi o przebieg sekcji zwłok? No bo przecież 5000 razy, jeśli ktoś bierze udział w sekcji zwłok, to świetnie wie każde drgnięcie czy ruch nożem, jaki jest. To była jakoś niezwykła sekcja zwłok?
0: Znaczy jedyne, co odróżnia to od takiej zwykłej sekcji zwłok, to była ilość ludzi obecnych w tym czasie na sali sekcyjnej. Normalnie na sali sekcyjnej obecnie jest lekarz, który robi sekcję, jest laborant, jest czasem fotograf policyjny, czasem jest prokurator. Tutaj była sama kierownik zakładu, profesor. Sekcję zwłok od razu dyktowano na, ktoś to pisał na maszynie, kolejny lekarz. Był drugi profesor medycyny sądowej, był pan mecenas Olszewski. Jakieś osoby, których nie znam, też się tam przewijały, natomiast zachowanie się tych osób robiących te wszystkie badania pośmiertne, no jest zupełnie normalne, zupełnie naturalne. No tak się zachowujemy w czasie sekcji zwłok. Proszę zajrzeć, tutaj otworzyć oczy, otworzyć zmarłemu usta. Proszę rozebrać, można ściągnąć to, proszę umyć. Bierze się, bada się stężenie pośmiertne, ogląda się, opisuje się plamy opadowe. Chodzi się, rozmawia się, w tym między innymi się rozmawia na tematy niezwiązane z sekcją zwłok. Tutaj odnoszę wrażenie, że starali się tego unikać. Natomiast ta sekcja wygląda naprawdę zupełnie zwyczajnie.
1: Ten film sekcji zwłok widziałem, on jest dla mnie, laika, jest oczywiście wstrząsający. Trwało na kilkanaście godzin, to jest zwyczajny czas?
0: Nie, to było bardzo długo, dlatego że bardzo długo
1: trwało. Czemu tak długo?
0: Domyślam się, że tak długo trwała ta część zewnętrzna sekcji zwłok. Teoretycznie w prostszych przypadkach wystarczy badanie narządu wewnętrznego, jeżeli nie ma zewnętrznych obrażeń, które są do pisania. Im więcej jest zewnętrznych obrażeń do opisania, tym to przedłuża sekcję zwłok. Poza tym zwłoki przyjeżdżają. Taka jest tradycja w naszym zakładzie. Wiem, że w innych, kilku innych zakładach tego nie ma. Zwłoki, oni sobie życzą, że mają przyjechać na salę sekcyjną rozebrane. Rzeczywiście policja rozbiera zwłoki na miejscu zdarzenia. My nie. My wychodzimy z założenia takiego, zresztą jak w Białymstoku, że badamy wszystkie dowody na miejscu, bo dużo łatwiej jest badać wszelkiego rodzaju dowody rzeczowe pozostawione na ciele, na odzieży zmarłego.
1: A gdzie, że się rozbiera ciało i przechodzi się już, czyli kto to robi? Policja czy coś?
0: Tak, technicy kryminalistyki rozbierają zwłoki na miejscu zdarzenia.
1: Przecież to może zatarcie śladów, tam są jakieś ślady.
0: To też my zawsze protestujemy, ale to chodzi raczej o takie sekcje, gdzie policja jest na miejscu, prokurator jest na miejscu, ale wiadomo, że zwłoki nie trafią do zakładu medycyny sądowej, tylko będzie robił patolog w miejscowym szpitalu powiatowym. Wtedy policja woli to wszystko mieć pod ręką. Natomiast w sprawach takich grubszych, ja myślę, że nawet i wtedy, we wszystkich zakładach medycyny sądowej jednak obowiązywała zasada, że zwłoki rozbiera się w obecności techników kryminalistyki, którzy sprawdzają ślady. którzy spisują wszystko, którzy zabezpieczają tą odzież. Tam ta odzież była na przykład suszona od razu. Do momentu, kiedy zwłoki zostały rozebrane, to chyba za 4-5 godzin minęło. Akurat odmierzałem czas, ile trwało zajmowanie sznurków z kończyn dolnych. No, nogi były związane, był przywiązany worek z kamieniami. Te sznury były tak splątane, z czego ja wywodzę teorię, że ksiądz się szarpał w trakcie wiązania. Że żeby je zawiązać w taki sposób, jaki obowiązuje u nas, żeby dało się to w przyszłości odtworzyć, to bawiono się z tym dosłownie przez 20 minut. Tyle trwa nagranie z zdejmowaniu sznurka. Każdą część odzieży powoli oglądano, sprawdzano, wieszano, suszono.
1: Tam jest taki, przepraszam, wejdę słowo. Ten film się zaczyna od takiej sceny, kiedy już z tej chłodni to ciało wyjeżdża i są pierwsze oglądziny i ktoś tam mówi prowadzący, że jakiś przedmiot, prawda, wystaje. Tutaj proszę zobaczyć, proszę wyjąć, co to za przedmiot. Paczka papierosów to akurat była. Proszę przeczytać, co to za papierosy. Chesterfield, proszę policzyć, ile papierosów? 18 papierosów. No, niesłychanie szczegółowo. Faktycznie, kiedy podeszli do rozwiązywania sznurów, to komuś zlecono. Był to niesłychanie duży problem, ale te zwłoki były po prostu w ubraniu od stóp do głów.
0: Tak, zgadza się. Znaczy, ja bym papierosów osobiście nie liczył. Wystarczyłoby mi stwierdzić, że są to papierosy i takie napoczęte opakowanie. Takie rzeczy się wpisuje do protokołu sekcyjnego. Jeżeli ktoś umrze na serce, no to u niego się nie zagląda do kieszeni, co najwyżej, czy nie ma jakiegoś dowodu osobistego. Natomiast jeżeli jest ofiara zabójstwa, to bada się wszystko. Wszystko. A jeżeli jest to tak zabójstwo tak medialne, jak tam to było, to bada się wszystko tak dokładnie. Przypuszczam, że gdybyśmy dzisiaj robili sekcję zwłok Jerzego Popiełuszki, to by trwała tyle samo. Oni wtedy zrobili nowość, która co prawda już istniała teoretycznie, to znaczy prześwietlili zwłoki. Co pamiętam, że my w naszym zakładzie później dyskutowaliśmy, szkoda, że my nie mamy takiej możliwości. Po jakimś czasie został kupiony aparat rentgenowski dla naszego krakowskiego zakładu medycyny sądowej, a z czasem nawet tomograf. To świadczy o tym, że podeszli do tego bardzo poważnie i bardzo dokładnie to wszystko było realizowane.
1: No tam technik nawet pyta, co masz fotografować, czy sfotografować palce u rąk, czy sfotografować kończyny dolne, czy nie ma uszkodzeń. Czyli ten kość jest dokładnie fotografowany. Ale tak jeszcze zaczynając od początku, bo jak się widzi, chociażby w muzeum, twarz brunatną, brudną, gdzie widać płynąca właśnie krew. Jak to zidentyfikować?
0: To znaczy, gdyby była potrzebne różnicowanie tego mułu, no to pewnie są jakieś techniki, które by się tym mogły zająć. Natomiast jak dla nas to wystarczy, że to jest po prostu muł rzeczny, jeziorny.
1: I to nie obrażenie.
0: Nie, to widujemy. Trzeba być ostrożnym, bo w tym przypadku, jak zabrano się za mycie twarzy z tego właśnie mułu, to zjechała część włosów z naskórkiem. To są naturalne procesy rozkładu. Gdyby ksiądz leżał jeszcze tydzień albo dwa tygodnie dłużej w wodzie, to te włosy by się oddzieliły same i zostałyby wydobyte zwłoki zupełnie bez włosów. Oddzieliłyby się paznokcie u stóp i u rąk. No ale w tym momencie zaczęto, jak zauważyłem, chyba tak jak się myje normalne zwłoki, dopiero jak zauważyli, że te włosy zjeżdżają, to zaczęli to robić dokładniej. I na sekcji to wygląda w taki sposób, że ksiądz ma po umyciu już, ma włosy przez środkową część głowy od czoła ciemieniowej do tyłu, natomiast po bokach nie ma, no bo zjechały w trakcie mycia.
1: Obrażenia?
0: Obrażenia były widoczne już od razu po umyciu zwłok. No przede wszystkim te podbiegnięcia krwawe na oczach, odbicia, nie wiem, czy pięściami, czy pałką. I w ten sposób opisano najpierw zewnętrznie wszystkie obrażenia. Później rejony obrażeń nacinano, odpreparowywano i fotografowano, żeby wykazać, że potwierdzić, że jest rzeczywiście widoczne podbiegnięcie krwawe podskórne czy śródmięśniowe w tym samym miejscu, a zatem, że jest to rzeczywiście podbiegnięcie krwawe, a nie jakieś zmiana gnilna. Bo są zmiany gnilne, które mogą imitować podbiegnięcia krwawe, na przykład tak zwane smugi dyfuzyjne. Tutaj też były widoczne smugi dyfuzyjne, ale jak ja je widziałem, to one dość jednoznacznie wyglądały łatwe do odróżnienia. Tym niemniej bardzo dokładnie zrobiono, ponacinano wszystkie te na karku, na przedniej powierzchni szyi, na kończynach. I są zdjęcia, gdzie widać wyraźnie, ktoś rozchyla skórę w głębi, tego widoczne jest podbiegnięcie krwawe.
1: Podbiegnięcie krwawe, rozumiem, chodzi o taki wylew. Po prostu po uderzeniu jest siniak.
0: Tak, podskórny wylew krwawy to jest siniak. No ale wśród mięśniowy czy tkance tłuszczowej, no to już słowa siniak się nie używa, bo go nie widać od zewnątrz. Mówimy wtedy podbiegnięcie krwawy.
1: To jest istotna rzecz, bo pan mówił o naczykach leukocytalnych. Doktor Jóźwik w swojej książce mówił o makrofagach. Jeżeli chodzi o orzekanie czasu śmierci księdza Jerzego, trwa w Polsce potężna dyskusja na ten temat. Co mówią te podbiegnięcia krwawe i badania tych śladów po uderzeniu?
0: Podbiegnięcia krwawe mówią, że był bity za życia. I do tego wystarczy podbiegnięcie krwawe, nawet nie trzeba go badać mikroskopowo. mikroskopowo. Badanie mikroskopowe służy do uszczegółowienia tego rozpoznania podbiednięcia krwawego i do określenia czasu. To nie tylko, że naciek leukocytarny jest widoczny po 5 godzinach. Po kolejnych kilku godzinach dołączają kolejne zmiany. Nachodzą kolejne komórki w to miejsce. Później pojawia się usuwanie martwicy, usuwanie uszkodzonych erytrocytów. Te fazy są dobrze znane. Faktem jest, że aż tak szczegółowo nie były znane w tamtych czasach, natomiast o tym, że leukocyty są dowodem na to, że obrażenie powstało ileś tam godzin wcześniej, o tym już wiedziano. To jest w podręcznikach medycyny sądowej z tamtego okresu. Z trzech narządów pobrano wycinki z obrażeń. To było bodajże z mięśnia skroniowego, z mięśnia gdzieś na szyi i jakaś taka napisana była tkanka podskórna galaretowata gdzieś z dołka szyjnego, czyli w okolicy mostka. Bardzo szczegółowy opis uszkodzeń mięśni, pęknięcia włókien mięśniowych, rozerwania. Nie pamiętam w tym momencie, nie zacytuję szczegółu, nigdzie nie ma nacieku. I pan doktor Jóźwik, kiedy pisał swoją książkę, też o tym napisał. Musiał umrzeć mniej niż 5 godzin od ostatniego pobicia.
1: To znaczy, że nie mogło być tak, że został porwany i torturowany w sposób fizyczny, bity i po 3 dniach bicia wrzucony do wody, bo po prostu byłyby ślady.
0: Tak, byłyby ślady.
1: Też pan powiedział o tym, że gdyby był przetrzymywany, to w wyjątkowo dobrych warunkach, bo gdyby był przetrzymywany w warunkach bunkrów, w złych warunkach fizycznych, to co?
0: Musiałby w warunkach tego miejsca, które można w internecie znaleźć jako rzekome miejsce przechowywania księdza Popiełuszki, to przede wszystkim musiałby być związany, bo inaczej by zwyczajnie uciekł. Albo próbował uciec, albo coś w tym rodzaju. Musiałby mieć związane i ręce, i nogi. Związanie rąk i nóg przez kilka dni spowoduje powstanie odleżyn, zmian, które są trwałe, bolesne, ropiejące. Nie było czegoś takiego. Jeżeli miałby być przechowywany, w co nie wierzę, to w celi zamknięty. Tylko wtedy też żadnego bicia nie mogłoby być. Wtedy z kolei nie byłoby czasu, gdyby miał być rzeczywiście przechowywany w celi więziennej, bez żadnego bicia. Pobity został bezpośrednio przed zgonem, czyli w dniu 20, powiedzmy 5, bo taka to jest ta druga teoria, nie miałby prawa się rozłożyć do tego stopnia w wodzie o tej temperaturze.
1: Czyli wykluczamy, żeby był torturowany fizycznie przez ileś dni i żeby był przetrzymywany w bardzo złych warunkach. Pan też mówił o tym, że gdyby tak było, bo mamy to, co mamy, to jest ubranie, mamy bieliznę.
0: Tak, to u osób porwanych, nie w znaczeniu, że zamordowano.

nie mają możliwości, no chyba, że są przetrzymywani w zamkniętym pokoju z dostępem do łazienki. Natomiast jeżeli są tak naprawdę porwani w złym celu, oni załatwiają się pod siebie, bo nie mają innej możliwości. Oni są zmuszeni siedzieć, chodzić po tych własnych wydzielinach. To zostawia ślady na bieliźnie. Ksiądz Popiełuszko miał białą bieliznę i widać wyraźnie na filmie, że ona jest

0: W internecie często są takie opisy. Wyrwany język, wyrwane paznokcie, rany kłute, rany cięte. Mnóstwo takich szczegółowych informacji. Jeszcze jest napisane z sekcji zwłok.
1: No dzisiaj się dowiedziałem, że przez sekcję zwłok potocznie rozumiane są także okoliczności po sekcji zwłok. Bo ta wersja o wyrwaniu języka wzięła się stąd, że po sekcji zwłok, nie pamiętam kto, siostra zmarłego, tak? Siostra księdza ojca.
0: Siostra zakonna, która przyjechała odebrać ciało.
1: Tak, że widziała, że nie było języka. Nie ma języka w tym miejscu. Jak się wykonuje sekcję zwłok? Wyjmuje się ktań razem z językiem, bo tam są bardzo cenne informacje. Jak się okazało, również i tutaj były. Tej ktani nie da się później wepchnąć z powrotem w to samo miejsce, ani języka, ani przełyku z tchawicą. W to miejsce wpycha się ligninę. I jeżeli cokolwiek widziano, to widziano tą ligninę nasiąkniętą krwią i tak sobie wyobrażano, no, że to jest jakaś taka tortura. Swoją drogą, no, tortury są znane, bardziej może znane poza Polską, ale są znane polskim medykom sądowym, bo są opisywane w podręcznikach medycyny sądowej. Nie spotkałem się z taką torturą, jak wyrywanie języka. Za wyjątkiem, nie wiem, średniowiecza.
0: No jeszcze rentgeny, to niesłychane, bo też ja widziałem ten dialog między specjalistą rentgenologiem a profesor Marią Berdę i on pyta, co robimy jeszcze? Palce rąk, kości u nóg. Jakieś wnioski? To ciało było bite? Co tam widać?
1: Znaczy, z tego co wiem, to na zdjęciach rentgenowskich, no bo zdjęcia rentgenowskie mogły wykazać wyłącznie złamania. Nie wykazały żadnych złamań kości, nawet pomimo tej opisanej patologicznej ruchomości nosa, okazało się, że nos nie jest złamany. Moim zdaniem to było spowodowane rozkładem. No ale przede wszystkim nie było żadnych złamań żeber. Nawet kopanie po ciele spowoduje złamania żeber. No tutaj tego nie było. Także dobrze, że te zdjęcia rentgenowskie zostały zrobione, bo na przykład złamań żeber bym teraz na filmie z sekcji zwłok nie zobaczył.
0: Co wynika z zapisów sekcyjnych, co wynika z dokumentów?
1: To, że był bity, to nie budzi wątpliwości. On nie pamięta w tym momencie liczby, ale gdzieś w tym miejscu protokołu sekcyjnego jest policzone, ile ciosów otrzymał. I takie coś można rzeczywiście policzyć. Czy to była tortura? No współcześnie w kodeksie karnym nie ma czegoś takiego jak tortury, jest szczególne udręczenie. Zresztą wtedy wówczas w kodeksie karnym też już było. Bicie ofiary przed zabójstwem na pewno jest szczególnym udręczeniem. Więc jeżeli jako torturę potraktujemy wielokrotne uderzanie, no to w tej sytuacji był torturowany. To pozostawiło jednoznaczne ślady, które jednoznacznie przebadano.
0: Ale ran nie było na ciele.
1: Ran, czyli przerwania ciągłości skóry, nie było. Domyślamy się, że krwawienie, jeżeli miałoby następować, to wyłącznie z zerwanego wędzidełka języka, spowodowanego brutalnym wpychaniem knebla do jamy ustnej i ewentualnie z nosa. Nos nie był złamany, ale samo zwykłe uderzenie pięścią w nos bez złamania też spowoduje krwawienie. Natomiast ta krew, która się pojawia w informacjach, czy na zdjęciach jest widoczna, czy na filmie nawet, to nie jest krew, bo to było już po wydobyciu ciała dotkniętego rozkładem. To jest tak zwana ocieklina gnilna. To jest płyn, który rzeczywiście wygląda jak krew i zawiera elementy morfotyczne krwi, ale też zawiera dużo więcej innych rzeczy, bo to jest efekt rozkładu tkanek. Jeżeli zwłoki leżą w pozycji twarzą w dół, to z ust, z nosa wylewa się ta ocieklina. Ona pochodzi z płuc, z dróg oddechowych, pochodzi z jamy gardła. I czasem dostajemy na sekcje skierowane zwłoki z taką informacją znalezione w kałuży krwi. Robimy sekcję zwłok, okazuje się, że przyczyna zgonu była naturalna, natomiast ten płyn, który jest wokół zwłok, to była ocieklina, która się wylała już po śmierci.
0: Czyli po wydobyciu ciała, i to są takie zdjęcia, kiedy ta twarz jest okryta błotem i widać no, krwawy płyn, więc pan mówi, to nie krew, to po prostu efekt rozkładu, naturalne substancje. I to tłuczenie, bicie, to było bicie, i to ciekawe, bicie nie w głowę, tylko w plecy, w kark niżej. No to co, nie chciano go ogłuszyć, a może nie chciano właśnie, żeby były ślady, co? No bo jak się jednak bije w ramiona, no to twarz pozostaje nienaruszona.
1: No więc to bicie w kark mnie zastanowiło, kiedy czytałem zeznania tych podejrzanych, później oskarżonych. Później jak zobaczyłem obrażenia sfotografowane i takie później schematy dołączono tych obrażeń, rzeczywiście bito w kark.

0: Natomiast bicie w kark nie powoduje utraty przytomności, mało tego, w żaden sposób nie powoduje obezwładnienia ofiary. Uderzenie w sklepienie głowy może spowodować wstrząśnienie mózgu, utratę przytomności, ba, może nawet zabić. Wielokrotnie mi się zdarzało badać osoby pobite, które wskutek pobicia straciły przytomność, to zawsze był efekt uderzenia w głowę, w sklepienie głowy najczęściej. Nie zdarzyło mi się badać osoby, która by opowiadała, że została uderzona w kark i z tego straciła przytomność.
1: A to boli?
0: Myślę, że boli. Myślę, że boli, no, sprawcy bili, żeby ofiarę sobie podporządkować, żeby ją bolało. Natomiast to takie bicie w kark, no to można zobaczyć w filmach z tamtego okresu. Ja pamiętam, że w Stawce Większej niż życie, mało tego, Bonda oglądałem, Jamesa Bonda w zeszłym tygodniu, ta sama historia.
1: Ktoś wtedy traci przytomność na filmie.
0: W takim malowniczy sposób. Mało tego, po chwili staje i nic mu nie jest. Uderzenie w szczyt głowy niestety tak nie działa. Ono powoduje wsklepienie głowy. Ono powoduje utratę przytomności, ale to ofiara może już nie wstać.
1: Czyli księdze Popiełuszki bito po prostu wyobrażeniowo, nie wiem, być może chcąc, żeby przestał uciekać, przestał się ruszać. Nie chciano go zabić, bo być może faktycznie to byłby cios w głowę i po sprawie, jak to się mówi, nie? Więc inne były ich intencje. Co w ogóle pan sądzi?
0: O intencjach się nie potrafię wypowiedzieć, bo te intencje są, że tak powiem, wzajemnie sprzeczne. Albo siebie nawzajem oskarżają, no ale do czego miało służyć zaopatrzenie się w worek wypełniony kamieniami jeszcze przed porwaniem? Jakieś mogło być inne wytłumaczenie, jak nie to, że ma zostać zabity. Więc teoria, to że jakoś to przebiegało w sposób taki skomplikowany, no tak jak mówię, no to świadczy o tym, że sprawcy robili to pierwszy raz w życiu. Nie było to efektem żadnego profesjonalizmu, tylko wyobrażeń. Czego przyłożą mu pistolet do głowy, powiedzą wejść do bagażnika i on wejdzie do bagażnika. Tak jest na filmach. W życiu tak nie jest.
1: Jaka była przyczyna śmierci według pana?
0: Przyczyną zgonu było kneblowanie. To znaczy wepchnięcie do ust knebla z gazy, dwóch tamponów z gazy i przymocowanie ich plastrem do twarzy. Wcześniej już kilka razy ksiądz był kneblowany, ale uwalniał się od tego i zaczynał krzyczeć. I później, żeby mieć pewność, że już nie będzie, widocznie zrobiono to mocniej. Zrobiono to tak głęboko, że doszło nawet do zerwania tego właśnie wędzidełka języka. W głąb został wtłoczony nie tylko gaza, ale i ten język wepchnięty został do tyłu, chociaż myślę, że dominująca była gaza. Z tyłu jama ustna łączy się z jamą nosową przez jamę gardła. Wepchnięcie czegoś tak głęboko powoduje zamknięcie drogi dopływu tlenu przez nos. To na filmach jest coś takiego, że jak się mu zaklei usta albo zakneble, to będzie mógł oddychać przez nos, nic mu nie będzie. To nieprawda. Badałem, nie było tego dużo. Dwa przypadki znalazłem w naszym materiale Krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej, zabicia przez zakneblowanie. Wyglądało to bardzo podobnie jak u księdza Popiełuszki. Preparowaliśmy wtedy twarz, gardło osoby zmarłej, to były skarpetki wepchnięte do gardła, gdzie po rozpreparowaniu tych tkanek widać było, że te skarpetki sięgały tam głęboko, prawie aż do krtani. On, ten człowiek, nie miał którędy oddychać, pomimo że sprawcy rzekomo tylko chcieli go zakneblować. Przypuszczam, że z księdzem było tak samo.
1: Jak wygląda taka śmierć z perspektywy mordowanego? Co on może czuć w ogóle?
0: Ksiądz Popiełuszko był męczennikiem. Jak dla mnie to tym momentem męczeństwa, to nawet nie było to bicie i zamykanie w bagażniku, tylko tym momentem męczeństwa była śmierć z uduszenia. Dlatego, że śmierć z uduszenia przez zatkanie dróg oddechowych jest rozciągnięta w czasie. Półtorej minuty trwa do momentu, kiedy organizm zużyje cały tlen wypływający we krwi i mózg ulega niedotlenieniu. Po półtorej minuty duszenia się osoba traci przytomność. Przez te półtorej minuty to jest uduszenie, to jest jedno z bardziej okropnych przeżyć organizmu ludzkiego, jakie jesteśmy w stanie przeżyć. Natomiast później no już nie ma tej świadomości, nie ma co się dzieje, no bo już po utracie przytomności zgon następuje po kolejnych kilku minutach.
1: Co się dzieje w płucach, kiedy nie ma powietrza?
0: Nasilony wydech przy takim duszeniu się, próba wydechu powoduje rozdymanie płuc, powiększanie. I to zostało opisane w badaniu mikroskopowym u księdza Popiełuszki, ostre rozdęcie płuc.
1: W tych płucach były ślady krwi oraz były wymiociny.
0: Tak, ale w śladowej ilości. Ja pamiętam, że później oni, ktoś przywiązywał do tego dużą wagę. Nie pamiętam, czy to było w książce, czy to było już w opinii posekcyjnej, że zachłyśnięcie wymiocinami, zachłyśnięcie krwią też mogło się dołożyć do tego mechanizmu duszenia. Wymiociny zostały wykryte wyłącznie w badaniu mikroskopowym. Krew, o ile mnie pamięć nie myli, też wyłącznie w badaniu mikroskopowym. Żeby przyjąć zachłyśnięcie wymiocinami, to te wymiociny muszą wypełniać drogi oddechowe, żeby zamykać drogę do oddechu. To samo z krwią. Krew ze złamania podstawy czaszki u osoby nieprzytomnej potrafi wypełnić drogi oddechowe i wtedy taka osoba się może udusić. W tym przypadku to było tylko mikroskopowe i dlatego moim zdaniem nie brało to udziału w mechanizmie zgonu.
1: Czyli tak naprawdę ksiądz Jerzy Popiełuszko zmarł, bo udusił się po włożeniu bardzo głęboko knebla, nie mógł oddychać i w ciągu kilku minut po prostu zmarł. Przedtem był bity w ramiona, w kark, rzadziej w głowę. Ale teraz jeszcze ten czas śmierci.
0: Nie używam określenia, udusił się. On nie udusił się, on został uduszony. Sprawca, wpychając knebel tak głęboko, musi się liczyć z tym, że ta osoba nie tylko przestanie krzyczeć, ale że może jej w ten sposób zrobić poważną krzywdę, zabić.
1: Chociaż tak jak myślę o tym mechanizmie, też absurdalny sposób. Że po prostu chcieli go uciszyć.
0: To tak, w tych przypadkach, w których były badane osoby, w których myśmy przyjęli jako przyczynę zgonu kneblowanie, sprawcy też mówili, że nie mieli zamiaru zabić. Natomiast jest coś takiego w prawie karnym, zamiar ewentualny, zamiar bezpośredni. Uderzenie nożem w serce to jest działanie z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia. Kneblowanie wpychane tak brutalnie, moim zdaniem jest działanie z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia. Czyli sprawca musi się liczyć z możliwością, że to może zabić.

0: teraz jeszcze czas tego zgonu, bo to jest kwestia bardzo kontrowersyjna. No, jest wersja, która mówi o tym, że ksiądz Opiełuszko był przetrzymywany. Jak pan mówi, no niemożliwe, że w bunkrach, być może w innych pomieszczeniach i nie torturowany fizycznie, ale być może psychicznie, my tego po prostu nie wiemy. No ale czas dużo weryfikuje. No bo gdyby tak miało być i ciało by wrzucono 25, to w wodzie byłoby 5 dni. 11 dni czy 5 dni? Co można wywnioskować ze stanu zwłok?
1: Jeśli chodzi o określanie czasu zgonu, to jest to jeden z trudniejszych problemów medycyny sądowej. I to jest opisane w tej opinii trzech profesorów z 2002 roku. Dokładnie ten sam wywód, ja go często używam, jak jestem zapytany, czy zmarł o 16 czy o 18. Czas zgonu można określić w zależności od tego, ile po tym zgonie ciało jest badane. Jeżeli ciało jest badane w kilka godzin po zgonie, to czas zgonu można określić z dokładnością do 1 godziny. Jeżeli jest badane w pół dnia po zgonie, to można określić z dokładnością do 1 dnia. To nie to, że ja jak badam dzisiaj, to ja powiem, że on zmarł w nocy, tylko ja mogę powiedzieć, że on zmarł wczoraj albo dzisiaj rano. Taka jest dokładność. Im większy jest ten upływ czasu od zgonu, tym dokładność jest mniejsza. Jeżeli zwłoki są dotknięte rozkładem, to zwłoki się mogą nie różnić od siebie nawet przy dużej różnicy rozkładu. I gdyby mnie ktoś spytał, na przykład, gdyby były dwie wersje śmierci księdza Popiełuszki, że był badany po 6 dniach od śmierci albo po 8 dniach od śmierci, nie potrafiłbym. Ale tutaj mamy taką komfortową sytuację, że ciało było badane, znaczy te dwa okresy, które wchodzą w grę, są bardzo od siebie oddalone, bo to jest 5 dni, tak, i 11 dni. No w każdym razie zwłoki 11-dniowe na pewno będą wyglądały inaczej niż zwłoki 5-dniowe. Na szczęście zostały zrobione badania. Ja się powoływałem na badania Recha, to były badania niemieckie. No dość stare co prawda, ale za to na bardzo dużym materiale, na 277 zwłokach. Ustalano właśnie wydobywanych z różnych zbiorników wodnych o różnej temperaturze w różnych porach roku. Jaka faza gnicia w którym momencie się pojawia? Kiedy pojawiają się smugi dyfuzyjne? Kiedy pojawia się spełzanie naskórka? Kiedy pojawia się przebarwienie błon surowiczych? Tych cech jest tam kilkanaście. One się układają w logiczny ciąg. I na tej podstawie można przyjąć, że to pasowało do około 10 dni, natomiast w żaden sposób nie pasowało do 5 dni. To są dość stare badania, są nowsze badania. Też można je znaleźć w podręczniku pod redakcją Grzegorza Teresińskiego Medycyny Sądowej i wymagają bardziej skomplikowanych przeliczeń przy użyciu komputera, ale też bada się te same cechy. To znaczy, która z tych cech wystąpiła i w jakim była nasileniu.
0: Mówi się głównie, jeśli chodzi o śmierć księdza Jerzego, o dwóch wskazówkach. Stężenie pośmiertne oraz plamy opadowe. Jeśli chodzi o czas, to stężenie pośmiertne.
1: Plamy opadowe nie wniosłyby tutaj nic, dlatego że plamy opadowe jak już powstaną, to potem znikają dopiero pod wpływem gnicia, a czasem są widoczne nawet jeszcze bardzo długo. Po prostu są trwałe.
0: Ten temat jeszcze pociągnę, skoro przy tym jesteśmy, dlatego że faktycznie mamy rozbieżność. Jedna wersja jest, no bo plamy opadowe były w taki sposób, jakby ciało leżało na brzuchu. Więc a nurkowie, którzy wyłowili ciało, stwierdzili, że ciało unosi się, prawda, obciążone workiem z kamieniami. No to pytanie w takim razie jest takie, jak się zachowuje ciało zmarłego człowieka w pierwszej dobie po śmierci? Czy ono leży płask na dnie, czy się unosi?
1: Leży głową, przepraszam, twarzą w dół. Tak jakby zwisa twarzą w dół, to znaczy grzbiet jest uniesiony do góry, bo w jelitach, czyli w jamie brzusznej, jest jeszcze trochę gazów jelitowych, one tamtą część unoszą do góry, natomiast głowa, ręce i nogi zwisają w dół. Czyli jest to tak jak zbliżone do pozycji twarzą w dół. Jeżeli zwłoki opadną, a w tym momencie zazwyczaj opadają na dno. Jeżeli jest prąd wody, to one płyną w tej pozycji. Natomiast jeżeli jest spokojna woda, to zwłoki opadają no, w tej pozycji.
0: Czyli plamy opadowe w zasadzie są zgodne z tym?
1: No w tej sytuacji plamy opadowe są zgodne. Plamy opadowe zaczynają się utrwalać, to znaczy już się nie zmieniają, bo na samym początku, powiedzmy po 5 godzinach, jak zwłoki przewrócimy, to plamy się przemieszczą. Opadną do miejsc najniżej położonych. Zaczynają się utrwalać po około 12 godzinach, 15 powiedzmy, a w pełni utrwalone są po od 24 do 48 godzin. Czyli, że w okresie między 15 godziną od zgonu, a powiedzmy 42, 8 godziną od zgonu, zwłoki leżały w pozycji twarzą w dół. Później zwłoki wypływają. Wypływają z czasem, nawet jeżeli są obciążone kamieniami. To zależy od tego, ile się wytworzy gazów gnilnych.
0: Czyli ciało się unosi. To skoro nurkowie po tutaj mamy tych dni 11, stwierdzili, że unosi się obciążony kamieniami, czyli to jest powodu gazów?
1: Tak, ja pamiętam, że badaliśmy zwłoki ofiary zabójstwa, pływały w jeziorze Rożnowskim, były obciążone pustakiem, takim wielkim betonowym i drugim kamieniem, co jedno i drugie ważyło, nie pamiętam, około 30 paru kilogramów, zwłoki pływały. Dostaliśmy pytanie ze strony prokuratury, żeby obliczyć wyporność tych zwłok. Nie da się obliczyć wyporności. W tkankach, we wszystkich tkankach, nie tylko w przewodzie pokarmowym, wytwarzają się gazy. To jest przede wszystkim metan, bodajże jeszcze siarkowodór, jako produkt rozpadu białek. Im jest ich więcej, tym zwłoki zyskują napływalności. Po jakimś czasie, zwłaszcza jeżeli jest to ciepła pora roku, no to wypływają całkowicie, nawet z tymi kamieniami przywiązanymi.
0: To teraz temat stężenia pośmiertnego, bo stwierdzono, że było stężenie pośmiertne zanikające. Natomiast potem, po 2000 roku, na prośbę prokuratury były robione jeszcze analizy, biegli, nie widzieli filmu, mieli tylko dokumenty i na podstawie tego stężenia i też innych wskazówek wnioskowali, że śmierć nastąpiła między 5 a 11 dniami. Bardzo szeroka taka przestrzeń.
1: To nie całkiem tak. Tą opinię trzeba przeczytać dokładnie kilka razy. Tam jest napisane, że z dużym prawdopodobieństwem praktycznie kategorycznie prawie na pewno zgon nastąpił 11 dni wcześniej. Ale skoro odnotowano stężenie pośmiertne, które powinno zniknąć po kilku dniach, to należy brać pod uwagę możliwość, że zgon również nastąpił 5 dni temu. Tylko oni nie widzieli filmu, na którym jest widoczny stopień rozkładu. Powiedzmy, że w jakimś stopniu stopień rozkładu został opisany w protokole sekcyjnym. Ale to nie oddaje obrazu, żeby chociaż sfotografowano te narządy rozłożone, ale tego się nie fotografuje, nie było takiej potrzeby. Sfotografowano akurat 2 narządy, co do których była potrzeba, żeby sfotografować serce na przykład, żeby pokazać te wybroczyny wskazujące ponadsierdziowe naduszenie. Nie sfotografowano. Dopiero na filmie można zobaczyć, że to jest daleko posunięty rozkład, że to nie jest taki rozkład kilkudniowy, tylko że to jest rozłożenie.

0: narządy, to było widać, że rękawice ma pobrudzone tą treścią gnilną. Poza tym na tych narządach wyciąganych ze zwłok widać, że one są daleko bardziej, znaczy nie, że jest to bardziej obrazowo, widać to po prostu, ten stopień rozkładu. I to na pewno nie jest rozkład czterodniowy. Natomiast co do tego stężenia pośmiertnego. W czasie sekcji zwłok jeden z lekarzy siedział przy maszynie do pisania, a drugi dyktował mu na bieżąco to, co w tym momencie zostało stwierdzone. Najpierw podyktowano całą odzież, sposoby skrępowania, później po umyciu podyktowano obrażenia i przystąpiono do badania stężenia pośmiertnego. I ta scena jest też sfilmowana i widać, że stężenie pośmiertne przede wszystkim jest dużo silniejsze. To jest coś tak, stężenie mięśni jest tak silne, że na przykład w rękach, no to jedna osoba może przełamać, czyli zgiąć rękę w stawie łokciowym. W nogach się nie da. Jedna osoba nie jest w stanie przełamać stężenia, tak silne jest napięcie tych mięśni. Tutaj było już rzeczywiście bardzo słabe i to tak oczyma duszy. Poza tym jak widzę ten sposób przełamywania stężenia pośmiertnego, to ja to odbieram, że to właśnie było to stężenie tkanki tłuszczowej. Tkanka tłuszczowa, co często jest stwierdzane u osób wyłowionych z wody, zwłaszcza jeżeli były w zimnej wodzie przez kilka dni, tkanka tłuszczowa tężeje, to znaczy no, płynne tłuszcze się zestalają i robi się pewna sztywność kończyn. Ale to wygląda zupełnie inaczej niż stężenie pośmiertne. A poza tym, jeżeli już były tak daleko posunięty rozkład narządów wewnętrznych, to nie ma prawa być stężenia pośmiertnego. Ono ustępuje dużo, dużo wcześniej.
1: Jeszcze takie pytanie, bo pojawiło się pytania dotyczące tego, a czemu nie badano ciała szklistego albo płynu mózgowo-rdzeniowego? I ja pytając o to nie wiem, bo nie znam się na tym, co to znaczy nie wiem. Natomiast wiem, że badanie tych płynów ma jakiś związek z orzekaniem o dacie śmierci.
0: Tak, ale nie przy tej dokładności. To można określać czas zgonu, jeżeli na przykład się zastanawiamy, czy zgon nastąpił godzinę czy 12 godzin wcześniej. To wtedy rzeczywiście mierzy się poziom potasu. Znaczy to nie wyszło poza fazę badań eksperymentalnych. To jest opisywane w podręcznikach, ale przyznam się, że nie spotkałem się nigdy z badaniem płynu mózgowo-rdzeniowego albo gałki ocznej na stężenie tego potasu, bo im dłużej po śmierci, tym tego potasu jest więcej. Przechodzi z martwych komórek. To jest dobre w warunkach laboratoryjnych, kiedy się bada dokładnie po tylu godzinach, po tylu godzinach, po tylu godzinach. Kiedy mamy odwrotną sytuację, kiedy mamy zwłoki, nie wiemy ile tych godzin było, no to wtedy odgadnięcie tego jest dużo mniejsze. I co najważniejsze, to dotyczy świeżych zwłok.
1: Jest taka teoria, że zwłoki księdza Jerzego zostały wydobyte 26 października i to nawet jest potwierdzone. I potem z powrotem gdzieś tam wrzucone do wody w jakiś sposób. Zakłada się, że może nawet doszło do identyfikacji, ale nawet oględzin ciała, a może i pierwszej sekcji zwłok, bo to w niektórych przekazach jest. Czy w ogóle jest możliwe, żeby doszło choćby do rozebrania skrępowanego ciała, do ubranego z powrotem, czy do sekcji zwłok?
0: Czy do rozebrania i ubrania, to nie wiem, bo nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, natomiast na pewno nie było żadnej wcześniejszej sekcji zwłok. Ciało jest nietknięte sekcją, wszystkie narządy są na swoich miejscach, nie ma żadnych cień sekcyjnych. To jest jakaś absurdalna teoria.
1: Czyli tak w skrócie, jakby pan mógł w kilku zdaniach opisać, jak zginął ksiądz Popiełuszko i kiedy?
0: No, ksiądz Popiełuszko został pobity brutalnie, został zakneblowany również bardzo brutalnie. Przy kolejnym którymś tam kneblowaniu tak głęboko, że uduszono go. Miało to miejsce w mniej niż 5 godzin po pobiciu. Z tych dwóch wersji, no bo jak mnie ktoś pyta, czy to było 10 czy 11, to nie będę umiał odpowiedzieć. Ale różnicując między 5 dniami a 11, mogę kategorycznie stwierdzić, że 11 dni.
1: Na początku pytałem pana o pana misję. Powiedział pan, że to jest dochodzenie do prawdy. I w tym przypadku pana opinia naprawdę jest niesłychanie ważna i ma wielki wpływ na też na godność, powiedziałbym, księdza Popiełuszki. To są bardzo ważne rzeczy.
0: Na godność księdza Popiełuszki przede wszystkim. Jestem tym zbulwersowany. Wychodzą z założenia, że kłamstwem jest wszystko. No, dosłownie wszystko jest kłamstwem, więc... No ale... Przepraszam, księdzem Popiełuszką zajmowali się poważnie ludzie. Nie mam na myśli tutaj procesu po jego zabójstwie, tylko mam na myśli jego beatyfikację. Przeanalizowano wszystko bardzo dokładnie. Tym zajmowali się też fachowcy. Nie ma powodu, żeby w ten sposób, przez rzucanie jakichś takich pomysłów dziwacznych, no kalać pamięć po księdzu Jerzym.
1: Moim gościem był dziś doktor habilitowany Tomasz Konopka, kierownik Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Dziękuję bardzo.
0: Ja również bardzo dziękuję.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Wyrwani z niewoli. Audycja Fundacji Mater Maria.
1: Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie w kolejnej audycji Radia Emaus i Fundacji Mater Maria pod tytułem Wyrwani z niewoli. Przed Państwem Dawid Turowski. Dzisiaj sam, nie ma z nami Roberta, a naszym gościem jest Damian, 40-latek, który niebawem skończy 40 lat i jak zawsze porozmawiamy sobie troszeczkę. Witaj Damianie.
2: Witam.
1: Powiedz mi, 40 lat, dużo czy mało, jak myślisz?
2: No dużo.
1: Twoje życie jak wyglądało przed, tak zaczniemy z grubej rury, przed spotkaniem się z alkoholem, z narkotykami?
2: Moje życie, no ja ci powiem tak, no zainteresowania miałem, sport, taniec. Ogólnie, wiesz, wychowywałem się też bez rodziców, wychowywali mnie dziadkowie. No raczej byłem spokojnym dzieckiem, miałem pasję, byłem zaangażowany. No wiadomo, jak to dzieciństwo w latach 90., 2000, nie? Ale no starałem się, wiesz, iść do przodu. No byłem normalnym dzieckiem, nie miałem tam jakichś konfliktów, nie miałem tam jakichś tam innych, nie wiem,

0: Wiesz, co ci powiem? No tak, wiesz, chodzi o to, że nie było tej miłości, nie było tego, wiesz, nie mogłem powiedzieć mamo, tato, tylko mówiłem babcia, wuja, nie? I takie, i wiesz, też ten żal do rodziców, że jako dzieciak, nie? Że inne dzieci miały mamę i tatę, a ja po prostu wychowywałem się, dobrze się wychowywałem, bo dziadkowie mi naprawdę dawali dużo, dbali zawsze o mnie. Powiem ci, że no od czasu byłem rozpieszczany, ale no jednak nie było tej matczynej ani ojcowskiej miłości, nie? Chociaż mam kontakt do tej pory z mamą i z tatą, ale no jeszcze gdzieś tam to, no jestem dorosły, no żyję, idę do przodu, ale no mi się wydaje, że też to miało wpływ, nie?
1: A pamiętasz swój pierwszy raz?
0: W wieku 15 bodajże lat, marihuana i piwo. I to było takie, wiesz, weekendowe, przypodobanie się rówieśnikom i tak dalej.
1: Taka faza towarzyska.
0: No, tak, tak, dokładnie. Takie, wiesz, odcięcie się, wiesz, pokazanie, co to nie ja. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że wchodzę w to. Wydawało mi się to jakoś tam fajne, eleganckie, czy tam, nie wiem, rozrywkowe i tak dalej, ale z biegiem czasu się to okazało
1: zdradzieckie.
0: No i nałogowe, nie?
1: Mm-hmm. To twoje uzależnienie, no bo ja tak sobie myślę, ono się tak nie rozwinęło chyba, że zażyłeś pierwszy raz i stwierdziłeś nagle, wow, super, to jest to, moja droga, idę w tą stronę i jakby tepnąłeś jak śliwka w kompot, tylko pewnie to się w jakiś sposób rozwijało. Czy były jakieś historie na przykład, do których, bo wiemy, że nauk uzależnienia, choroba uzależnienia, no potrafi człowieka posunąć do różnych rzeczy. Czy masz jakieś takie historie, o których byłbyś gotowy powiedzieć, które na przykład mówiłeś sobie, że nigdy nie zrobisz, a zrobiłeś? Że na przykład na trzeźwo nigdy nie byś w stanie czegoś zrobić? Jakieś takie trudne rzeczy, nie wiem, czy miałeś może konflikty z prawem?
0: To znaczy się tak, tak. Ja po alkoholu stawałem się nie tyle co agresywny, tylko bardziej śmiały. Wiadomo, człowiek nie myślał wtedy racjonalnie, no popełniało się błędy, wiesz, drobne kradzieże, jakieś tam konflikty z prawem, handel narkotykami, czy tam jakieś, no po prostu człowiek był odważniejszy i tak dalej. Z biegiem lat uświadomiłem sobie, że to jednak, no to jest złe i powiem ci, że tak naprawdę, wiesz, człowiek szkodzi człowiekowi, nie? Bo popychając to dalej, brnąc w to, to no człowiek staje się raz, że bezwzględny, a dwa, że no nie myśli racjonalnie, nie wiesz, myśli chwilą, nie myśli o konsekwencjach, o skutkach, tylko myśli chwilą, nie? Że jest fajnie, że a udało mi się tym razem, no ale następnego razu może nie być, nie? To już może się posunąć za daleko. No w moim przypadku akurat to było tak, że ja po prostu, ja się wywodzę z subkultury hip-hopowej. U mnie były melanże, u mnie były koncerty, u mnie były jakieś tam, wiesz, nagrywki, słuchanie muzyki. Przy tym była marihuana, był alkohol. Na początku to było, wiadomo, weekendowo i tak dalej. Później to już się nawarstwiało, że paliłem codziennie. Kombinowałem, nigdy nie kradłem, jeżeli chodzi o to, nie oszukiwałem. Zawsze starałem sobie jakoś inaczej z tym poradzić, ale zawsze było, nie? Zawsze, nie? Były momenty, że nie było. Do pewnego momentu radziłem sobie z tym, ale później już trzeba było, nie? I no to było ciężkie, a mówię, no taki wiek dojrzewania to był taki okres, że no płynęło się i to ostro, a później się człowiek zatrzymał, no z tym, że ja, wiesz, pracowałem, chodziłem do pracy, no miałem na te narkotyki, miałem na ten alkohol. Nie miałem takiego wzorca typu, wiesz, rachunki, wiesz, obowiązki, na przykład pierwszej potrzeby, czyli płacenie rachunków, wiesz, jedzenie i tak dalej. U mnie się liczyło, tylko wiesz...
1: Bo to wszystko zapewniali dziadkowie, że
0: no tak, tak,
1: pełna
0: tak.
1: Micha,
0: tak, tak,
1: nie kapało
0: tak.
1: Nad głowę i tak dalej. I...
0: Tak.
1: Okej. Okay. No ale ile lat? Bo mówisz, że to kilka lat ładnych trwało. Taki

0: No takie, wiesz co ci powiem, od 16 do 25 roku życia, dopóki mój wuja nie zmarł, no to się bawiłem, nie? To już tak leciałem, ale jak wuja tak już odszedł na tamten świat, to powiem ci szczerze, że wtedy poczułem, że jednak ja zostałem sam i muszę sobie radzić. No i niestety sobie nie poradziłem, nie? I z każdym rokiem się ten problem na ogół powiększał, nawarstwiał się, nie? Założyłem rodzinę, mam syna. Powiem ci, że dążyłem do tego, czego tak naprawdę moi rodzice mi nie dali, a tak naprawdę powieliłem ich bunt, nie? I no to jest takie, wiesz, ciężkie trochę, bo wiesz, ta świadomość tego, że chciałem dobrze, wyszło jak wyszło, a jeszcze ta świadomość, że zrobiłem to samo, co moi rodzice, nie? Takie to ciężkie trochę, no ale no żyję z tym, funkcjonuję, no.
1: Dzisiaj jesteś trzeźwy.
0: No jest.
1: Dzisiaj jesteś czysty.
0: Jest.
1: Żeby to się stało, musiało dojść do momentu, w którym podejrzewam, stanąłeś pod ścianą i stwierdziłeś, że już tak nie chcesz.
0: No tak.
1: Pamiętasz ten moment?
0: Tak, pamiętam.
1: Pamiętasz, co się wtedy stało?
0: Powiem ci tak, ten moment nadszedł dokładnie 20 grudnia 2023 roku, gdy wcześniej od 2020 piłem. Piłem, staczałem się na dno, byłem typowym, jak to się mówi, Juskiem spod sklepu, typowym żulem. Nie boję się tego powiedzieć, bo byłem żulem. Byłem człowiekiem na straconej, przegranej pozycji i 20 grudnia 2023 roku modliłem się i chciałem się tylko spotkać z ojcem i z rodziną, bo chciałem się pożegnać. Wiedziałem, że to już jest koniec. Wiedziałem, że nauk ze mną wygrał, ja się poddałem wtedy, nie? I ja już, no, raz, że weszła mi polineuropatia, weszły mi współistniejące choroby typu niedokrwistość, anemia. Wiesz, ja ważyłem 48 kg, nie? Ja piłem truciznę przez ponad 3 lata i no, powiem ci szczerze, że jak sobie przypomnę teraz ten moment, no to no ciężko mi jest z tym trochę, bo wiem, że człowiek jest w stanie osiągnąć wszystko, ale jeżeli chodzi o tą chorobę, no to ta choroba zabiera ci wszystko, nie? Ona ci nie daje możliwości, jeżeli ty sam nie chcesz, no to ta choroba ci nie da możliwości, żebyś ty się odbił. Ty idziesz cały czas na dno, nie? I ja pamiętam ten moment, gdzie stanąłem pod ścianą i jest taka osoba w moim życiu, nie jedna, która mnie spotkała w ten dzień i mi się zapytała, tylko czy się poddałem, nie? Ja mówię, że nie. A ona mówi, jak nie? No przecież widzę. No i wtedy, nie wiem, coś we mnie trafiło i ta osoba się nie odwróciła ode mnie, tylko przyszła do mnie, porozmawiała ze mną i przez 2 tygodnie, dzień w dzień, jeździła do mnie rano i patrzyła, czy żyje, nie? No i ja wtedy podjąłem decyzję, że idę na terapię i chociaż to była taka decyzja, jeszcze wtedy po tej drugiej terapii zapiłem po 12 godzinach. Dopiero będąc na trzeciej terapii uświadomiłem sobie, że no tak dłużej być nie może, nie? Że jednak trzeba zrobić ten krok do przodu, spróbować. Nie? No spróbowałem i teraz jestem 26 miesięcy trzeźwy i ci powiem, że nie żałuję. Nie?
1: Pięknie się tego słuchał, że zaryzykowałeś zdrowie, zaryzykowałeś czystość i tego nie żałujesz, pomimo tego, że po pierwszym czy po drugim razie się nie udało, ale nie poddawałeś się i szedłeś do przodu. A powiedz mi, no bo tak, trafiłeś na leczenie, no ale relacje, czy dzisiaj relacje z rodziną masz jakieś? Wspomniałeś o tym, że masz dzieci, tak? Więc tutaj w tym momencie...
0: To znaczy się, powiem ci tak, ja będąc tutaj już, trzeźwiejąc, po terapii trzeciej, zajęło mi dokładnie 7 miesięcy takiego, wiesz, bicia się ze sobą, ze swoimi myślami, tęsknoty za synem, bo mam 11-letniego syna, bicie się z takimi myślami, czy on mnie zaakceptuje, bo jednak 4 lata nie miałem z nim kontaktu. Zerwałem z dnia na dzień z nim kontakt, wybrałem alkohol. Tak mnie to pochłonęło i powiem ci, że bałem się, nie? Bałem się tej jego reakcji i 7 miesięcy po już tej trzeciej terapii, będąc tutaj, po prostu zaryzykowałem, znaczy nie zaryzykowałem, może inaczej. Podjąłem tą decyzję, że chcę odzyskać kontakt i powiem ci, że to nie było łatwe. Odzyskałem ten kontakt, mam ten kontakt do tej pory, pielęgnuję ten kontakt, utrzymuję bardzo dobrą relację z moim synem i powiem więcej, drugi raz bym tak nie zrobił, nie? Że po prostu ja wiem, jakie to było ciężkie dla mnie, jakie to było ciężkie dla niego i nie miałbym śmiałości, żeby po prostu teraz zaprzepaścić to, nie? Tego. I mam bardzo dobre relacje z synem, mam dobre relacje z mamą, mam dobre relacje z ojcem. Chociaż powiem ci, że no jeszcze z ojcem to tak żyjemy na takiej stopie, że cześć, co tam u ciebie? Wszystko dobrze, ojciec mi kibicuje, trzyma za mnie kciuki. Też jest jedną z tych osób, tak naprawdę, że ja wiem, że on chce, żebym ja wyszedł z tego, ja wychodzę z tego, ale no my mamy praktycznie takie same charaktery i on nie okazuje skruchy, ja nie okazuję skruchy, jeżeli chodzi o błędy tej młodości, czy tam, wiesz, braku wychowania mnie i tak dalej. Ja mu wybaczyłem, mam nadzieję, że on mi też i no żyjemy, idziemy do przodu, nie?
1: A zapytam cię teraz, bo fajnie opowiedziałeś o tych relacjach, jak się odbudowały po właśnie po odbyciu terapii, że no może nie jest jeszcze idealnie, ale idzie to w bardzo dobrym kierunku, więc jest taka nadzieja, że my osoby uzależnione, które gdzieś tam skrzywdziliśmy z bliskich, czy jakieś osoby w naszym życiu, czasami mamy możliwość tego, to odbudować. Jeszcze przed przerwą bym cię zapytał o ten taki pierwszy czas, jak wyszedłeś po tej trzeciej terapii. Jakby jak spędzałeś, co się zadziało w ogóle? Wiesz, taką poradę dla nowicjusza, który właśnie kończy jakiś tam cykl terapeutyczny i wychodzi na po prostu wolność.
0: Powiem tak, ja trafiając na trzecią terapię, ja już wiedziałem, że będę w domu Świętego Łazarza. Dostałem pomocną dłoń i ja już będąc na trzeciej terapii miałem tą świadomość, że zmieniam otoczenie, zmieniam miejsce zamieszkania, dostałem takie zielone światło na zaczęcie wszystkiego od nowa. Ja to wykorzystałem. Ja wyszedłem z trzeciej terapii do domu Świętego Łazarza. Jeszcze miałem tą polineuropatię, jeszcze nie mogłem dokładnie chodzić, tak dobrze się poruszać. No zresztą do tej pory tam mam jakieś perypety jeszcze związane z tym, ale po wyjściu z tej trzeciej terapii, w trafieniu na Dom Świętego Łazarza, powiem ci, że praca nad sobą i przede wszystkim praca, obowiązki, łapanie dobrych nawyków, życie tu i teraz. Nie przeszłością, nie przyszłością, tylko po prostu co mi przyniesie dzień. Nie myśleć, nie zamartwiać się, co było, co będzie. Wstajesz rano, aha, fajnie, dzisiaj się dzień zaczyna. No i przede wszystkim program. 24 godzin. Dzisiaj nie piję, wstaję, zobaczę, co mi przyniesie dzień. Wiadomo, no są momenty, gdzie człowiek się załamuje i tak dalej, ale no trzeba po prostu, no nie wiem, jak to wytłumaczyć. No idziesz do przodu, nie cofasz się, rozwijasz się. Jest ciężko, są momenty, gdzie człowiek myśli za dużo, przejmuje się. Ja będąc w domu Świętego Łazarza, jak to powtarzamy sobie, my mamy lustra. My jesteśmy w kilku i każdy z nas jest dla siebie lustrem. My jesteśmy w stanie rozpoznać co się z danym człowiekiem dzieje, na przykład ze mną się coś dzieje, to zaraz jest, a co się z tobą dzieje, co się stało. I przede wszystkim dużo rozmawiać, nie? O tym, co się dzieje, nie ukrywać tego, nie tłumić, bo to nie pomaga, nie? Bo to się nawarstwia. A jeżeli chodzi o te pierwsze dni mojej trzeźwości, to powiem ci, że no było ciężko. Miałem takie, wiesz, te dni były puste. Znalazłem zainteresowanie, jazda rowerem, spacery, funkcjonowanie. Przede wszystkim nie myślenie o alkoholu, nie? Bo i o takich, wiesz, fajnych momentach, gdzie ten alkohol ci dawał ukojenie, nie. To trzeba ewidentnie odciąć i żyć tu i teraz. Nie martwić się, co było kiedyś. Wiadomo, no, za błędy młodości człowiek odpowiada, ale no trzeba po prostu uzbroić się też w cierpliwość, nie? Bo to jest najważniejsze i no i mieć tą nadzieję, że będziesz wszystko okej, nie?
1: Mhm. Pięknie. Kolejny raz pięknie powiedziane. Dobrze. Drodzy kochani słuchacze, zapraszamy was teraz serdecznie na krótką przerwę, a po przerwie dalej będziemy kontynuować naszą rozmowę z naszym gościem Damianem. Jeszcze nie 40-latkiem i dopowiemy resztę, jak u niego dzisiaj wygląda życie, co się zmieniło w stosunku do starego. Do usłyszenia.

0: wyrwani z niewoli.
1: Dobry wieczór Państwu, witamy ponownie po przerwie w audycji Wyrwani z niewoli przy współpracy Fundacji Mater Maria i Radia Emaus. Z tej strony Dawid Turowski, a moim gościem dzisiaj jest Damian. Damianie, skończyliśmy na tym, jak właśnie opowiedziałeś trochę o swoich pasjach, że lubisz jazdę rowerem. Też mówiliśmy o tym, jak odbudowujesz relacje, które, że tak powiem, zabrały ci narkotyki, relacje z synem, relacje z rodzicami. Ale żeby to odbudowywać, żeby mieć te pasje, no myślę, że musiałeś poznać na tych terapiach jakieś techniki, może jakieś metody, coś twojego, co pozwala ci być trzeźwym. Też mówiłeś o tym, że jesteś w domu świętego Łazarza. Trzeba tutaj dopowiedzieć, że jest to Fundacja Dobro się niesie, prowadzi domy świętego Łazarza, które właśnie pomagają osobom w kryzysie uzależnień czy w różnego rodzaju kryzysach życiowych. No ale właśnie, umiesz sobie radzić ze stresem na przykład albo z pokusami?
2: Tak.
1: Jak to robisz?
2: Powiem ci tak. Ze stresem robię sobie, umiem sobie radzić w ten sposób, że jeżeli mam stres, odcinam się na chwilę, nie myślę o tym, biorę telefon do ręki, czy na przykład długopis, kartkę rysuję, idę gdzieś, rozmawiam z kimś, nie szukam, wiesz, nie zamykam się w sobie z danym problemem, tylko idę, rozmawiam, komunikuję się z drugą osobą, wyjaśniam sobie wszystko. Jeżeli chodzi o pokusy, powiem ci, że pracowałem po wyjściu z terapii, po trafieniu tutaj do fundacji, pracowałem 1,5 roku z alkoholikami i powiem ci, że to nie było łatwe. W końcu zmieniłem pracę. Każdy mi się dziwił, że jak ty tak możesz czuć to, wiesz, przebywać z tymi osobami, ale tak naprawdę mnie to dobijało, bo nie powiem, bo to dobija człowieka, ale z drugiej strony mi to pokazywało, na ile mogę sobie, wiesz, na ile jestem mocny, nie? Na ile jestem w stanie wytrzymać to, nie? I 1,5 roku to jest naprawdę bardzo dużo. Przy mojej chorobie, przy moim uzależnieniu, przy tym co ja na przykład piłem, co zażywałem i na jakim etapie uzależnienia byłem, to powiem ci, że długo wytrzymałem, no ale jak każdy ma swoje granice, powiedziałem w końcu stop, nie? I ja sobie radzę z nawrotami czy z głodami, bo mam te głody, niektórzy nie mają tych głodów, albo im się kończą po prostu te głody czy tam nawroty. Ja mam te nawroty, głody. Ja po prostu ze swoim ciałem, jeżeli mi się coś śni związane z alkoholem, czy myślę o alkoholu, to ja wiem o tym, mój organizm mi wysyła do głowy, że na przykład, aha, tu już jest coś nie halo, pomyśl o czymś innym, idź gdzieś, przejdź się na spacer, na zakupy. Ja teraz akurat wpadłem w takie coś, że chodzę na przykład, chociaż nie muszę, ale jak mam na przykład but czy coś takiego, to idę na zakupy, kupuję sobie jakieś tam rzeczy. Nie myślę o tym, nie? Nie wiem, czy to nazwać to zamiennikiem, tylko że to jest taki dobry zamiennik, nie? Że nie idę w ten alkohol, w te narkotyki, tylko idę w coś innego, nie? I powiem ci, że no mi to pomaga, nie? A są naprawdę czasami takie podbramkowe sytuacje, że ja przygasam. Ja tak jakbym był nieobecny, nie? I ja wiem o tym, że to jest na przykład nawrót czy głód, ale no staram się po prostu nie myśleć o tym, nie? I przeważnie i bardzo często, jeżeli mam takie coś, dzwonię do syna, dzwonię do znajomej, jednej, drugiej, trzeciej. No rozmawiam, dzwonię do taty, dzwonię do mamy, rozmawiam, nie uciekam, wiesz, nie uciekam w swoje myśli, zamykam się w sobie, tylko odreaguję to, wiesz, w inny sposób, nie? I to mi pomaga.
1: Czyli można by powiedzieć, że po prostu korzystasz z narzędzi, których nauczyłeś się na przykład na terapii, bo ja tak wyłapałem, że właśnie masz coś takiego jak tą technikę uważności, powiedzmy, na siebie, tak, że czujesz, że w organizmie coś się z tobą dzieje nie tak, że dostajesz te symptomy, czy w postaci snu, czy jakiegoś takiego właśnie myślenia, poddenerwowania, jak również właśnie to obgadywanie takie potoczne, nie, żeby porozmawiać, wyrzucić to z siebie. No i też odwracanie uwagi, na przykład ten shopping, tak, że idziesz na te zakupy właśnie, no. Podejrzewam, że wpadałem do koszyka słodycze.
2: No, wszystko, co idzie, nie?
1: Tak, co nie zmienia faktu, że oczywiście nie zawieramy tutaj, nie mówimy, że słodycze są beczy dobre, ale lepsze, prawda, chyba zjeść czekoladę niż sięgnąć po alkohol czy po narkotyki jednak.
2: No, dokładnie.
1: Więc tutaj będziemy zachęcać, czy nawet boróweczkę, czy bananka zjeść, żeby po prostu odwrócić uwagę, tak?
2: Tak.
1: Okej. Okay. No a powiedz mi, a masz taką na przykład rutynę, która pozwala ci też jakby stabilizować tą twoją codzienność, że, nie wiem, masz jakieś takie czynności, które musisz na przykład w ciągu dnia wykonać?
2: Mam.
1: Opowiesz coś o tym?
2: Moją pierwszą czynnością po przebudzeniu to jest, wiadomo, wstanie, załatwienie potrzeby, pościelenie łóżka, posprzątanie koło siebie, wyjście na papierosa, zejście na dół, wypicie kawy, nie myśleć o pracy, wiadomo, się idzie do tej pracy, ale się nie zastanawiam, co było w pracy wcześniej, co będzie. Wiem, że idę do pracy, idę, obserwuję. Nie zastanawiam się, co będzie, tylko tu i teraz. Wychodzę do tej pracy, pracuję w tej pracy, nie myślę oczywiście o jakichś tam głupotach czy coś, po prostu skupiam się na pracy. Przechodzę z pracy, wiadomo, idę pod prysznic, jem obiad czy tam kolację, zależy o której wracam, no i relaksuję się, no jak to już wcześniej powiedziałem, że jestem skarbnikiem w domu Świętego Łazarza. Wiadomo, zaopatruję w najpotrzebniejsze rzeczy, czyli zakupy, wiadomo, czas dla siebie, telefon, jakiś tam telewizor, rozmowa codzienna z synem, bo to już jest mój standard, rozmowa z chłopakami, dowiadywanie się, co się stało, co się dzieje, jak mogę pomóc, rozwiązywanie problemów. Co tam jeszcze? Wiadomo, jeżeli mam weekend wolny, no to jakieś tam spacery, jazda rowerem, wyjazdy do syna, wyjazdy tam na przykład do rodzinnej miejscowości, chociaż mi się to nie zdarza bardzo często. Także powiem ci szczerze, że do swojej rodzinnej miejscowości, gdzie tam się wszystko zaczęło, w przeciągu 2 lat byłem dopiero 4 razy, nie? I pierwszy mój wyjazd był po roku czasu. Po prostu ja czułem w środku, w sobie, że nie jestem gotowy. I powiem ci szczerze, że jeszcze nie jestem gotowy. Ja bym 3-4 dni nie wytrzymał tam. Po prostu bałbym się o siebie, nie? No po prostu mam wewnętrzne obawy. To jest dobre, chociaż nie powinienem się bać, bo każdy dziś powie, a nie powinieneś się bać, powinieneś jechać. Nie, jeżeli ja coś czuję w środku u siebie, że coś mi nie gra, no to musi mi nie grać. I wiem, że to jeszcze nie jest ten czas. I jak będzie ten czas, to ja na pewno pojadę.
1: Czy mogę się pokusić o stwierdzenie, że jakby ufasz swojej intuicji, takiej wewnętrznemu temu głosowi, który mówi ci, że uważaj. Tak nasuwa mi się kolejna taka myśl. A miałeś ten głos, jak byłeś w ciągu, w czynnym uzależnieniu, że na przykład, nie wiem, piłeś piwo, czy tam zażywałeś jakieś narkotyki i już wiedziałeś, że masz dobrze i ten głos się załączał, na przykład taki, coś jest nie halo, a na przykład tłumiłeś go?
2: Tak. Było takie coś, że po prostu nie dawałem rady. Piłem już na umór, nie mogłem już chodzić. Ale no było to, Damian, co ty robisz, ile tak możesz i tak dalej, albo takie, wiesz, na przykład już byłem tak pijany, że już świadomość traciłem, chciałem to przerwać, ale nie mogłem, że wiedziałem, że jeżeli to przerwie, to albo będzie padaczka alkoholowa, którą miałem 2 razy i nie jest to fajne, i już po drugiej padaczce mówię halo, coś jest nie... To mówię, to już jest koniec. Ale nie mogłem tego przerwać. Nie wiem, czy nie miałem odwagi, czy nie miałem siły. Po prostu uzależnienie było górą, nie? Tu już nie chodziło o zdrowy rozsądek, o intuicję, tylko po prostu uzależnienie, nie? Ta choroba już, to już przeważało nad wszystkim, nie? Ja byłem bezsilny, bezradny. Tak jak małe dziecko. Bezbronny byłem, nie? Jeżeli chodzi o to.
1: No tak, choroba uzależnienia rozbraja całkowicie człowieka. Już wspominałeś, że pojawiają się czasami te momenty nawrotu, momenty głodu. A czy masz teraz momenty zwątpienia? No bo jakby rozdzielmy głód i nawrót, no bo to jest jakby wpisane w chorobę uzależnienia, ale takie, wiesz, myślę o takim zwątpieniu, że kurde, po co mi to wszystko i tak dalej, abym się napił teraz. Czy na przykład nie masz czegoś takiego? Albo jak masz, to jak radzisz sobie w takiej sytuacji?
2: Znaczy, powiem ci tak, może nie tyle to momenty zwątpienia, ale mam czasami takie przebłyski, że jednak coś sprawia, że na przykład przez ułamek sekundy czy przez sekundę staje się taki bezradny, że na przykład myśląc o tym, o alkoholu, albo jak myśli mi przychodzą, to mam takie coś, nie wiem jak to wytłumaczyć, taką bezradność, że napiłbym się, ale nie. A radzę sobie w ten sposób, że gadam sam do siebie, człowieku, co tu robisz, przecież nie możesz pić. I się nie napijesz. Ja powiem ci szczerze, że byłem miesiąc temu u siebie w rodzinnej miejscowości, dostałem zaproszenie na obiad. I byłem od samego rana, a na obiad byłem umówiony na południe. No i tak chodziłem sobie, wiesz, po tych całych miejscówkach moich, tam gdzie staczałem się na dno. Powiem ci, że pierwsze pół godziny ja miałem takie głody, ja miałem takie nawroty, jak chodziłem, ja cały chodziłem. I chodziłem w te miejsca świadomie. Ja sobie siedziałem i sobie myślałem, nie? Mówię, kurde, tu się piło, tu. Był taki głód. Ja non-stop sięgałem po napój, non-stop. Chodziłem, starałem, biłem się z myślami, starałem się o tym nie myśleć. No i tam była chyba 11:30 rano i poszedłem do tego parku, tam gdzie się praktycznie stoczyłem na samotno. I się usiadłem na tej ławce, wspomnienia zaczęły wracać. I usiadłem i tak, wiesz, cisza, spokój, pustka w tym parku, a ja tak siedzę i sam do siebie, ty już tu nie wracasz. Odpaliłem papierosa, wziąłem napój i poszłem. Sam do siebie po prostu, ty już tu nie wracasz, nie?
1: Czyżby to była taka konfrontacja z przeszłością?
2: Tak.
1: To takie, było takie zamknięcie epizodu, tak. Zamknięcie drzwi, wyrzucenie klucza.
2: Tak.
1: I powiedzenia, jestem nowy. Inny.
2: Tak, to było coś na zasadzie takiej, że uświadomiłem sobie to w tym miejscu, że zamknąłem pewien rozdział. Tamten rozdział zamknąłem, otworzyłem nowy. I poszedłem z tamtego miejsca, uprzednio mówiąc sobie, ty już tutaj nie wracasz, nie? Oczywiście było przekleństwo, ale nie chcę tego używać. I poszłem, powiem ci szczerze, poszedłem do tego sklepu, gdzie kupowałem tą substancję. Wszedłem do tego sklepu i wiadomo, no, kaptur na głowie, czapka. I stoję w tym sklepie i no, sklepowa mnie nie poznała na początku. Nie? Ja mówię do niej, poproszę napój. A ona mówi do mnie, Damian, gdybyś się nie odezwał, bym cię nie poznała. I wtedy poczułem coś, czego się nie da opisać. W jej oczach widziałem coś takiego, takie niedowierzanie, takie zafascynowanie, że jest, jednak ja jestem, ja stoję, jestem trzeźwy, wypachniony, ogarnięty, wiesz, dobrze ubrany, nieśmierdzący, nie, wiesz, zalotującym oczem, czy tam brudem i tak dalej. stoi przed nią człowiek, który jeszcze 2 lata wcześniej się potykał o ladę, po którym musiała psikać odświeżaczem, bo nie szło ujechać, nie? A teraz stanął przed nią człowiek odmieniony o 180 stopni, nie? Taki obrót sytuacji, nie? Że stałem 2 lata wcześniej, stałem przed nią taki, wiesz, zrezygnowany, stracony przez nauk i tak dalej, a teraz stanął przed nią gościu, który no jest nie do poznania, nie? I to mnie naprawdę buduje, nie? Czy z kimś, obojętnie z kim rozmawiam, obojętnie z kim się widzę, kto do mnie pisze, Wiara mi się pyta, jak ja to robię, nie? Ale ja ci powiem tak teraz ode mnie szczerze, ja mam dosyć bycia dowodem, że można. Można, tylko trzeba chcieć. Trzeba w to uwierzyć, trzeba mieć cel w życiu. Ja tego celu nie miałem, sięgając po narkotyki czy alkohol. To mi było obce. Dla mnie się liczyło tylko substancja czy tam używka. Dla mnie się nie liczyło, co będzie potem, tylko liczyło się tu i teraz, nie? Będąc w czynnym uzależnieniu. A teraz właśnie takie zachowanie osób trzecich, którzy mnie widzą, mnie to tak buduje na sercu, że i wiem, że warto. I to jest to, nie?
1: Dobrze. Powiedziałeś o celu, że miałeś ten cel, żeby wyjść z tego uzależnienia. Wcześniej go nie miałeś, więc zażywałeś. A teraz tak przejdę. Dobrze, jesteś trzeźwy, układasz swoje życie. Czy masz marzenia?
2: Mam.
1: Podzielisz się?
2: Wiesz co, moim marzeniem, największym marzeniem na chwilę obecną, to częściej się na pewno widywać z moim synem. Wyrzucić swojego starego ja. Wyrzucić to, wiesz, ja wiem, że tego się nie da zapomnieć, że to będzie całe życie ze mną, ale jestem na dobrej drodze, żeby zminimalizować to. Czyli, no tak jak mówiłem, mam marzenie takie, żeby po prostu być bliżej mojego syna. O partnerce nie myślę, bo na razie nie jestem na to gotowy i nie chcę być. Najpierw muszę się skupić na sobie, na odbudowywaniu relacji z najbliższymi. No i wiesz co, chciałbym pojechać na wycieczkę taką fajną, nie? Super, taką trzeźwą wycieczkę, pozwiedzać coś.
1: Jakieś ciepłe kraje?
2: No, tak myślałem właśnie, wiesz, jakieś ciepłe kraje, czy jakieś kraje skandynawskie. Zawsze mi się podobała Finlandia, Szwecja. I no chciałbym poznać tą kulturę tam. Mm-hmm. Te obyczaje, tą kulturę. Wiesz, jedni wolą Kanary, nie wiem, mm-hmm. Wyspy Kanaryjskie, czy Maltę, czy tam jakieś inne, a ja po prostu nie. Po prostu mi się te kraje podobają i chciałbym tam pojechać.
1: Z wędką na szczupaki do Szwecji?
2: Tak. Chociażby nawet zobaczyć te lodowce, te góry, wiesz, tą mentalność ludzi poznać i w ogóle jaki oni mają tam sposób życia, funkcjonowania. No chciałbym po prostu, nie? A tak naprawdę też moim marzeniem jest no bycie trzeźwym, nie? Tu i teraz.
1: I wiesz, że to marzenie właśnie się spełni. Z każdym dniem.
2: No,
1: z każdymi 24 godzinami.
2: No, jestem tego świadomy, nie? Powiem ci tak, ja dziękuję Bogu, że mam gdzie spać, że chodzę czysty, mam co jeść, mam te obowiązki, mam tą pracę. No żyję, po prostu żyję jak normalny obywatel, jak normalny człowiek. Pomimo tego, co się stało, pomimo tego, co się wydarzyło, co miało na mnie taki wpływ, żyję i no cieszę się z tego, nie? No bo każdy dzień trzeźwości to jest tak naprawdę jakby człowiek się
1: narodził na nowo.
2: No tak, no niby tak, ale to jest właśnie pokazywanie nie komuś, tylko sobie, że idzie, że jest ta motywacja z każdym dniem, a każde 24 godziny trzeźwości to To jest kolejny krok do przodu w zdrowieniu. To nie jest cofanie się do tyłu, to nie jest zaprzepaszczenie swoich szans, to jest cały czas dochodzenie do celu. I to nie jest dochodzenie do celu po trupach, czy na przykład nie wiem, za wszelką cenę, tylko iść spokojnie, systematycznie. No,
1: przede wszystko wszystkim, przyjdzie w swoim czasie.
2: No, dokładnie, nie?
1: Dobrze. Już tak zbliżamy się do końca naszej audycji. I drogi Damianie, w związku z tym, że cel tej audycji jest też o tym, aby właśnie mówić o tych przemianach, w sensie, że byliśmy w czynnym uzależnieniu, dzisiaj możemy inaczej. I też kierujemy tą audycję do młodych ludzi, też do rodziców. I co byś tak od siebie na koniec powiedział właśnie tym młodym ludziom, którzy stoją przed wyborem, spróbuję bądź nie spróbuję, użyję pierwszy raz lub nie użyję?
2: No ja powiem tak. Dla młodych ludzi moje przesłanie jest jedno. Nie warto, to jest raz. A jeżeli się w to wejdzie, to trzeba robić wszystko samemu lub z pomocą innych, żeby z tego wyjść. Bo każdy dzień w nałogu to jest minimum 2-3 lata do tyłu w rozwoju. I ten każdy dzień w nałogu nas nie przybliża, nas oddala. I to nie są godziny, to nie są dni, to są lata. Rozwój człowieka się po prostu cofa. On się nie idzie do przodu, tylko się cofa. A jeżeli jest się w tym, to trzeba robić tak, żeby z tego wyjść i próbować wszystkiego, wszystkich sposobów wyjścia z tego uzależnienia. Czy to rozmowa, czy terapia, krótkoterminowa, długoterminowa. A najlepiej, tak jak powiedziałeś, nie zaczynać. No ale to się tak tylko mówi, nie?
1: Tak. Ale tak jak słyszeliście, kochani, jeżeli kiedykolwiek będziecie się zastanawiali, czy spróbować używek lub nie, nasz gość Damian mówi, dobrze zaś się zastanówcie. Bardzo dziękujemy za to, że jesteście z nami, że słuchacie naszych audycji. Ona już właśnie dobiegła końca. Była to audycja pod tytułem Wyrwanie z niewoli Radia Emaus i Fundacji Mater Maria. Po stronie mikrofonu Dawid Turowski. Bardzo Państwu dziękuję. I do usłyszenia, a moim gościem był Damian. Wyrwani z niewoli.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Muzyka z celuloidu. Zaprasza Tomek Wandel.
1: Dzień dobry, to jest 73. spotkanie w muzyczno-filmowych klimatach. Dziś dojdzie do tego jeszcze element szpiegowski. Wszystko na to wskazuje, że na premierę nowych przygód Jamesa Bonda, czyli agenta w tajnej służbie jej królewskiej mości, chociaż teraz już raczej jego królewskiej mości, o kryptonimie 007, przyjdzie nam poczekać do roku 2028. Za tydzień w następnym wydaniu Muzyki z celuloidu opowiem o tym, co już wiemy o nowym Bondzie, a dziś posłuchajmy, jak zakończyła się era panowania Daniela Craiga w roli 007. Zapraszam na 25. odcinek podcastu Gramy z Bonda.

Nikt nie spodziewał się, że data premiery ostatniego jak na razie filmu o agencie 007 będzie wielokrotnie zmieniana. Nikt nie spodziewał się też pandemii, która zapanowała nad życiem codziennym na świecie. I w końcu nikt nie spodziewał się takiego finału 25. epizodu bondowskiej serii, bo przecież to nie czas umierać. Chociaż uważnych widzów z pewnością zaintrygowała łacińska sentencja na nagrobku Vesper Lind: tym jesteś, kim ja byłam, tym jestem, kim ty będziesz. No ale nie przejmujmy się tak bardzo, bo i tak najważniejszy jest napis na samym końcu filmu, który głosi, że James Bond will return. I nawet lew, maskotka Metro Goldwyn Mayer, milczy jakby w oczekiwaniu.

52-letni Daniel Craig zgodził się raz jeszcze zagrać Bonda pod warunkiem, że będzie to koniec jego jako agenta 007 i samego agenta 007. To jego piąte wcielenie i zarazem 15 rok w tajnej służbie Jej Królewskiej Mości. W ciągu pierwszych 25 minut filmu jesteśmy świadkami morderstwa matki dr Swan, doskonale nam znanej z poprzedniego epizodu. Poznajemy Lucifera Safina i przenosimy się do Matery, pięknego włoskiego miasta, a właściwie do jego historycznej części, gdzie domy są wydrążone w skałach. Tutaj totalnie wyluzowany Bond, bo przecież Blofeld jest już w więzieniu, spędza wakacje z Madeleine Swan. Tu też odwiedza grup Vesper i tu też niestety dopadają go macki organizacji Spectre.

W Bondzie z numerem 25 widzimy Jamesa na zasłużonej agenturalnej emeryturze. Mieszka na Jamajce. Wtedy to odnajduje go jego amerykański przyjaciel, agent CIA Felix Leiter i prosi o pomoc. Okazuje się, że światu ponownie grozi zagłada, ale nie ze strony Blofelda i jego organizacji. Tym razem sam Ernst Stavro Blofeld jest w niebezpieczeństwie. Na jego życie czyha Lucifer Safin, chcąc zemścić się za śmierć swojej rodziny z rąk pana White'a. Ponowne pojawienie się na bondowskim planie Christopha Waltza w roli Blofelda było ponoć owiane wielką tajemnicą. Waltz, którego pamiętamy chociażby z oscarowej doskonałej roli Sturmbannführera SS Hansa Landy z Bankartów Wojny, gdy spotykał kogoś na planie, szeptał do niego: nie widziałeś mnie tu. Ale gdy już obsada była znana, jego nazwisko było częścią promocji nowego Bonda. Rolę byłego partnera w przestępczym biznesie Blofelda, Lucifera Safina, zagrał rewelacyjnie i bardzo przekonująco zdobywca Oscara za rolę Freddiego Mercury w Bohemian Rhapsody z 2018 roku amerykański aktor egipskiego pochodzenia Rami Malek. Zachwycał jako Freddy, zachwyca również jako czarny charakter na planie Bonda ze zniszczoną twarzą i charakterystycznym głosem. Rami Malek na planie nosił perukę, podobnie jak niegdyś Sean Connery, jednak z zupełnie innego powodu. Równolegle z Bondem powstawały nowe odcinki serialu Mr. Robot, w którym Malek gra hakera komputerowego. No Time to Die to pierwszy film z bondowskiej serii, który ma amerykańskiego reżysera. To Kari Joji Fukunaga, bliżej nieznany amerykański filmowiec z japońskiego pochodzenia. Miał już być zatrudniony przy realizacji Spectra, jednak zdecydowano się na niego dopiero teraz. Zastąpił on Danny Boyla, pierwotnie przewidzianego przez Eon Productions do wyreżyserowania filmu. Za część efektów specjalnych odpowiedzialna jest firma Industrial Light and Magic George'a Lucasa. Jednak eksplozja w finale filmu jest jak najbardziej realna. Wykorzystano do niej 136,5 kg trotylu, co zostało odnotowane w księdze rekordów Guinnessa. Długo wyczekiwana, wielokrotnie przekładana z powodu COVID uroczysta premiera odbyła się w końcu 28 września 2021 roku w Royal Albert Hall. Wtedy zagrożenie zarażeniem SARS-CoV-1 było już nieco mniejsze. Oczywiście, gdy powstawał scenariusz do 25 Bonda, nikt nie miał świadomości, że światem zawładnie śmiercionośny wirus, a głównym wątkiem filmu jest wywołanie ogólnoświatowej pandemii. Oczywiście ma temu zapobiec agent 007, który odpoczywa na zasłużonej agenturalnej emeryturze w swoim domu na Jamajce. Właściwie już nie 007, tylko po prostu James Bond. W dalszej części filmu poznajemy panią Nomi, czyli agentkę o kryptonimie 007. W tej roli Lashana Lynch, która z powodzeniem mogłaby na nieco dłużej wcielić się w tę rolę. Charyzmy jej nie brakuje. Doceniona została przez Brytyjską Akademię Filmową, trafiła do niej nagroda dla najlepszej wschodzącej gwiazdy filmowej. A dlaczego emeryt James osiedlił się właśnie na Jamajce? Bo tu przecież powstał pomysł powołania do życia agenta jej królewskiej mości Jamesa Bonda. Tu właśnie mieszkał Ian Fleming, na podstawie jego powieści powstała filmowa wersja agenta 007. Pozostałe lokalizacje to Norwegia, Wyspy Owcze, Wielka Brytania i Kuba. Mimo że scena strzelaniny przed kubańskim klubem może na pierwszy rzut oka wydawać się nieco nieudana w kwestii scenografii, to jednak każdy detal został starannie zaprojektowany, by oddać charakterystyczny komiksowy styl tej sekwencji. Całość emanuje energią i dynamiką, co sprawia, że scena nabiera życia i wspaniale oddaje estetykę komiksu. Tu też poznajemy pracownicę kubańskiego oddziału CIA, Palomę. W tej roli Ana de Armas, kubańska aktorka, którą polecił Daniel Craig, znali się wcześniej z planu filmu Na noże. Aktorka obawiała się, że nie podoła niektórym scenom, jako że miała tylko 3 tygodnie na fizyczne przygotowanie się do roli i powtarzała to cały czas reżyserowi. Kari Joji Fukunaga zaproponował w końcu, by to powiedziała w filmie. Tak też zrobiła. Ta urocza scena to 46. minuta filmu. I wreszcie samochody. We wspomnianej przed chwilą kubańskiej scenie tamtejsza policja przybywa na miejsce starymi autami marki Lada 2102. Auto, które już zawsze będzie mi się kojarzyć z Bondem, czyli Aston Martin, pojawia się w sekwencjach filmowych aż w 4 modelach. DB5, V8, DBS Superleggera i Aston Martin Valhalla. Poza tym jest jeszcze Land Rover Defender, auto, którym Bond porusza się na Jamajce, Range Rovery, które biorą udział w finałowym pościgu, i Lancia Tesis, której złoczyńcy polują na Bonda we włoskiej Materze. Na nieoficjalnej ścieżce dźwiękowej do filmu No Time to Die znajdziemy sporo
afro-latynoskich i karaibskich klimatów. Są też dwie piosenki francuskie, bo przecież dr Madeleine Swann, jak się w trakcie filmu okazuje, matka córki Jamesa Bonda, jest francuską. Jedna z nich już teraz, a za chwilę nieco więcej o muzyce w Bondzie z numerem 25.

0: Gramy z Bonda.
1: Epizod 25. No time to die. Hans Zimmer jest szóstym niebrytyjskim i pierwszym niemieckim kompozytorem ścieżki dźwiękowej do filmów z Bondem. Ma na swoim koncie skomponowane dźwięki do Gladiatora, Mrocznego Rycerza czy Dunkierki. Bondowski soundtrack stworzony przez niego to najbardziej klasyczne dźwięki od kompozytorskich czasów Johna Barry. Hans Zimmer inspirował się muzyką skomponowaną do kinowego trailera poprzedniego filmu, wykorzystując główny bondowski motyw oraz nawiązując do bondowskiej piosenki śpiewanej niegdyś przez Louisa Armstronga. W aranżacji pomagał mu Johnny Marr, były gitarzysta grupy The Smiths. Piosenka tytułowa No Time To Die została zaśpiewana przez 18-letnią Billie Eilish. Została ona jednocześnie najmłodszą wykonawczynią bondowskich hitów. Utwór podbił listy przebojów, a miesiąc po premierze teledysk osiągnął liczbę 51 milionów odsłon w serwisie YouTube. Ukoronowaniem sukcesu było przyznanie przez Amerykańską Akademię Filmową Oscara dla Billie Eilish za najlepszą piosenkę oryginalną. Posłuchajmy.

Agent 007 powróci i to już za tydzień. To było 73. wydanie audycji Muzyka z celuloidu. Za uwagę dziękuję, Tomek Wandel. Do usłyszenia.

0: Kaczyńskiego.
1: Pomoc materialna potrzebującym prowadzi do trwałej relacji z Bogiem, powiedział Leon XIV do dyrektorów katolickich organizacji charytatywnych ze Stanów Zjednoczonych. Zmarł arcybiskup Józef Michalik. Przez dekadę kierował Episkopatem Polski. Uroczystości pogrzebowe 9 maja. Papież przyjmie na audiencji polskiego premiera Donalda Tuska. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Praktyczna pomoc oferowana osobom w trudnej sytuacji pozwala im doświadczyć Bożej miłości i otwiera przed nimi drogę do wejścia w trwałą relację z Panem, wskazał Leon XIV w przemówieniu do Rady Dyrektorów Katolickich Organizacji Charytatywnych z USA. Dodał, że wie o problemach, jakie napotykają w swojej działalności, w tym o trudnościach w pozyskaniu wystarczających środków, jednak wezwał, by się nie zniechęcali.
2: Jestem w pełni świadomy, że katolickie organizacje charytatywne w Stanach Zjednoczonych nie są bynajmniej wolne od tych wyzwań, które nadal ujawniają się także w naszych czasach. A jednak to właśnie wtedy, gdy stajemy wobec takich przeszkód, musimy na nowo nauczyć się słyszeć głos Jezusa mówiącego do nas: ja jestem z wami przez wszystkie dni. Także dziś Chrystus zbliża się, aby towarzyszyć swoim uczniom, szczególnie w chwilach frustracji i zwątpienia, tak jak to uczynił wobec świętego Tomasza Apostoła oraz uczniów idących do Emaus.
1: Piątą niedzielę wielkanocną 3 maja 2026 roku w wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Metropolita senior archidiecezji przemyskiej był jedną z najważniejszych postaci polskiego kościoła ostatnich dekad, pełniąc przez dwie kadencje funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
3: Zmarły hierarcha odegrał kluczową rolę w kształtowaniu oblicza polskiego kościoła na przełomie wieków. W latach 1999-2004 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego KEP, a w 2004 roku został wybrany na jej przewodniczącego. Urząd ten sprawował przez dwie kadencje, aż do 2014 roku. Jego głos był słyszany również w Europie. W latach 2011-2014 piastował stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy, angażując się w dialog dotyczący tożsamości kontynentu.
1: Pogrzeb arcybiskupa Michalika odbędzie się w sobotę 9 maja o godzinie 11 w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Po Eucharystii ciało arcybiskupa spocznie w podziemiach archikatedry. W czwartek 7 maja papież przyjmie na osobnych audiencjach polskiego premiera Donalda Tuska oraz amerykańskiego sekretarza stanu Marka Rubio. Donald Tusk po raz pierwszy spotka się z Leonem XIV. Polski premier zostanie przyjęty przez papieża o godzinie 9 rano, a amerykański sekretarz stanu o godzinie 11.30. 50. rocznicę katastrofalnego trzęsienia ziemi z 6 maja 1976 roku w północnych Włoszech Leon XIV wezwał, aby pamięć o tragedii stała się impulsem do budowania świata opartego na braterstwie i miłości.
4: W papieskim telegramie podpisanym przez sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina podkreślono, że solidarność okazana w obliczu dramatu pozostaje wzorem dla współczesności.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie, ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał.
2: Pokój. Święty Jan XXIII był przekonany, iż chrześcijanie na tym świecie liczą się tylko wtedy, gdy przynoszą pokój. Dzisiejsza rzeczywistość ukazuje, jak komicznie brzmią słowa sentymentalnej piosenki: Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą idą chłopcy malowani. Uczniowie Jezusa idą za pokojem w każdym wymiarze życia. Jak mówił pastor Martin Luther King, nie ma drogi do pokoju, pokój jest drogą. I tę drogę wyznacza Chrystus. Pomyśl, ile pokoju wniosłem już wczoraj czy dzisiaj w świat, w którym żyję, w serca ludzi, których spotkałem.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tom trzeci, rozdział 14. Dnia 1 lipca między Powązkami a osadą nazwaną później Marymontem odbyła się wielka msza polowa, której 10 tysięcy ludzi wojsk kwarcianych słuchało w skupieniu ducha. Król ślub uczynił, że w razie zwycięstwa kościół Najświętszej Pannie wystawi. Ślubowali za jego przykładem każdy wedle możności, dygnitarze, hetmani, rycerstwo, nawet prości żołnierze, gdyż ów dzień miał być dniem ostatecznego szturmu. Po skończeniu mszy ruszył każdy z wodzów do swojej komendy, więc pan Sapieha stanął naprzeciw kościoła Świętego Ducha, który wówczas za murami leżał, ale że był do nich kluczem, został zatem potężnie przez Szwedów umocniony i wojskiem należycie obsadzony. Pan Czarniecki miał gdańskiego domu dobywać, tylna bowiem ściana tej budowli stanowiła część obwodowego muru i przebiwszy go można się było dostać do miasta. Piotr Opaliński, wojewoda podlaski, z Wielkopolany i Mazurami od Krakowskiego i Wisły zmierzał. Kwarciane pułki tkwiły naprzeciw bramy nowomiejskiej. Luda było tyle, że niemal więcej niźli przystępu do murów. Cała płaszczyzna, wszystkie okoliczne podmiejskie wioski i błonia zalane zostały morzem ludzkim, za którym bielały namioty. Za namiotami wozy, aż hen wzrok gubił się w sinym oddaleniu, nim krańca tego mrowiska sięgnąć zdołał. Zastępy owe stały w zupełnej gotowości, z bronią podaną już naprzód i wysuniętą do biegu nogą, gotowe w każdej chwili rzucić się ku wyłomom uczynionym przez działa wielkiego kalibru, a zwłaszcza przez ciężkie kartauny zamojskie. Działa nie ustawały grać ani na moment, szturm zaś zwłóczył się tylko dlatego, że czekano ostatecznej odpowiedzi Wittenberga na list, który kanclerz wielki Koryciński mu posłał. Lecz gdy koło południa przyjechał oficer z odpowiedzią odmowną, zagrzmiały naokół miasta złowieszcze trąby i szturm się rozpoczął. Wojska koronne pod hetmanami, czarniecczykowie, pułki królewskie, piesze regimenta pana Zamojskiego, Litwini spod Sapiechy i zastępy pospolitego ruszenia rzuciły się jak wezbrana fala ku murom, a z murów wykwitły ku nim smugi białego dymu i rzuty płomienia. Wielkie działa, hakownice, organki, muszkiety zagrzmiały naraz. Ziemia wstrząsała się w posadach. Kule miesiły tę ciżbę ludzką, orały w niej bruzdy długie, lecz ona biegła naprzód i darła się ku twierdzy, nie zważając na ogień i śmierć. Obłoki dymów prochowych słońce zakryły. Uderzył tedy każdy zapamiętale tam, gdzie mu było najbliżej, więc hetmani od nowomiejskiej bramy, Czarniecki na gdański dom, pan Sapieha z Litwą na kościół Świętego Ducha, a Mazury i Wielkopolanie od krakowskiego przedmieścia i Wisły. Tym zaś ostatnim wypadła najcięższa robota – wszystkie bowiem pałace i domy wzdłuż krakowskiego przedmieścia zmienione były na twierdze. Lecz dnia tego ogarnęła Mazurów taka zaciekłość bojowa, że zapędowi ich nic oprzeć się nie mogło. Brali więc szturmem dom po domu, pałac po pałacu, bili się w oknach, we drzwiach, na schodach, wycinali w pień załogi. Po zdobyciu jednego domostwa, nim krew przyschła im na rękach i twarzach, już rzucali się na drugie. I znów rozpalała się ręczna bitwa i znów biegli dalej. Towarzystwo szło na wyścigi z pospolitym ruszeniem, pospolite ruszenie z piechotą. Kazano im, by idąc do szturmu, nieśli przed sobą snopy niedojrzałego jeszcze zboża, które miały ich od kul zasłaniać, lecz oni w zapale i uniesieniu bojowym porzucali wszystkie zasłony, biegnąc z gołą piersią. Wśród krwawej bitwy wzięto kaplicę carów szujskich i wspaniały pałac koniec polskich. Wygnieciono Szwedów co do jednego w pomniejszych budowlach, w magnackich stajniach, w ogrodach schodzących ku Wiśle. Bliżej pałacu Kazanowskich piechota próbowała postawić czoło w ulicy i posiłkowana z murów pałacu, z kościoła i dzwonnicy bernardyńskiej, zmienionych na potężną twierdzę, przyjęła rzęsistym ogniem napastników. Lecz grad kul nie wstrzymał ich ani na chwilę i szlachta z okrzykiem „Górą Mazury!” rzuciła się z szablami w środek czworoboku, za nimi wpadła piechota łanowa, czeladź zbrojna w drągi, oskardy, siekiery, czworobok rozbito w mgnieniu oka i poczęto ciąć. Swoi nieprzyjaciele zmieszali się tak, że utworzyli jeden kłąb olbrzymi, który między Pałacem Kazanowskich, Domem Radziejowskiego a Bramą Krakowską wił się, targał i przewalał we krwi własnej. Lecz coraz nowe zastępy krwią dyszących wojowników napływały niby spieniona rzeka od strony krakowskiego. Wycięto wreszcie w pień piechotę i rozpoczął się ów sławny szturm do Pałacu Kazanowskich i jednocześnie do Bernardynów, który w znacznej części o losach bitwy rozstrzygnął. Pan Zagłoba wziął w nim udział. Mylił się bowiem dnia wczorajszego, sądząc, że król wzywa go do swej osoby jedynie dla asystencji. Przeciwnie bowiem, powierzono mu jako wsławionemu i doświadczonemu wojownikowi komendę nad czeladzią, która na ochotnika razem z kwartą i pospolitakami z tej strony miała do szturmu ruszyć. Chciałby wprawdzie pan Zagłoba iść z nią w odwodzie i kontentować się zajmowaniem zdobytych już poprzednio pałaców, lecz gdy zaraz na początku wszyscy idąc na prześcigi pomieszali się ze sobą zupełnie, porwał jego prąd ludzki. On zaś poszedł, bo jakkolwiek wielką wziął od natury w udziale przezorność i wolał, gdzie było można żywota na szwank nie wystawiać, tak się już mimo woli od lat tylu wezwyczaił do bitew, w tylu okropnych był rzeziach, że gdy konieczność wypadła, stawał z innymi, a nawet lepiej od innych, bo z desperacją i wściekłością w mężnym sercu. Tak i obecnie znalazł się pod bramą Kazanowskich, a raczej w piekle, które pod ową bramą wrzało straszliwie. Zatem wśród wiru, gorąca, tłoku, gradu kul, ognia, dymu, jęków ludzkich i krzyków. Tysiące siekier, oskardów, radyszcz waliło w bramę, tysiące ramion męskich parło i targało ją wściekle. Jedni padali, jakoby piorunami rażeni, drudzy pchali się na ich miejsce, deptali po ich trupach i dobijali się do wnętrza, jakby umyślnie szukając śmierci. Nikt nigdy nie widział i nie pamiętał uporczywszej obrony, ale i uporczywszego szturmowania. Z wyższych pięter nad bramą sypały się kule, lała się smoła, lecz ci, którzy byli pod ogniem, gdyby nawet byli chcieli, nie mogli ustąpić. Tak popychano ich z zewnątrz. Widziałeś pojedynczych ludzi mokrych od potu, czarnych od prochu, ze ściśniętymi zębami, zdziczałymi oczyma, walących w bramę belkami tak wielkimi, że w zwyczajnym czasie zaledwie trzech tęgich chłopów władnąć by nimi zdołało. Tak uniesienie troiło siłę. Szturmowano jednocześnie do wszystkich okien, przystawiano drabiny do górnych piętr, wyrąbywano kraty w murach. A przecież z owych krat, z okien, z otworów wyciętych w ścianach sterczały rury muszkietów, które ani chwili nie przestawały dymić. Lecz takie wreszcie wzbiły się dymy, taka wstała kurzawa, że przy jasnym dniu słonecznym szturmujący zaledwie mogli się rozpoznać. Mimo to walki nie zaniechali, owszem, tym bardziej darli się na drabiny. Tym zacieklej łupali bramę, że wrzaski od kościoła Bernardynów zwiastowały, iż tam inne watachy szturmują z równą energią. Wtem Zagłoba krzyknął głosem tak donośnym, że usłyszano go wśród zgiełku i wystrzałów. Puszkę z prochem pod bramę! Podano mu ją w mgnieniu oka. On zaś kazał zaraz rąbać wąską dziurę u samego spodu wrzeciądzów, tak wąską, aby tylko puszka w niej się zmieściła. Gdy weszła, pan Zagłoba sam nić siarkową zapalił, po czym zakomenderował. Na boki! Pod ściany! Stojący bliżej umknęli się na obie strony ku tym, którzy drabiny przystawiali do dalszych okien. I nastała chwila oczekiwania. Po czym łoskot ogromny wstrząsnął powietrzem i nowe kłęby dymu podniosły się ku górze. Skoczył pan Zagłoba na powrót ze swoimi ludźmi. Spojrzą, wybuch nie rozniósł wprawdzie bramy w drobne szczątki, ale wyrwał zawiasę z prawej strony, odłupał parę potężnych bierwion już podrąbanych, skręcił antabę i całą jedną połowę odepchnął w dolnej części w głąb sieni, tak iż utworzyło się wejście, przez które tęgi nawet człowiek łatwo mógł się przecisnąć. Wnet zaostrzone koły, topory i siekiery poczęły bić gwałtownie w nadwątloną wieżeję. Setki ramion podparły ją z wysileniem, dał się słyszeć trzask przeraźliwy i cała jedna połać runęła, odkrywając głąb ciemnej sieni.